szedł bosy drogą, dokąd kto to wie. Buty za ciasne rozleciały się.

0: promocja.
1: Hej, przygodo! Polskie Radio Dzieciom znowu rusza na dzikie szlaki polskich parków narodowych. Pakujemy plecaki i zabieramy Was w niezwykłą podróż. Pierwszy przystanek – Kampinoski Park Narodowy. Będziemy tam już w najbliższą niedzielę 24 maja, czyli w Europejski Dzień Parków Narodowych. Świętujcie razem z nami, startujemy punktualnie o 12. Nie może Was zabraknąć. Zapraszam serdecznie. Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam Was na ćwiczenia buzi i języka, czyli na różne zabawy głosem. A wszystko po to, jak wiecie, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali wyrazy. Zajmiemy się dziś dwiema głoskami, które wymagają pracy języka. Dlatego musimy język dobrze rozruszać przed tym zadaniem, które nas czeka. Zaczynamy od rozgrzewki. Na początek, jak zwykle, oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. Żeby nabrać jeszcze więcej powietrza, ziewamy. Im potężniej ziewniecie, tym lepiej. A teraz ćwiczymy język. Otwieramy szeroko, szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej dotykamy brody językiem, a potem chowamy go jak najgłębiej. Cofamy, żeby tam się wam schował, jakby chciał, żeby nikt go nie zobaczył w buzi. I powtórzcie to 5 razy. Wysuwamy język jak najdalej i chowamy go jak najgłębiej. Teraz otwórzcie buzię i wysuńcie język, ale potem zwińcie go w rulonik. Tak się wtedy trochę dziwnie mówi. Ja teraz nie mam rulonika, ale wy zwińcie język w rulonik, czyli w taki makaronik z dziurką w środku. Dmuchajcie tak, żeby powietrze przechodziło tylko przez ten makaronik. Nie może uciekać bokami. To jest taki dźwięk. I dmuchnijcie tak 5 razy. I kolejne ćwiczenie z językiem. Buzię trzymamy zamkniętą. Wyobrażamy sobie, że język zmienił nam się w młotek. I uderzamy tym młotkiem, czyli językiem, każdy swoim, od tyłu w górne przednie zęby. Uderzcie tak 5 razy. Od tyłu w górne przednie zęby. A teraz trudniej. Uderzamy językiem od tyłu w dolne przednie zęby. I znowu 5 razy. W dolne przednie zęby. A teraz na przemian. W górne, w dolne, w górne, w dolne, w górne, w dolne. Jeszcze 2 razy. W górne, w dolne. I ostatni raz. W górne, w dolne. Na koniec naśladujemy bieg konika. Kląskamy językiem o podniebienie, czyli o ten daszek, który mamy w buzi. Nawet możemy tak się bawić, naśladować odgłos kilku koników. I jeszcze jedno ćwiczenie z językiem. Zamykamy buzię, a język wsuwamy między wargi a zęby i kręcimy językiem kółka. 5 razy w lewo i 5 razy w prawo, ale buzia jest zamknięta. Język jest między zębami a wargami. Parsknijcie na koniec, żeby się rozluźnić. Od razu lepiej, prawda? Po takim parsknięciu. Gdy już cała buzia jest rozćwiczona, pora na nasze głoski. Są to głoski t, d, t, d. Jak je wymówić? Uwaga, uwaga! Jak wymówić głoski t, d? Otwórzcie delikatnie buzię, ale nie za szeroko. Zęby nie mogą się stykać. Teraz podnieście koniec języka i dotknijcie nim zębów, tych górnych zębów, od tyłu. A potem wyrzućcie z siebie powietrze. Zróbcie taki mały wybuch powietrza w

buzi. T, d, t, d. Dotykacie czubkiem języka zębów górnych od tyłu i robicie wybuch powietrza, mały wybuch w buzi. Te nasze głoski, t, d, to są krótkie głoski. Nazywają się, wiecie jak? Zwartowybuchowe. Naprawdę tak się nazywają, bo najpierw zwieramy, czyli stykamy czubek języka i zęby, a potem robimy mały wybuch powietrzem. Jak już wiecie, obie głoski wymawia się tak samo, jeżeli chodzi o pracę języka. Ale czujecie, słyszycie, że te głoski czymś się różnią, prawda? T to jest głoska bezdźwięczna, a d to jest głoska dźwięczna. Przyłóżcie do gardła palce jednej ręki i wymówcie t, d, t, d. Czujecie, co się dzieje? Gdy mówicie d, gardło wam trochę drży. I nie ma tego, gdy mówicie t. Czasami te nasze głoski potrafią zmienić znaczenie wyrazów. Na przykład weźmy taką parę. Tom, dom. Tom, dom. Tom to jest jedna książka, okładki z kartkami w środku. A dom, no to sami wiecie, co to jest. Sami wiecie najlepiej. I druga para wyrazów. Trop, drop. Trop, drop. Trop to jest ślad stopy zwierzęcia na ziemi albo na śniegu. A drop to jest taki łaciaty ptak. I trzecia para wyrazów. Dratwa, tratwa. Dratwa, tratwa. Tratwa jest wtedy, gdy się połączy pnie ściętych drzew. Powstaje taka paleta, czyli taka płaska powierzchnia, na której można przepłynąć nawet całą rzekę. A dratwa to jest bardzo mocna nić. Dratwą na przykład przyszywa się podeszwę do butów. Robi to szewc. Na koniec zagadka. Jakie wyrazy różniące się tylko głoską t, d mam na myśli? Pierwszy wyraz oznacza budowlę hamującą wodę rzeki. Inaczej to jest zapora. A drugi wyraz oznacza bardzo elegancką i kulturalną kobietę. Jakie to wyrazy? Pierwszy to inaczej zapora, oznacza budowlę hamującą wodę rzeki, a drugi wyraz to jest nazwa bardzo eleganckiej i kulturalnej kobiety. Te wyrazy różnią się tylko jedną głoską. T, d. Kto odgadnie, wygrywa. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Mam dziś dla was zagadkę. Czy znacie takie wyrazy? Oboje, obydwoje.

Oba koty wylegują się na słońcu. To znaczy, że widzimy dwa koty, które leżą w słonecznym miejscu i się wygrzewają. Czy w takim razie, gdybyśmy powiedzieli dwa koty wylegują się na słońcu, to byłoby to samo? No, nie do końca. Zastanówmy się dobrze, pomyślmy. Wyobraźmy sobie, że jedziemy rowerem na wycieczkę. Przejeżdżamy koło czyjegoś podwórka i widzimy dwa piękne, ogromne kocury rozciągnięte w słońcu. Co wtedy powiemy? No, chyba tylko możemy powiedzieć, dwa koty wylegują się na słońcu. Chyba tylko tak, dwa koty wylegują się na słońcu. Jedziemy dalej na tej wycieczce i na kolejnym podwórku widzimy cztery koty. Jeden spaceruje, jeden siedzi w cieniu, a dwa leżą na słońcu. Co powiemy? Tak samo, dwa koty wylegują się w słońcu. Czy możemy tutaj powiedzieć oba? Nie, nie możemy, bo widzimy te koty pierwszy raz w życiu i nigdy wcześniej o nich nie rozmawialiśmy. A teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Razem z nami w domu mieszkają dwa koty. Czy ktoś ma koty w domu? Macie. Niektórzy z Was mają, inni mają psy, a jeszcze inni mają chomiki, a jeszcze inni nie mają żadnego zwierzątka. Ale wyobraźmy sobie, że razem z nami mieszkają dwa koty. I to są nasi domownicy, nasi przyjaciele, czyli dobrze te koty znamy. Przychodzą do nas w odwiedziny wujek z ciocią i pytają tak. Co robią koty? Patrzymy wokół, a tam kocury rozciągnięte rozkosznie na balkonie, gdzie grzeje słońce. I odpowiadamy tak. Oba koty wylegują się w słońcu. Dobrze powiedzieliśmy? Tak, to jest bardzo dobre zdanie. Koty są dwa, dobrze je znamy, więc możemy powiedzieć oba koty wylegują się w słońcu. A teraz wyobrażamy sobie, że razem z nami w domu mieszkają trzy koty. Jeden czarny, jeden szary i jeden biały. To też są nasi domownicy. Mają imiona, karmimy je. To są nasze domowe zwierzęta, nasi ulubieńcy. Znowu przychodzą goście, dziadek i babcia. I pytają tak, co robią koty? Patrzymy. No i cóż, biały kot siedzi na fotelu i się myje, a szary i czarny leżą na balkonie, gdzie jest dużo słońca. Co możemy odpowiedzieć, jak myślicie? No właśnie, zdanie oba koty wylegują się na słońcu już tutaj nie pasuje, bo przecież koty są w domu trzy. Możemy powiedzieć tylko dwa koty wylegują się na słońcu, a jeden odpoczywa. Uff, trochę skomplikowane, ale podsumujmy. Kiedy możemy użyć słowa oba? Kiedy możemy powiedzieć oba? Po pierwsze, gdy są dwa obiekty, o których mówimy, i ani jednego więcej, na przykład tylko dwa koty. I po drugie, gdy znamy te obiekty, wiele razy już je widzieliśmy, rozmawialiśmy o nich. To są dwa warunki. Oba warunki muszą być spełnione, żeby użyć słowa oba. W takim razie mam dla Was dwa mistrzowskie zadania. Pierwsze zadanie. Wymyślcie trzy historyjki na wzór tych historyjek z kotami i zbudujcie zdania, w których pasuje tylko słowo oba albo tylko słowo dwa. Możecie poprosić o pomoc swoją panią w przedszkolu, żeby Wam przypomniała zasady, które tutaj trzeba stosować. I drugie zadanie brzmi ono tak. Takie same reguły rządzą słówkami dwie i obie, na przykład dwie kaczki, obie kaczki, tak jak dwa koty, oba koty. Też zbudujcie trzy historyjki, do których będą pasowały albo zdania ze słówkiem dwie, albo zdania ze słówkiem obie. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Wiecie, jaką porę roku mamy teraz? Oczywiście, że wiecie. To jest wiosna. Czy zastanawialiście się kiedyś, skąd się wzięło słowo wiosna? Jak myślicie? To jest nowe słowo czy stare? Oczywiście, że stare, no bo i nasi rodzice, i nasi dziadkowie, i nasi pradziadkowie, i ich dziadkowie, i jeszcze dziadkowie dziadków naszych dziadków, oni wszyscy znali słowo wiosna. To znaczy, że to jest wyraz bardzo, bardzo stary. Kiedyś to było tak dawno, że nikt tego nie pamięta, naprawdę nikt, ale był taki moment, był taki czas, że zamiast wyrazu wiosna był wyraz wesna. Wyobrażacie to sobie? Dzisiaj mówimy wiosna, a kiedyś wesna. A jeszcze wcześniej był wyraz wiesień. Czy ten wyraz coś wam przypomina? Oczywiście mnie też. Wiesień prawie tak jak jesień. Ale wiesień to była nazwa tej pory roku, którą mamy teraz, a jesień to była nazwa i ciągle jest tej pory roku, która jest przed zimą. Dziś mówimy wiosna i na przykład może być wiosenny dzień, a kiedyś była wiesień i dzień był jaki? Wiosenny. Z wiosną wiążą się jeszcze inne słowa. Ciekawa jestem, czy któreś z nich znacie. Na przykład jest taki wyraz wiosnówka. Jak myślicie, co to może być wiosnówka? Wiecie, wiosnówka to jest po prostu kwiat, który kwitnie wiosną. Bardzo ładne słowo, prawda? Jeden z takich kwiatów, które kwitną

kwitną wiosną, nazywa się pierwiosnek. Ciekawa jestem, czy umiecie zabawić się w detektywów i umiecie z tej nazwy, z tego słowa wywnioskować, czyli domyślić się, skąd się ta nazwa wzięła. Pierwiosnek to jest pierwszy kwiat wiosenny, tak jest. To jest pierwszy kwiat, który kwitnie wiosną. Jest też słowo, dzisiaj zapomniane, ale kiedyś było częste, wiosnować. Wiosnować mogły różne zwierzęta, mogli ludzie. Wiosnować, czyli spędzać gdzieś wiosnę. Jeśli ktoś pojechał w daleką, daleką podróż i tak się złożyło, że ta podróż przypadła wiosną, to mówiono, że ktoś wiosnował właśnie tam, dokąd pojechał. I był też wyraz bardzo podobny. Wiosnować się, to znaczyło odradzać się na wiosnę. Na przykład rośliny, choćby trawy, które zimą przespały pod śniegiem, wiosną wiosnowały się, czyli odradzały się na wiosnę. Tak jakby zaczynały od nowa kwitnąć, od nowa rosnąć. Odnawiały się, czyli wiosnowały się. O ludziach albo o zwierzętach, które rodziły się wiosną, też mówiono specjalnie, w taki specjalny sposób. Był taki wyraz wiośniak. I człowiek, i zwierzę, które urodziło się wiosną, to był wiośniak. Ciekawa jestem, czy ktoś z was jest wiośniakiem. Kto jest? Ręka w górę. Ale oprócz wiośniaka mamy też rzadkie słowo wiośnianka. Wiośnianka to jest pieśń wiosenna, piosenka, która wyraża uczucia młodej kobiety. Czyli wiośnianka to jest taka piosenka o miłości, bo młode kobiety zwykle wiosną śpiewają o miłości. To znaczy, że wiosnę właśnie z tym trzeba kojarzyć, z młodością, radością i miłością. A wam? Z czym się wiosna kojarzy? Czy znacie jakieś wiośnianki? Czy znacie jakichś wiośniaków? A może jakieś wiosnówki, czyli kwiaty, które rosną wiosną? Porozmawiajcie o tym w grupie i ze swoją panią albo ze swoim panem z przedszkola. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Jak co tydzień, jak co poniedziałek, proponuję wam dziś ćwiczenia rozgrzewające buzię i język, a potem ćwiczące wymawianie trudnych wyrazów, zdań, tekstów. Dzisiaj będziemy się zajmowali trudną głoską ki, ale zanim do tego dojdzie, najpierw oczywiście oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech buzią. Powtórzcie to 5 razy. Wdech nosem, wydech buzią. Gdy już to zrobicie, możecie swobodnie i zupełnie bezkarnie ziewnąć. Bo jak doskonale wiecie, mówię wam to co tydzień, ziewanie jest najlepszym ćwiczeniem rozgrzewającym buzię i język. Po ziewaniu czas na wysuwanie języka jak najdalej, a potem chowanie go jak najgłębiej. Możecie też w środku buzi zataczać językiem kółka. Najpierw 5 kółek w prawą stronę, a potem 5 kółek w lewą stronę. Po tym zataczaniu kółek trochę się zmęczyliśmy, więc możemy naśladować konika. To zawsze jest wesołe. Czyli robimy tak. A potem robimy tak. Konik zmęczony na koniec pracy musi zawsze odetchnąć. Gdy ten konik tak się zmęczy, to może zacząć kasłać. I spróbujcie tak sobie pokasłać. Starajcie się używać do tego tylnej części języka, czyli tej części języka, którą macie głęboko, głęboko w gardle. Kasłanie to też jest dobre ćwiczenie rozgrzewające język. A teraz wyobraźcie sobie, że na kaszel wzięliście cukierek. Specjalny cukierek ziołowy, taki leczniczy. I ten cukierek przykleił się wam w środku buzi do tego daszka, który macie na górze i próbujecie cukierek odkleić, ale nie palcem, nie łyżeczką, nie patyczkiem, tylko językiem. Możecie używać samego języka. I ciamkajcie bezkarnie. Próbując cały czas odkleić cukierek językiem od podniebienia. Ulga, udało się. A teraz, gdy już tak się dobrze rozgrzaliście, język macie sprawny jak nigdy, czas na nasze łamańce, w których pojawi się głoska ki. Posłuchajcie pierwszego zdania. Kilki z kokilki wyszły na chwilkę, a wilki kilkom zjadły kokilkę. O co w tym zdaniu chodzi? Już wyjaśniam. Kilki to są takie małe rybki. Kokilka to jest małe naczynie na zupę albo na sałatkę, rodzaj takiej miseczki. Więc gdy w naszym zdaniu słyszymy, że kilki z kokilki wyszły na chwilkę, to znaczy, że te małe rybki wyszły na chwilkę z miseczki, z kokilki. No i co się wtedy stało? Wilki kilkom zjadły kokilkę. Te wilki to naprawdę mają dziwny apetyt, skoro zjadają miseczki. Powtórzmy. Kilki z kokilki wyszły na chwilkę, a wilki kilkom zjadły kokilkę. Powtarzajcie to zdanie jak najszybciej, aż nabierzecie prawdziwej wprawy. I drugie zdanie na dziś. Kilometr kolei wykiwał złodziei. Kilometr to wiecie co to jest, prawda? To

0: taka duża odległość. Kolej to są na przykład tory. Wykiwać to znaczy oszukać. No a złodziej to wiemy, ten, kto kradnie. I wyobraźmy sobie, że jacyś złodzieje chcieli ukraść tory, ale jakiś specjalny kilometr, czyli odcinek tych torów, wykiwał, oszukał złodziei. Czyli kilometr kolei wykiwał złodziei. To zdanie też możecie powtarzać, aż zostaniecie mistrzami wymowy głoski ki. Proponuję, żebyście nie tylko powtarzali te dwa zdania, ale też rozwinęli historyjki, które się w nich kryją. Powodzenia i do usłyszenia!
1: Zapamiętaj aż po grób, z przodu statki mają dziób. Teraz możesz mi zaufać, że tył statku to jest rufa w górze.

to wielkie aż do gwiazd. Zapamiętaj, to jest maszt. Na nim reje są na linach i tam żagle się

Szlagier główny to jest grot. Dobre wiatry chwyta w lot. Lecz by statek szybciej płynął, inne żagle trza rozwinąć w górę.

0: reszta prosta jest jak drut.
1: Jak drut.
0: Z przodu sztaksle, w zęzie smród. Apsle, topsle, wandy, fały. Bardzo łatwe, prawda mały?
1: No ma.
0: W górze

Czy to jakiś groźny bandzior, czy pomocnik czarownika, czy pomocnik...

trawił krasnoludek, czy też może myszka mała, czy też może myszka mała. Ha, ha, ha, to przecież ja, czerwony

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Dzieciom.
2: Z okazji Dnia Dziecka oddajemy mikrofony najmłodszym. Marzysz o tym, by poprowadzić audycję i podzielić się ze słuchaczami tym, co najbardziej Cię interesuje? Zwierzaki, kosmos, gotowanie, sport lub śpiewanie? Proszę bardzo. Masz pomysł, energię i odwagę? Zapraszamy. Zgłoszenia nadsyłajcie do 27 maja na adres dzieci@polskieradio.pl. Do usłyszenia, oczywiście, w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Zaczynamy właśnie teraz, to jest piątek, 22 dzień maja, Jacek Zawada, Filip Górski, a to jest Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Budzimy się razem z Wami.

Tak, rozpoczęliśmy muzycznie dzisiejszy piątkowy, majowy poranek w Polskim Radiu Dzieciom piosenką Kolorowo zespołu Mamy Śpiewamy i wszystkie mamy nie tylko z zespołu Mamy Śpiewamy, ale też te mamy, które nie śpiewają, ale na przykład sobie tańczą. Albo nie tańczą, nie śpiewają, tylko robią jeszcze zupełnie coś innego. W każdym razie wszystkie mamy słuchające nas teraz o godzinie 7.05, 22 maja w piątek. Serdecznie pozdrawiamy i wszystkim przypominamy, że już za 4 dni Dzień Mamy. Dzień Mamy, zatem warto pomyśleć o jakichś niespodziankach, może laurkach, może drobnych prezencikach, albo po prostu warto przygotować już jakieś rymowane albo nierymowane życzenia, które będziemy mogli wygłosić swoim mamom już za 4 dni. Ale póki co mamy piątek, 22 dzień maja, czyli 142 dzień roku. Do końca roku pozostało jeszcze mnóstwo, bo 223 dni, a słońce, co u słońca? Jest ono z nami już od 4.31, bo wtedy właśnie się obudziło i wzeszło, pojawiło się na niebie i będzie z nami do godziny 20.35. Bardzo, bardzo długo. Myślę, że to świetna wiadomość dla wszystkich, którzy lubią słońce, światło i taką radość, taki optymizm, który też przynosi nam słońce, które dziś będzie z nami łącznie przez 16 godzin i 3 minuty. Dzisiaj piątek, a jutro sobota. Po sobocie niedziela, zatem weekend. Jakie macie plany na weekend? Czy macie już w ogóle jakieś plany? Czy raczej

0: i spędzicie go planując spontanicznie. Może ktoś teraz o poranku zechce się nami podzielić swoimi pomysłami na nadchodzący weekend? 22 645 2055. Zapraszam, a już po piosence będzie pierwsza zagadka, która nakieruje nas, naprowadzi na temat dzisiejszej audycji.
1: Czuję, co się święci.
2: Co?
1: Opętał ich zły duch.
2: Oh.
1: Dam głowę, że w tym naszym trio zostanie tylko dwóch. Ta noc karesą sprzyja. Miłosny tchnęła czar tej sytuacji.

0: A u nas na pewno czasu na łzy nie ma, tylko jest czas na radość, na dużo radości w dzisiejszej audycji. Tak jest, drodzy radiosłuchacze, bo my zawsze chcemy was inspirować jakoś tak bardzo optymistycznie, pozytywnie, żeby dawać wam dużo dobrej energii, szczególnie w tych porannych audycjach od poniedziałku do piątku, kiedy wiadomo, że każdy z nas ma dużo obowiązków, szczególnie o poranku. Szkoła, przedszkole, praca, mnóstwo jeszcze innych dodatkowych aktywności. Jesteśmy z wami, trzymamy kciuki, żeby dzień był dobry, żeby poranek rozpoczął ten dzień jak najlepiej, a nawet gdyby się najlepiej nie zaczęło, bo tak też przecież jest i to jest bardzo ludzkie, to niech ten dzień później się wam dobrze rozkręci. A tymczasem słyszę, widzę, że ktoś do mnie dzwoni. Ciekaw jestem, z jaką informacją dzwoni do mnie Łucja. Dzień dobry, Łucjo.
1: Dzień dobry.
0: Jak się masz?
1: Dobrze.
0: Gdzie ty jesteś? Co robisz o poranku o 7:10?
1: Właśnie jedę do szkoły, bo mam zdjęcia klasowe, a później jadę do Łodzi, bo mam konkurs.
0: Ojej, to taki napięty grafik. A cóż to za zdjęcia klasowe? Takie, na których po prostu fotografuje się calusieńką klasę, tak?
1: Tak.
0: Czy do takiego zdjęcia trzeba się jakoś specjalnie przygotować, ubrać?
1: Pani powiedziała, że mamy być na jasno ubrani.
0: Na jasno.

0: czyli bardziej na biało, na kremowo, czy na żółto też można?
1: Bardziej na kremowo i na biało.
0: Mhm. I w takich kolorach właśnie jedziesz do szkoły?
1: Tak.
0: Lubisz coś takiego jak zdjęcia klasowe? Czy to jest fajna sprawa dla ciebie?
1: Tak.
0: No to cieszę się i trzymam kciuki, żeby wyszło.

0: harfowy?
1: Tak.
0: Od jak dawna grasz na harfie? Ale wspaniale.
1: Chyba rok.
0: Mhm. I jak ci idzie?
1: Dobrze.
0: Czy to jest przyjemność wejść do sali muzycznej, w której ćwiczysz, w której masz lekcję harfy i grać na tej harfie?
1: Tak.
0: Co jest w tym najfajniejszego dla ciebie?
1: Ten piękny utwór na harfie też.
0: Słucham?
1: Są piękne utwory na harfie.
0: Mhm. Mi się harfa kojarzy z takimi pięknymi balladami. Czy ty właśnie takie utwory grasz?
1: Tak, tak, podobne.
0: Mhm. A co dzisiaj będziesz grała na koncercie? Nie mówię oczywiście, żebyś tam coś teraz na harfie zagrała, bo w aucie to zapewne jest niemożliwe.
1: Nie.
0: Ale pamiętasz melodię któregoś utworu?
1: Nie tak za bardzo.
0: No dobrze. A ile tych utworów będziesz grała na tym konkursie?
1: Trzy.
0: Trzy? Wow. No to trzymamy z Filipem mocno za ciebie kciuki, żeby było fajnie, przyjemnie i żeby ci się po prostu dobrze grało. To będzie konkurs harfowy, a po konkursie harfowym wracasz do domu, a później będzie sobota i niedziela, czyli weekend. Co będziesz robić w weekend?
1: Nie wracam od razu, tylko zostaję jeszcze na drugi dzień, bo na drugi dzień są wyniki i na drugi dzień dopiero wracam.
0: Aha, czyli będzie szansa, żeby troszkę pochodzić, pospacerować po Łodzi.
1: Tak.
0: Lubisz to miasto?
1: Tak, lubię, bo mieszka tam mój wujek.
0: O, no to będzie spotkanie z wujkiem?
1: Tak.
0: I co będziecie robić? Macie jakieś plany?
1: Nie, jeszcze nie.
0: To może pójdziecie na jakieś dobre jedzonko albo na jakiś fajny spacerek?
1: Chyba tak.
0: Fajnie. Ale ci zazdroszczę, jakie masz fajne pomysły na dzisiaj i na jutro. Bardzo się cieszę. Bardzo proszę i bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłaś, Lucjo. Kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Mamę, tatę, siostrę, drugą siostrę, wujka, babcie, ciocie i dziadka.
0: Pozdrawiamy ich serdecznie i ciebie najserdeczniej na świecie. Z uśmiechem na twarzy pozuj do zdjęć. To jest jaka klasa? Trzecia, czwarta?
1: Pierwsza.
0: Nie trafiłem. Pierwsza. Pierwsza A, B, C, D, E?
1: Pierwsza A.
0: Pierwsza A. Pozdrowienia dla ciebie, pozdrowienia dla pierwszej A. Pozuj fajnie na zdjęciach, niech ci przyjemnie tam będzie, a jeszcze przyjemniej niech będzie w Łodzi na tym konkursie. Trzymamy kciuki, do usłyszenia. Hej, hej. A my nie ustajemy nad tym, by zaprosić was do kontaktu telefonicznego razem ze mną. I teraz zaproponuję wam, zgodnie z moją zapowiedzią, pierwszą zagadkę, taką na rozgrzewkę przed rodzinnym budzikiem, który już za 15 minut, ale zanim rodzinny budzik, to ta zagadka, którą usłyszycie już za chwilkę, naprowadzi was na tory, na temat dzisiejszego poranka. Uwaga, uwaga! Cóż to takiego? Nad imbrykiem się zbiera, nad garnkiem tańczy skocznie. Była wodą, a teraz jest przejrzystym obłoczkiem. Jeśli wiecie, o co chodzi, jaka jest odpowiedź, to dzwońcie do nas. Zapraszam.

0: Ojej, ale nam pośpiewały, ale nam się zaśmiały lekko złowieszczo te czarownice na rakiecie, czy raczej czarownica jedna na rakiecie. Bardzo ciekawa piosenka, a my tymczasem spoglądamy ciekawym wzrokiem na prognozę pogody, dzisiejszą prognozę pogody i już od razu wam mówię, drodzy radiosłuchacze, będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie dzisiaj ciepło, temperatury od 17 w Koszalinie do 22 stopni w Warszawie. Będzie naprawdę ciepło, tylko Koszalin będzie takim miejscem odrobinę chłodniejszym, właśnie z tymi 17 stopniami, a poza tym w okolicach 20, a nawet ponad 20 stopni w większości miejsc w Polsce. Taka pogoda dziś będzie, będzie słonecznie, nie musicie się martwić o parasole, jeśli ktoś nie zabrał go z domu ze sobą, to dziś na pewno wam się nie przyda. A jeśli chodzi o ten nadchodzący weekend, jutro będzie ciepło, jutro będzie bardzo przyjemnie, jutro będzie bardzo wiosenno-letnie, za to wiosenno-letnie, letnio, za to w niedzielę, w niedzielę będzie, no, ogromna zmiana pogody. Będzie jeszcze cieplej niż dziś i jutro, ale będzie też bardzo, bardzo deszczowo. Ale to dopiero za dwa dni. A dzisiaj cieszmy się słońcem, cieszmy się dobrą wiosenno-letnią temperaturą, a ja będę się teraz cieszył rozmową z Ignasiem. Dzień dobry, Ignasiu.
1: Dzień dobry.
0: Jak się masz?
1: Dobrze.
0: A skąd do nas dzwonisz?
1: Kędzierzyna na Koźle.
0: Mhm. I jaka jest u was pogoda w Kędzierzynie o poranku?
1: Słońce.
0: Przyjemnie jest, prawda?
1: No.
0: Tak, ma być dzisiaj w całej Polsce. Jakie masz plany, Ignasiu, na dzisiaj? Szkoła, przedszkole, basen?
1: Grać w taką...
0: Słucham?
1: Grać w taką grę planszową.
0: Aha, ale będziesz grał w tę grę w domu, czy w szkole, czy w przedszkolu?
1: W szkolu.
0: W przedszkolu.
1: Kolegami.
0: Fajny plan, fajny plan. A czy pamiętasz tę moją zagadkę sprzed piosenki?
1: Tak.
0: To ja i tobie, i wszystkim radiosłuchaczom przypomnę teraz, czego ona dotyczyła, a ty spróbujesz odpowiedzieć. Zgoda?
1: Mhm.
0: Zaczynamy. Co to takiego? Nad imbrykiem się zbiera, nad garnkiem tańczy skocznie, była wodą, a teraz jest przejrzystym obłoczkiem.
1: Para wodna.
0: Tak jest! Wielkie, wielkie brawa, bije tobie ja, bo krasnoludków jeszcze

0: Nie ma? O, ktoś obok chyba też brawa bije. Kto to taki?
1: Tata.
0: Tata, dzień dobry, pozdrawiamy tatę.
2: Dzień dobry.
0: Tata, zasłużenie ci też bił te brawa, bo Ignasiu, udzieliłeś jak najlepszej odpowiedzi na świecie. Gdzie można spotkać parę wodną? Kojarzy ci się, gdzie ją możemy zauważyć? Albo w jakich sytuacjach?
1: W kuchni.
0: W kuchni. A kiedy w kuchni?
1: Jak garnek ma w środku gorącą wodę.
0: Tak.
1: I paruje się.
0: Dokładnie, jak ugotuje się woda w garnku, albo też w czajniku, prawda?
1: Tak.
0: A powiedz mi, a na przykład jak z kuchni przejdziemy do łazienki, bo w łazience też jest zlew, też jest woda, też jest kran. Czy w łazience też może być jakaś sytuacja związana z parą wodną?
1: Tak.
0: I co to takiego może być?
1: Jak jest odkręcona gorąca woda.
0: Tak. Albo jak robimy sobie kąpiel na przykład zimą, wracamy tacy zmarznięci do domu i robimy sobie taką gorącą kąpiel, to ta woda może aż parować. Bardzo, bardzo dobrze. My dzisiaj, Ignasiu, będziemy mówić nie tylko o parze wodnej, ale i o innych stanach skupienia, w których może występować woda i w ogóle o stanach, o wszelkich stanach. I ja teraz zapytam ciebie, jaki jest twój stan emocjonalny, czyli jaki jest twój nastrój o 7:23, czyli dokładnie teraz.
1: Uśmiechnięty.
0: Radosny. Miło to słyszeć. A u taty jaki stan emocjonalny o poranku?
2: Radosny, dumny.
0: O, ja myślę, że tej dumy nawet jest więcej niż radości, bo pański syn tak pięknie i tak szybko odpowiedział na moją zagadkę. No to cieszę się, chłopaki, że wam humorki dopisują. Pozdrawiamy w takim razie. Ignasiu, kogo chciałbyś pozdrowić?
1: Ignasiu, tatę, mamę, moich dwóch braci i cały świat. I całe radio dzieciom, krasnoludki. Tyle.
0: A my z Filipem pozdrawiamy serdecznie i ciebie, i twojego tatę. Życzymy wam fajnego dnia. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Tak jest, tak jak powiedziałam Ignasiowi, dzisiaj bohaterem, czy bohaterami, czy bohaterkami dzisiejszego poranka będą stany. Różne stany, między innymi stany skupienia, od tego zaczniemy rozmowę na ten temat, takie, które dotyczą wody. No właśnie, w jakim stanie skupienia może być jeszcze woda? Może być parą wodną, albo... O tym pomyślimy, nad tym się zastanowimy, słuchając piosenki, która będzie dedykacją dla Ignasia i jego taty. Radość, radość w rodzinie.

0: No i radość niech cały czas dzisiaj wam towarzyszy, przez cały dzień. A jeśli jej w którymś momencie zabraknie, to niech później wróci do was w nadmiarze. Tego wam życzę, a my dzisiaj zajmujemy się Stanami. Najpierw może zacznijmy tę rozmowę od stanów w fizyce, czyli tego, w jaki sposób zachowują się różne przedmioty, różne zjawiska. Stan w fizyce to właśnie taki sposób, w jaki coś się zachowuje i jak są ułożone cząsteczki tego czegoś, czyli bardzo, bardzo małe kawałeczki. Na przykład zajmijmy się teraz wodą i stanami skupienia wody. Ta zagadka, którą rozszyfrowaliśmy razem z Ignasiem, czyli para wodna, mówi o tym, że jest to stan gazowy wody. Czyli, że w tym stanie woda nie ma ani stałego kształtu, ani objętości, tylko wszędzie się rozchodzi, gdzie może. Cząsteczki są bardzo daleko od siebie i szybko się poruszają. I takie przykłady właśnie stanu gazowego wody to ta para wodna. A jeżeli chcemy mieć stan ciekły wody, no to najprościej to sobie wyobrazić. To będzie woda albo jakiś dobry sok. I wtedy ta nasza woda jest w takim stanie, w którym ma objętość, ale nie ma własnego kształtu. I jeszcze robimy teraz skok do kolejnego stanu fizycznego wody, czyli stanu stałego, gdzie woda zamienia się w ciało stałe. Takie mądre dzisiaj o poranku sformułowania, ale już wyjaśniam, o co chodzi. Ten stan stały wody to coś takiego, kiedy woda ma i kształt, i objętość. Czyli takim stanem stałym wody może być na przykład lód, wielki kawał lodu. Cząsteczki są wtedy blisko siebie, tak jakby stały obok siebie, bardzo, bardzo, bardzo blisko, jak w kolejce. A jest jeszcze jeden stan fizyczny, bardzo ciekawy, bardzo rzadko omawiany, o którym wam opowiem może później, bo już teraz chciałbym was wszystkich zaprosić na...
1: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
0: Tak jest, wybiła 7:30, czas by rozpocząć nasz rodzinny budzik. Krasnoludki są już na horyzoncie, widzę je bardzo, bardzo blisko, zbliżają się do studia, zatem ja zbliżam się z przypomnieniem telefonicznym dla was wszystkich. Drodzy radiosłuchacze, 22 645 20 55, zapraszam, dzwońcie. Ciekaw jestem, kto dzisiaj z naszych dorosłych radiosłuchaczy

słuchaczy podejmie te rękawice i zechce wziąć udział w naszym rodzinnym budziku, który dziś dotyczy Stanów. I mam nadzieję, że wszystkie młode osoby, które będą wokół tego dorosłego radiosłuchacza lub radiosłuchaczki, będą skutecznie podpowiadać. Czekamy na wasze telefony. W międzyczasie jedząc na śniadanie naleśniki. Jakie pyszne. Od babci Niny.

0: Ja też jestem wielkim fanem naleśników babci Niny i bardzo chętnie bym je teraz spałaszował, ale może zrobię to po naszej porannej audycji, bo tymczasem 7:36 na zegarach i już za chwilę zaproszę was wszystkich, jak to właśnie o tej porze, na, uwaga, uwaga,
1: budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
0: Rodzinny budzik, tak jest. Poranne zgadywanie na dobre wstawanie. Kto dzisiaj weźmie udział w rodzinnym budziku? Witamy serdecznie na pokładzie pana Michała i jego syna Teodora. Cześć, chłopaki.
2: Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć i czołem. Gdzie jesteście? Co robicie?
2: Do przedszkola aktualnie jedziemy.
0: Mhm. Do przedszkola. I gdzie to przedszkole się mieści? W jakim mieście?
2: W Łodzi.
0: W Łodzi, ale fajnie. O, to dzisiaj Łódź po

0: Po raz kolejny już się pojawia w audycji, bo jedna z naszych radiosłuchaczek dziś właśnie do Łodzi wybiera się na konkurs harfowy. Czy wy też może gracie na harfie?
1: Nie, nie zdarzyło nam się jeszcze, ale kto wie, może kiedyś.
0: Nie, no pewnie, to nie jest jakiś obowiązek. A lubicie w ogóle muzykę?
2: Tak, ja kocham muzykę.
0: Teodor, no to świetnie się składa. To zobacz, może się umówimy tak, jeśli twój tata się zgodzi, że jeśli tata udzieli dobrej odpowiedzi dzisiaj w rodzinnym budziku, to co się wtedy wydarzy? To wtedy po prostu... To będziesz mógł wtedy zamówić swoją ukochaną piosenkę, zgoda?
2: Zgoda.
0: Dobrze. Panie Michale, to co, do dzieła? Czy jest pan gotowy?
1: No próbujmy.
0: Dzisiaj o Stanach, o przeróżnych Stanach rozmawiamy, dlatego w rodzinnym budziku też o Stanach sobie porozmawiamy za pomocą zagadki. Proszę dokładnie posłuchać. Ty, Teodor, też się wsłuchuj, bo jakby co, możesz tacie podpowiadać, nawet głośno. Cóż to takiego? Nie można mnie kupić, choć bogaci mnie mają. Nie widać mnie w lustrze, choć ludzie mnie znają. Pojawiam się wtedy, gdy ktoś coś dla ciebie zrobi i zostaje w tobie, jeśli to docenisz w sobie. Taka długa zagadka, czas start. Cóż to takiego?
1: Bardzo skomplikowane jak na taką godzinę.
0: Zaraz będą podpowiedzi, panie Michale, proszę się nie przejmować. Ja może powtórzę raz jeszcze, proszę sobie spokojnie słuchać i obiecuję, że mamy podpowiedzi, w razie czego krasnoludki przygotowały 3 podpowiedzi. Jeszcze raz zagadka. Nie można mnie kupić, choć bogaci mnie mają, nie widać mnie w lustrze, choć ludzie mnie znają. Pojawiam się wtedy, gdy ktoś coś dla ciebie zrobi i zostaje w tobie, jeśli to docenisz w sobie.
1: Ja bym obstawił szczęście lub radość, ale...
0: Blisko, tak, bo o stany emocjonalne właśnie chodzi, bo my dzisiaj o Stanach rozmawiamy. Czy chce pan skorzystać z podpowiedzi numer 1?
1: No jeśli jest taka szansa od krasnoludków, to bardzo proszę.
0: Krasnoludki, proszę. O, dziękuję. Jaka wielka koperta. Proszę, poczekajcie, chłopaki, na chwilę, bo ja muszę otworzyć tę kopertę. Dobrze, mam kopertę przed sobą. Podpowiedź numer 1. Często wyrażamy to słowami dziękuję, ale to uczucie jest czymś więcej niż tylko słowem. Taka podpowiedź.
1: Wdzięczność.
0: Czy to jest ostateczna odpowiedź? Teodor, co ty
1: dasz? Nie wiem, ty... Jak myślisz? Może być to wdzięczność, czy coś innego wstawiamy?
2: Coś innego.
0: Chłopaki, macie czas, spokojnie, możemy do 8 rano rozwiązywać zagadkę w rodzinnym budziku. Tylko nie wiem, czy macie tyle czasu. Panie Michale, ja bym zaryzykował.
1: No to ryzykujemy, no kto nie ryzykuje...
0: Ten nie ryzykuje. Może tak skończymy to zdanie. Uwaga, uwaga. Krasnoludki, czy to jest wdzięczność?
3: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
0: Krasnoludki taki żarcik zrobiły i nie chcą odpowiedzieć. Krasnoludki, czy to jest wdzięczność? Ale jak nas przytrzymały, prawda? Najpierw tutaj jeszcze chciały tak pięknie podsumować, że rodzinny budzik, czyli dobre poranne zgadywanie na dobre wstawanie. Brawa, brawa. Teodor, a ty dlaczego nie bijesz braw? Chodź, zabijemy brawa dla twojego taty. 3-4. Pewnie, że tak. Należą się brawa panu Michałowi, bo zagadka, szczególnie jak na tę porę, była rzeczywiście, muszę to przyznać, krasnoludki. Bardzo trudna, ale świetnie sobie razem z nią poradziliście. No to co? Jakie plany na popołudnie, jak już wrócicie z przedszkola i z pracy? Co będziecie robić?
1: A mamy plany wybrać się na tor przeszkód w pobliskim parku, także aktywnie spędzimy dzisiejszy dzień.
0: Oho, tor przeszkód. I co tam się dzieje? Czy wy przez te przeszkody będziecie przebiegać, przeskakiwać, czy o co tam chodzi?
2: No trenować siebie. Będziemy mieć równowagę na chcemy mieć równowagę więcej niż na ziemi, bo

0: Ponieważ te ludzie są na ziemi, jak są na torze Tesku, to może być nawieszony linami i tor Tesku ze schodami.
1: Czyli to taki tor przeszkód, w którym się też swoją równowagę testuje, tak?
0: Tak.
1: Ale
2: to taki tor przeszkód z parkiem linowym połączony, więc dwa w jednym.
1: Świetnie.
0: Obecnie jest tam zlecona.
1: Ale fajnie, no to chyba całe popołudnie tam już będzie, prawda?
2: Taki jest plan, żeby tak to się odbyło. Zobaczymy, jak tam czas pozwoli, ale planowano wczoraj, więc szczegóły dopięte już są.
1: Fajnie, a jedziecie sami, czy ktoś będzie wam towarzyszył?
2: Nie dołączy jeszcze starszy brat Teodora.
1: Ale świetny plan. I to jest konkretny plan na piątkowe popołudnie. To trzymam kciuki, żebyście mieli najfajniejszy czas na świecie, właśnie na tym torze przeszkód. A teraz pozdrawiamy, pozdrawiamy. Kogo chciałby pozdrowić Teodor?
0: Tatę. Mamę, żeby była już zdrowa. Leona, żeby się dodzwonił. Dodatnie dzieciom, całe radio dzieciom i krasnoludki.
2: Mhm.
0: Jeszcze.
2: Może grupę żabek?
0: Grupę żabek. Jeszcze dwa babcie.
1: Dobrze.
0: I już.
1: Dużo zdrówka życzymy twojej mamie, a ja, pamiętasz, obiecałem ci wtedy, kiedy zaczęliśmy rozmawiać, że jeśli tacie uda się udzielić dobrej odpowiedzi, to będziesz mógł zamówić swoją ulubioną piosenkę. Masz taką?
0: Tak.
1: To słucham.
0: Chicken banana. Chicken banana.
1: Chicken banana?
0: Chicken banana.
1: Ale ty, jak ty fajnie to śpiewasz. Dobrze, Filip już przygotował dla ciebie chicken banana, chicken banana. Panie Michale, a pan kogo chce pozdrowić?
2: Ja serdecznie pozdrawiam moją żonę, która mam nadzieję niedługo już wyzdrowieje, syna starszego, który był niepocieszony, że nie udało mu się dodzwonić, ale mam nadzieję, że to się niedługo stanie.
1: To o Leona chodzi, tak?
2: Tak, tak. Mhm. I krasnoludki, które codziennie nas, pozytywnie na każdy dzień nastrajają, więc... No i chyba tych, którym się nie udało już dodzwonić, pewnie nastanie ich chwila. Warto próbować.
1: O, i to jest puenta naszej rozmowy. A krasnoludki jeszcze chcą przemówić. Tak im się wasze pozdrowienia spodobały, że postanowiły jeszcze zabić wam brawa. A teraz już nie skupiamy się na krasnoludkach, tylko na chicken banana. Chicken banana. Dobrego dnia, chłopaki. Hej. Chicken.

0: taki techno-rave nam się zrobił tuż przed godziną ósmą, dzięki Teodorowi i panu Michałowi, którzy zamówili tę piosenkę Chicken Banana, Chicken Banana. A zaraz, ja już wiem, banana to banan po angielsku, a po angielsku mówi się w Stanach Zjednoczonych, a tak się składa, że my mamy teraz na linii kilka osób, kilka dziewczyn w zasadzie, które były jakiś czas temu w Stanach. Są to pani Hania oraz jej córki Ola i Kaja. Cześć dziewczyny.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak pięknie się przywitałyście churalnie. Kiedy ta wycieczka po Stanach się odbyła?
2: O, już... W 2020 roku.
1: Drugim. Czyli... już trochę czasu minęło.
2: I wtedy ja byłam bobasem.
0: Kto był bobasem? Ola czy Kaja?
2: Kaja,
0: rozumiem. Dziś już, Kaju, bobasem nie jesteś, bo bardzo dobrze mówisz. A teraz chciałbym się od was bardzo, bardzo dowiedzieć, co było dla was takim największym zaskoczeniem w pierwszych dniach tej podróży po Stanach Zjednoczonych, bo też w ciekawy sposób podróżowałyście, prawda?
2: Mieliśmy taki kamer, który wyglądał jak autobus.
0: Czyli podróżowaliście kamperem, tak?
2: No tak. I jeszcze kąpaliśmy się w rzece na kęcinie.
1: Tak, widzieliśmy mnóstwo miejsc, ale dzieci najbardziej zapamiętały kąpiel w rzece. Stanach Zjednoczonych.
0: A dlaczego właśnie ta kąpiel była w rzece? Czy to oznacza, że w takim kamperze nie ma prysznica, nie ma wanny?
2: Nie ma wanny.
0: Jak to?
2: Nie ma wanny, ale jest prysznic.
0: Ale jest prysznic, a w tej rzece ta kąpiel, to co to był za pomysł? Czyj to był pomysł?
2: Taty. Mama się nie kąpała.
0: Mama się nie kąpała, mama pewnie was dopingowała w tej rzece, prawda?
2: Mama mówiła, że jest czarna woda.
0: Pani Hani, pamięta pani, cóż to za rzeka była?
1: Ojej, ja nie pamiętam, bo to był właściwie taki strumień. Pojechaliśmy do Sequoia Park zupełnie przypadkiem zajechaliśmy na jakiś kemping, gdzie był po prostu taki strumień, że to była taka mała, mniejsza rzeczka. Mhm. Więc nazwy nie pamiętam, natomiast dzieciaki wspominają to jako najlepsze wydarzenie, mimo że naprawdę widzieliśmy mnóstwo rzeczy, widzieliśmy mnóstwo miejsc. Ale jednak kąpiel w rzece, czy to Stany, czy to Chiny, czy to Polska, czy to Włochy, to zawsze jest numer jeden.
0: No to fajnie. Przyroda jest zawsze chyba najciekawsza i najfajniejsza. A ja się tak zastanawiam, no bo przecież Stany Zjednoczone składają się z 50 stanów, bo my dzisiaj o Stanach różnych, ale też i tych Zjednoczonych rozmawiamy w poranku. I ciekaw jestem, czy wie pani Haniu, w ilu stanach byliście? Do ilu stanów udało wam się dojechać tym kamperem?
1: My byliśmy w dwóch. Byliśmy w Kalifornii i w Nevadzie.
0: Mhm. Czyli cieplutko, prawda?
1: Cieplutko, zachodnie wybrzeże, tak. Tam byśmy w dwóch stanach.
0: No to opowiedzcie nam proszę, co ciekawego warto zobaczyć w Kalifornii dla wszystkich tych, którzy wybierają się do tego stanu po raz pierwszy.
1: No dziewczynki pewnie nie pamiętają nazwy, ale na pewno tam jest mnóstwo parków rozrywki. My byliśmy tam w trzech, czyli oczywiście Disneyland, Legoland i Universal Studios, więc tam jest mnóstwo rozrywek, dużo atrakcji dla dzieciaków w różnym wieku i maluchów, tak jak była Kaja i starszych, także na pewno tam, tak? Pamiętacie dziewczynki?
2: Widzieliśmy...

0: nie.
1: To może najpierw zapytam Kaję. Kaja, pamiętasz jakiś najfajniejszy, jakąś najfajniejszą zjeżdżalnię albo najfajniejsze miejsce w takim parku rozrywki? Tylko gdybyś mogła być bliżej mikrofonu, to będzie super.
0: No, bo ja mi się podobało. Tak. Jedno, kiedy pan wyprowadzał dinozaura.
1: A, pan, który wyprowadzał dinozaura?
0: Tak.
1: Co ty opowiadasz? Przecież dinozaurów już nie ma na świecie. Wyginęły. Czego nie ma w Stanach, czego my się tutaj dzisiaj dowiadujemy. I wielki był ten dinozaur w tym parku rozrywki?
0: No tak.
1: Ale był taki straszny, przerażający, czy raczej sympatyczny?
2: Nie. No właśnie, ale był trochę przerażający.
0: Nie.
2: Ale słuchał się pana, którego wyprowadzał. Tak?
1: No to dobrze. To teraz o Olę jeszcze zapytam. Olu, a jakie twoje najfajniejsze jest wspomnienie z takiego parku rozrywki?
0: Kolejkami w Legolandzie.
1: Czyli takie kolejki, które jeżdżą szybko czy wolno?
0: Szybko!
1: Szybko! To jest wtedy fajna zabawa, dobra frajda, prawda? Pani Haniu, a ja się tak zastanawiam jeszcze, bo takie parki rozrywki mają mnóstwo atrakcji. Czy w takim amerykańskim parku rozrywki warto spędzić jeden dzień, czy jednak więcej?
0: Więcej, ale mama spędziła jeden.
2: Tak, dzieci mogłyby też tam spędzić całe wakacje.
1: No dobrze, czyli parki rozrywki, a jeżeli chodzi o przyrodę, to co was najbardziej zachwyciło? Już wiem, że ta rzeka, której nazwy nie pamiętacie, to nie szkodzi, ale cóż jeszcze takiego wspaniałego było, jeśli chodzi o te...
0: Sekwoja Park.
1: Sekwoja Park. Co to jest Sekwoja Park? Opowiesz nam o tym więcej?
2: Ola?
0: My tam widzieliśmy największe
1: drzewo na świecie, czyli sekwoje, tak? Po prostu.
0: Tak.
1: A pamiętacie, jak ta sekwoja wygląda? Jak można byłoby ją opisać?
0: Była taka szeroka i pamiętamy nazwę.
2: General Sherman. Największe drzewo świata. Nie najwyższe, ale największe objętościowo.
1: Tak jest, generał Sherman. I on znajduje się w tym Sequoia National Park w Kalifornii. No dobrze, to ten park w Kalifornii był taką fajną ciekawostką przyrodniczą. A jeżeli chodzi o Nevadę, to co? Pustynia? Dobrze kojarzę?
0: Tak.
1: I na tej pustyni... Słucham?
2: Pustynia i pamiętacie, gdzie spotykacie nas do miasta, gdzie byliśmy w nocy, tam było mnóstwo świateł.
0: Nie pamiętam. Las Vegas,
2: tak, gdzie są szalały w kasynach.
1: Dziewczyny, naprawdę?
2: Tak, a po drodze do Las Vegas były pustynie, a jeszcze dalej to było taki wielki, wielki dół. Pamiętacie, jak to się nazywało?
0: Canyon.
2: Grand Canyon, tak.
1: No dobrze, ja też byłem w kanionie Colorado, to teraz zapytam was o wrażenia. Najpierw panią Hanie, jak się pani tam czuła?
2: No Stany są bardzo specyficzne, tam wszystko jest wielkie, włącznie tak jak dziewczynki powiedziały z kamperami, bo u nas w Polsce, w Europie w ogóle jest niemożliwe, żeby na prawo jazdy kategorii B prowadzić takie pojazdy, tam wszystko było wielkie, oczywiście wszystkie rozrywki, bardzo specyficzny kraj, wrażenia.
1: Odwiedzilibyście jeszcze raz Stany kamperem, czy już nie?
0: Tak, bo kamper był wygodny.
2: Znaczy, Stany są takie specyficzne kamperem, bo my mamy różne doświadczenia. Natomiast w Stanach jednak trzeba się trzymać kempingów i jednak mieliśmy tam wyznaczoną trasę, tam sporo mieliśmy plan i tego planu się trzymaliśmy.

0: Ale na pewno bardzo fajnie, bardzo fajnie.
1: Czyli polecacie naszym radiosłuchaczom, którzy jeszcze nie mają planów wakacyjnych, wybrać się na taką wycieczkę kamperem po Stanach?
0: Jak najbardziej, jak najbardziej. My jesteśmy generalnie zwolennikami właśnie jeżdżenia takiego. No, chociaż tak jak mówię, ten kamper był bardzo duży, były miejsca, gdzie musieliśmy po prostu parkować i wypożyczać zwykłą osobówkę, żeby gdzieś się dostać. Ale wszystko jest do zrobienia.
1: Kaja, co było najsmaczniejszego, co zjadłaś w czasie tej podróży?
0: No właśnie, Stany Zjednoczone, Kaja.
2: Nie wiem.
1: A może
0: Ola? Dobrze, bo już bałam się, że powiem McDonald's.
1: A może Ola pamięta?
2: Też nie pamiętam.
1: Pani Hani,
0: to ja powiem, na pewno McDonald's.
1: Dziewczyny, słuchajcie, to ja hamburgerów nie będę jadł na śniadanie, bo już jestem po śniadaniu po dobrej jajecznicy. A wy co dzisiaj jadłyście?
2: Kanapki.
1: Co takiego?
2: Kanapki na śniadanie.
1: Kanapeczki na śniadanie były i dziękuję wam bardzo za tę smakowitą rozmowę. Można byłoby o Stanach opowiadać dużo, dużo, ale wiem, że jesteście już w drodze i do szkoły, i do pracy, także dziękuję, że te kilka chwil znalazłyście, żeby ze mną porozmawiać i życzę wam wspaniałego dnia. Do usłyszenia, dziękuję, pa, pa.
0: Dziękujemy.
2: Do widzenia.
0: Do widzenia.
3: Czemu jest mi tak radośnie i wesoło?
4: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
3: Zgadłeś, drogi ten.

0: humory, zobacz sam.
1: Jajka oraz pomidory, ach to takie muchomory.
0: A do tego krasnoludki
1: rzodkiewkowe, mniam, mniam, mniam.
0: Wiesz już czemu mi radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym

0: tort serowy cu tacu dyzo, bacz sam.
1: Tele z forku nie miej zludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus.
2: Mniam, mniam, mniam.
3: Autopromocja.
4: Hej, przygodo! Polskie Radio Dzieciom znowu rusza na dzikie szlaki polskich parków narodowych. Pakujemy plecaki i zabieramy Was w niezwykłą podróż. Pierwszy przystanek – Kampinoski Park Narodowy. Będziemy tam już w najbliższą niedzielę 24 maja, czyli w Europejski Dzień Parków Narodowych. Świętujcie razem z nami, startujemy punktualnie o 12. Nie może Was zabraknąć. Zapraszam serdecznie. Marta Powałowska.
3: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Na zegarach 8, Jacek Zawada, Filip Górski. Budzimy Was w piątek, nadal 22 maja.

Stanami Zjednoczonymi zakończyliśmy pierwszą część audycji tuż przed godziną 8 i rozpoczęliśmy też drugą część audycji. Droga 6 i 6, czyli jedna z najsłynniejszych, o ile nie najsłynniejsza droga w Stanach Zjednoczonych, przywitała nas muzycznie, a o Stanach Zjednoczonych rozmawialiśmy z panią Hanią i z jej córkami Olą i Kają. Dziękujemy dziewczynom raz jeszcze, że znalazły czas, żeby ze mną porozmawiać. A skoro dzisiaj o Stanach rozmawiamy, nie tylko tych Zjednoczonych, ale w ogóle przeróżnych Stanach, to tylko na momencik zatrzymamy się jeszcze przy Stanach Zjednoczonych i powędrujemy dalej do kolejnych Stanów. No właśnie, dlaczego USA to są Stany Zjednoczone? Skąd ta nazwa się wzięła? Już wam wyjaśniam, już wam tłumaczę. Stany Zjednoczone składają się z 50 części. Tak jest. Z 50 Stanów. A Stany to takie duże kawałki, duże części kraju i każdy z tych kawałków, każdy z tych stanów ma swoje własne władze, taką pewną niezależność i każdy stan ma swoje własne prawo, może decydować o wielu takich lokalnych sprawach. Stany mają też własne stolice, własne rządy stanowe, czyli można by powiedzieć, że każdy stan to takie, tak jak u nas w Polsce, takie województwo. Każdy stan to oddzielne województwo i każdy stan w USA różni się od siebie wielkością i liczbą mieszkańców, ale też bardzo ciekawe jest to, że przeróżne stany mają różny klimat. W jednych jest bardziej gorąco, w innych jest o wiele chłodniej. I to też jest ciekawe, kiedy podróżuje się po Stanach Zjednoczonych, gdzie można doświadczyć tego, że w przeróżnych zakątkach tego ogromnego kraju jest po prostu inny klimat. Inna temperatura i bardzo, bardzo zróżnicowana pogoda. W jednych stanach odkryjemy przepiękne krajobrazy, góry, pustynie, w innych lasy, w jeszcze innych wybrzeża. I właśnie to jest bardzo pociągające i bardzo ciekawe w

0: tym ogromnym kraju, że gdziekolwiek nie pojedziemy, to będzie inna kultura, inna tradycja, inna historia, trochę inna. Ale że tak dużo jest zróżnicowania, to właśnie chyba to szczególnie przyciąga rokrocznie do Stanów Zjednoczonych mnóstwo turystów z Europy, z Australii, z Azji i z wielu, wielu innych miejsc na świecie. Na przykład Kalifornia, o której wspomniała przed godziną ósmą pani Hania, znana jest między innymi z fabryki snów, z fabryki filmów, czyli z Hollywood i ze słonecznej pogody. Ale jeśli przeniesiemy się już na wschód Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku, to tam odkryjemy olbrzymie i bardzo, bardzo, bardzo, bardzo wysokie budowle, amerykańskie wieżowce i słynną statuę wolności. To teraz robimy skok do kolejnego stanu. Jesteśmy na słonecznej Florydzie, gdzie jest mnóstwo turystów, dużo pięknych plaż i słynny park rozrywki dla całych rodzin. I uwaga, jeszcze jeden ogromny skok w butach siedmiomilowych. Pyk! I jesteśmy w Teksasie. Zamieniamy się w kowbojów. Oglądamy piękne, tradycyjne, amerykańskie rancha. I takie są Stany Zjednoczone. Bardzo zróżnicowane, bardzo ciekawe. I przyciągają ciągle wszystkie osoby, które muszą mieć też dobre fundusze, żeby się tam wybrać i obejrzeć te cudowności, które oferuje ten kraj. To były Stany, Stany Zjednoczone. I o nich słów parę powiedzą nam teraz młodzi radiosłuchacze, z którymi niedawno rozmawiała Julka Rozbiecka, ale nie tylko o Stanach Zjednoczonych nam powiedzą, ale też o innych Stanach. O jakich? Posłuchajcie sami.
1: Co to są Stany?
2: Stany mogą być zjednoczone.
1: I co to są Zjednoczone Stany?
2: Tak, że chłopak i chłopak mogą się ożenić razem i dziewczyna. To są Stany Zjednoczone. Może być tak, że jest się bardzo radosnym, smutnym albo złym. To jest ten stan i też sami można być źle zestresowany. Jestem w stanie zrobić gwiazdę i stać na rękach.
3: Ja jestem w stanie zrobić tak, że na kanapie potrafię stać na głowie i trzymać się rękami, a nogi mieć na samej górze.
4: Ja to sama, co Ada.
5: Czasami mamie pomagam robić obiady i sprzątać pokoje. Ja jestem w stanie to z nią zrobić.
6: A ja pomagam mamie rozwieszać pranie.
7: A ja na przykład potrafię sama sobie posprzątać pokój.
8: A ja z mamą sprzątam pokój i będę miała zamiar kiedyś to jeszcze zrobić.
9: Stany są różne, ale najlepsze stany to są Zjednoczone.

0: Dzisiaj wspominałem już o tych stanach fizycznych, nie tylko o zjednoczonych, ale również o fizycznych stanach. Na przykładzie wody. Woda, która jest w stanie stałym, to jest lód. Woda, która jest w stanie ciekłym, to jest ta woda, którą pijemy na przykład z butelki albo nalewamy ją z kranu. Woda w stanie gazowym to jest para wodna, ale jest jeszcze czwarty stan fizyczny, rzadziej, o wiele rzadziej omawiany, bardzo, bardzo ciekawy, o którym chciałbym wam opowiedzieć właśnie teraz, czyli stan plazmy. Co to takiego jest ta plazma? To taki specjalny, wyjątkowy stan materii, który powstaje wtedy, kiedy gaz bardzo, ale to bardzo mocno się nagrzeje. I w takiej plazmie cząsteczki, czyli te drobinki, z której materia jest zbudowana, są tak gorące, że wszystkie elektrony, czyli jeszcze mniejsze kawałeczki, odrywają się od siebie i wszystko świeci oraz przewodzi prąd. Na przykład Słońce i gwiazdy są zbudowane właśnie z plazmy, ale plazmę możemy też zobaczyć podczas burzy, w błyskawicach albo w kolorowych neonach. Naukowcy już dawno temu zwrócili uwagę na taki stan plazmy i pomyśleli sobie, że warto by go wykorzystać w różnych przedmiotach, które pomagają czy też ułatwiają nam codzienne życie. Dlatego wykorzystali ją i wykorzystują nadal tę plazmę, między innymi w lampach, w telewizorach i badaniach kosmosu. A ja tak sobie myślę, że ciekawe byłoby zobaczyć, jak wygląda ten stan plazmy podczas jakiejś ogromnej burzy, w błyskawicy. Póki co po prostu to sobie tylko wyobraźmy, słuchając burzowej piosenki.
1: Dwie chmury burę się goniły na wielkim niebie.

Bo gdy za oknem wszystko moknie, to w domu sucho. I gdy za oknem czasem krzmotnie, nadstawiam ucho. Słucham jak na parapecie swą opowieść deszcz mi plecie, gdy pioruny tańczą mi po całym niebie.

Ja nie siedzę na kanapie, ja siedzę sobie na krześle i też mi dobrze bardzo i wygodnie. O godzinie 8.19, dzisiaj w piątek, 22 maja, kiedy to w poranku, rozmawiamy o przeróżnych stanach. Były już Stany Zjednoczone, były stany fizyczne. To teraz powróćmy do rozmowy o stanach emocjonalnych. Co to są te stany emocjonalne? Emocjonalne, czyli pewnie jakieś stany naszych emocji, albo po prostu to, co czujemy w środku, w różnych sytuacjach. Bo nasze emocje, nasze uczucia, które mamy w środku, mogą być bardzo przyjemne, bardzo fajne, ale mogą być też odwrotnością tego, co powiedziałem przed chwilą, czyli mogą być takie męczące, takie nieprzyjemne, takie niezbyt sprawiające nam radość, kiedy kotłują się gdzieś w naszych wnętrzach, w środku, w głowie, w sercu, ale stany emocjonalne mogą być też pomiędzy tymi przyjemnymi i nieprzyjemnymi. Każdy człowiek, każdy z nas ma emocje i mogą się one zmieniać nawet kilka razy, kilkanaście albo i kilkadziesiąt w ciągu dnia. I skoro tak sobie mówimy o tych stanach emocjonalnych, to przychodzi mi do głowy bardzo chyba ważne pytanie. Co robić z różnymi stanami emocjonalnymi, a szczególnie z tymi mniej przyjemnymi? Te emocje, które przeżywamy, to są przecież jakieś sygnały w naszym ciele. One nam mówią, co się z nami w danej chwili dzieje. Dlatego, chociaż nie zawsze może być to łatwe, ale myślę, że warto się nie bać naszych emocji, tylko warto próbować je, jakby to powiedzieć, rozumieć i dobrze nimi kierować. Nie jest to takie łatwe zadanie, o czym wiedzą nie tylko dzieci, ale może nawet bardziej dorośli. Ale niech takim podsumowaniem tego krótkiego monologu, tej krótkiej przemowy o stanach emocjonalnych, niech będzie takie zdanie, że każde nasze uczucie, każda nasza emocja, każdy stan emocjonalny jest normalny i potrzebny. No to skoro o stanach emocjonalnych sobie mówimy, to ciekaw jestem, w jakim stanie emocjonalnym jesteście teraz o 8.22. Czy to jest radość, czy smutek, czy złość, czy zdziwienie, czy strach, czy spokój, czy wdzięczność? Tych stanów emocjonalnych jest co niemiara. Ciekaw jestem, kto z was zechce podzielić się z nami teraz swoim nastrojem, swoim stanem emocjonalnym i nam o nim opowiedzieć.

Przypominam, numer do studia 22 645 20 55 i teraz posłuchamy, w jakim stanie emocjonalnym jest papryczka chili Consuela.

czas. Kiedyś niejaki Juan z miasta Meksyku poknął mnie całą i poczuł żar tropików w przełyku.

0: Kasia się okazało, że ona jest taka gojąca dziewczyna, że normalnie się cały dzień spociłem. No, ale tak się spociłem, tak jakbym do wiadra wleciał normalnie. No, a Consuela, wiecie, już nigdy ze mną nie poszła na tańce. Nigdy w życiu, nigdy więcej nie poszła na tańce i ja byłem bardzo smutny. Płakałem, a im więcej płakałem, to tym mniej słyszałem. Taka to smutna historia jest. Dziękuję.
1: Trochę smutku, trochę i radości było w tej piosence Papryczka, czyli Consuela. No i pamiętajmy, tak jak mówiłem przed piosenką, że wszystkie stany emocjonalne, wszystkie emocje tak naprawdę są dobre. Tylko trzeba spróbować nauczyć się je rozumieć i rozpoznawać. A tymczasem do Polskiego Radia Dzieciom dodzwoniła się Marysia z mamą. Cześć dziewczyny!
2: Cześć!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry.
1: Gdzie jesteście? Co robicie?
2: My jesteśmy...
1: Troszkę głośniej mów, proszę, Marysiu.
2: W drodze do Częstochowy.
1: W drodze do Częstochowy. A skąd jedziecie do Częstochowy właśnie?
2: Z Wysekła. To o pustyni Błędowskiej.
1: O proszę, ale fajne miejsce. Jak to

0: jest chodzić po pustyni błędowskiej? Co się wtedy czuje?
1: Fajnie jest, bardzo.
0: Radość jest, jak się chodzi po pustyni błędowskiej?
1: Tak.
0: Rozumiem, że byłaś tam, Marysiu, prawda?
1: Tak. I co? To dużo razy.
0: Wow. I co cię najbardziej zachwyca w tym miejscu?
1: To jest piasek, można się bawić też czasami tym piaskiem.
0: Mhm. A czy mamę Marysi też pustynia błędowska zachwyca?
1: Ona... Mogę pani zapytać,
0: czy... Czy mamę też zachwyca pustynia błędowska?
1: Tak.
0: Mamy też zachwyca. No dobrze. A powiedz mi, Marysiu, droga, w jakim teraz jesteś stanie emocjonalnym? Bo my o tych różnych stanach dzisiaj
1: rozmawiamy. No bo jedziemy na pobieranie krwi.
0: Ojej.
1: A ja tego bardzo nie lubię.
0: To wiesz co? To ja się z tobą tutaj jednoczę, bo ja też za tym nie przepadam. Ale tak sobie myślę, że fajnie, że mama jest razem obok. To mama na pewno ci doda dużo otuchy i będzie cię trzymać za rękę, prawda?
1: Mama wzięła książkę i mi będzie czytać, i się będzie się stresować.
0: Ale fajny pomysł. Czyli co, troszkę taki straszek jest, taki strach trochę, tak?
1: Tak.
0: A miałaś już kiedyś wcześniej pobieraną krew?
1: Tak, bo dwa razy w roku mam pobieraną.
0: I wszystko się udało wtedy? To ja mam nadzieję, że też się uda i tym razem. I żeby twój stan emocjonalny troszkę, jakby to powiedzieć, może zmienić na lekką chociaż radość albo na malutki uśmiech, to mam dla ciebie prezent, mam dla ciebie niespodziankę. Możesz zamówić piosenkę, jaką tylko chcesz ze wszystkich tych, które mamy w naszym banku muzycznym. Masz taką ukochaną piosenkę?
1: Huntrix,
0: tak? To tutaj Filipa poproszę z Huntrix o piosenkę Golden, tak? Dobrze. Filip już wyszuka piosenkę Golden i to będzie dla ciebie prezent ode mnie, od Filipa i od... Poczekaj. I krasnoludki też pozdrawiają Marysię i od krasnoludków. Cieszysz się? To sobie pomyśl, jak będziesz miała tę krew pobieraną, że krasnoludki cię też pozdrawiają, że cała redakcja Polskiego Radia Dzieciom cię pozdrawia i już za chwilę ta piosenka będzie dedykacją tylko i wyłącznie dla ciebie. Fajny prezent?
1: Dziękujemy.
0: Bardzo proszę, bardzo proszę. Trzymamy za ciebie kciuki. Kogo byś chciała pozdrowić?
1: Mamę. Tatę, mojego brata, drugiego i trzeciego i jeszcze dziadku.
0: A my pozdrawiamy serdecznie ciebie.
1: I klasę pierwszą.
0: Pierwszą A, B czy C?
1: B.
0: B. Dobrze. A my pozdrawiamy ciebie, twoją mamę i ta piosenka jest specjalnie dla ciebie, Marysiu. Trzymaj się. Dobrego dnia. Pa, pa.
1: Do widzenia.

To była Golden, piosenka specjalnie dla Marysi, a my o Stanach rozmawiamy jeszcze w dzisiejszym poranku do godziny 9:00. To teraz Stan odnajduje w pewnym zwrocie. Zwrocie, który jest bardzo znany dla wielu z nas. Żyć ponad stan. Co to znaczy żyć ponad stan? To po prostu wydawać więcej funduszy niż się naprawdę ma. Czy to w kieszeni, czy w portfelu, czy na koncie. To jest taka sytuacja, kiedy ktoś kupuje rzeczy, jakby był bardzo, bardzo bogaty, chociaż w portfelu aż tak dużo tych pieniędzy nie ma. No i często taka sytuacja, w której ktoś żyje ponad stan, szczególnie przez długi czas, no nie kończy się zbyt szczęśliwie, dlatego nikogo nie namawiamy do życia ponad stan, bo można wpaść w jakieś długi, albo to właśnie, może się to zakończyć nie najprzyjemniej. I tak sobie myślę, że to trochę jest tak, jakbyśmy chcieli codziennie jeść ogromną porcję lodów z bitą śmietaną, z owocami, z posypką kolorową, z bakaliami, ale tak naprawdę mamy pieniądze tylko na jedną małą kulkę lodów. Dlatego życia ponad stan na pewno nie polecamy. A ja tak sobie myślę, że w niektórych bajkach jest też taka przestroga przed życiem ponad stan. Chyba z tego, co pamiętam, to Sknerus, słynny Sknerus McQuatch, który wielokrotnie chciał pokazać w bajce swoje bogactwo, pochwalić się z nim, kupował właśnie w taki sposób rzeczy bez zastanowienia. Swoją drogą bardzo ciekawy i bardzo fajny zwrot. Żyć ponad stan. A czy wy kojarzycie jakieś przysłowia, powiedzonka, a może inne zwroty w naszym ojczystym polskim języku, w których ukrywa się słówko stan albo stan? Jeśli tak, to podzielcie się z nami takimi zwrotami. 22 645 20 55, a my teraz w piosence muzycznie będziemy wchodzić w stan emocjonalny, który chyba wszyscy bardzo, bardzo lubią.

stan emocjonalny, Stany Zjednoczone, stany fizyczne, być w stanie coś zrobić albo żyć ponad stan. Dużo tych stanów w różnych dziedzinach, w różnych miejscach na mapie naszego życia może się pojawić, a okazuje się, że stan może być też imieniem, a w zasadzie zdrobnieniem od imienia. I w Polsce jest jedna osoba, która nosi to imię, czy raczej pseudonim artystyczny, i jest to słynny polski piosenkarz, poeta i artysta, który znany jest ze swojego niezwykłego głosu i charakterystycznej fryzury, długich włosów, i jest to pan Stan Borys, który już jako młody chłopak kochał muzykę, kochał śpiewanie. Ma wiele przebojów na swoim koncie, a chyba takim najsłynniejszym przebojem jest utwór Jaskółka uwięziona. Bardzo trudna piosenka, jeśli chodzi o jej zaśpiewanie. Bardzo dużo jest w niej wysokich, trudnych do wyśpiewania dźwięków, dlatego jest często ogromnym wyzwaniem dla wokalistów i wokalistek. Stan Borys śpiewał rockowe i poetyckie piosenki, pełne emocji, pełne różnych stanów emocjonalnych i ciekawych historii. I ciekawostką jest też to, że Stan Borys przez pewien czas mieszkał w Stanach, tych Zjednoczonych, o których dzisiaj mówiliśmy, chociaż nadal mieszkając nawet tam tworzył muzykę po polsku. Stan Borys to jego pseudonim artystyczny i tak jak udało mi się wyszukać, Stan to po prostu zdrobnienie od imienia Stanisław. To teraz posłuchajmy, jak Stan Borys w piosence Szuka przyjaciół.

0: A teraz, drodzy radiosłuchacze, wejdziemy w stan bezpieczeństwa razem z Julką Rozbiecką. Ciekaw jestem, czy lubicie wszelkiego rodzaju odblaski, które taki stan bezpieczeństwa nam zapewnią. I na pewno wiecie, jak na co dzień są potrzebne właśnie takie odblaski wtedy, kiedy idziemy na przykład do szkoły. Posłuchamy teraz tego, co odbyło się i co działo się wczoraj w Warszawie, bo właśnie wczoraj, w czwartek 21 maja w Warszawie uroczystą galą zakończyła się kolejna edycja odblaskowej szkoły, czyli takiego konkursu, w którym dzieci biorą udział już od lat, ale dopiero od niedawna to całe wydarzenie ma charakter ogólnopolski. Dotyczy całego naszego kraju. I tym razem w konkursie odblaskowej szkoły wzięło udział ponad, uwaga, 1000 szkół z całej Polski. W ramach akcji uczniowie dostali też kamizelki i elementy odblaskowe. Tegorocznymi laureatami zostali uczniowie ze szkoły podstawowej nr 13 z oddziałami integracyjnymi i sportowymi imienia Arkadego Fiedlera w Gorzowie Wielkopolskim. A temu, co się działo na gali, przysłuchiwała się Julka Rozbiecka. Posłuchajmy jej relacji.
1: Był finał odblaskowej szkoły. To jest taki konkurs,

0: prędzejności od blasku takie światełka, że jak nakierujesz na nie światło, to odbijają światło i świecą. Najlepiej je przypiąć do plecaka lub do kurtki, bo trzeba być bezpieczny.
1: Przyjechaliśmy z Sadowia.
2: Ze szkoły imieniu Batalionów Chłopskich.
1: Sadowia.
2: Napisaliśmy piosenkę o odblaskach, żeby trzeba je nosić.
3: My robiliśmy tekst, a nasi rodzice nam pomogli zrobić trochę melodii.
4: To są te gwiazdy z szóstego rzędu. Pięknie, wyglądacie z bliska jeszcze lepiej.
5: Ale oprócz tego, że pokazali odblaski, to jeszcze zaśpiewają.

0: występowaliśmy na scenie, było bardzo super. Przy tej piosence bardzo dużo pracowało osób z naszej klasy, cała nasza klasa. Dziękujemy za nagrodę, było bardzo fajnie.
1: Odblaski są potrzebne zawsze. Podinspektor Robert Opas, rzecznik komendanta głównego policji. Mówimy zawsze o tym przepisie, który mówi, że poza obszarem zabudowanym po zmierzchu. Nie, w mieście, dzisiaj jesteśmy w Warszawie, jeżeli nastąpi awaria latarni ulicznych, przy takim pięknym słońcu, które mamy dzisiaj, przy pięknym dniu, zaczyna się pora zmierzchu. I ten odblask, który gdzieś w kieszeni kurtki nawet chociaż mamy, czy na ubiorze, może uratować naprawdę ludzkie życie. Laureaci wojewódzcy spotkali się po to, żeby wyłonić tych najlepszych. Jeżeli chodzi o podium, ciężki był to wybór. Wszyscy są tutaj zwycięzcami. Będzie dzisiaj też dla dzieciaków występ Maji Jeżowskiej.
2: Jestem bardzo, bardzo z Was dumna, bo przypomniałam sobie, jadąc tutaj na tą galę, że ja brałam udział w akcji Noś odblaski, świeć przykładem. Aha, i to brawo. Musiało być kilkanaście lat temu. Zostałam zaangażowana do napisania muzyki do tekstu bardzo fajnego. Piosenka nosi tytuł Noś odblaski i umieściłam ją nawet na jednej ze swoich płyt. Ja zaśpiewam coś, wy powtarzacie, dobra? Noś odblaski!
3: Noś odblaski!
2: Noś odblaski, świeć przykładem! Podobno piosenka wygrała, tak? Z Gorzowa Wielkopolskiego. To jestem przekonana, że wasza piosenka jest po pierwsze nowocześniejsza, że mówi o tym, co dzisiaj jest dla was ważne, bo sami ją napisaliście. Ja dostałam tekst jakiegoś pana, a wy sami musieliście ją napisać.
4: Nadszedł czas na zaproszenie naszych zwycięzców.
5: Zapraszamy na scenę uczniów oraz dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 13 z oddziałami integracyjnymi i oddziałami sportowymi imienia Arkadego Fidlera w Gorzowie Wielkopolskim, województwo lubuskie.
6: Na chodniku

0: ostatniej chwili, szukając w szafie, co by tu ubrać na odblaskową imprezę, przypomniałam sobie o takiej świecącej, pomarańczowej zresztą, bluzeczce. I z tego, co wiem, to dzieciom się podobało, bo jak wychodziłam do wspólnych zdjęć, to mówiłam, fajną ma pani bluzkę. Majka Jeżowska, te elementy odblaskowe, czy plecaki, czy właśnie buty, czy coś, co się zakłada na rękę, to jest bardzo potrzebne. Proszę zwrócić uwagę, że nam w ogóle w życiu zależy, wszystkim nam, żeby być dostrzeżonym. To się tak pięknie łączy z akcją Noś odblaski, bo przecież właśnie wtedy przede wszystkim jesteś dostrzeżony. Najpierw zacznij od tego, a potem myśl, co zrobić ze swoim talentem, czy ze swoją wrażliwością, jak w innych dziedzinach być dostrzeżonym, ale przede wszystkim zadbaj o to, żeby być bezpiecznym i żeby mieć przed sobą całe życie, żeby realizować te wszystkie swoje marzenia.
1: Przyjechałam do Warszawy z Ropy, obok Nowego Sącza. Było spotkanie o odblaskach. Dostałam autograf od pana, który jeździ szybko samochodem. A ja się nazywam Kornelka.
2: Wielki kierowca, wielki talent, a także ambasador grupy Orlen. Człowiek, który związany jest z bezpieczeństwem tak samo mocno jak ze sportem.

0: motorowym. Kajetan Kajetanowicz przed wami i tu musi być tak, żeby sala się trzęsła. Ogień!
1: Cześć, tu Kajetan Kajetanowicz, jestem kierowcą rajdowym. Dziś powiedziałem, że w rajdach się wygrywa, wygrywa najlepszy, bo to taki jest cel, a w ruchu drogowym celem jest bycie bezpiecznym. Rozwaga, ale kierowcom trzeba pomóc. Noszenie odblasków, na przykład odblasków, czy odblaskowych rzeczy, jasnych ubrań po zmroku, pomaga kierowcom. Pomaga kierowcom, ale nie robimy tego tylko dla nich, ale przede wszystkim dla siebie. Bądźcie widoczni na drodze, bez względu na to, ile macie lat.

A ja nawet w tej odblaskowej modzie, która jest bardzo, bardzo dobra, odnalazłem słówko stan, bo przecież od odblasków zaczyna się dobry stan widoczności, nasz stan widoczności na drodze, a o przeróżnych stanach dziś w poranku rozmawialiśmy. Moglibyśmy jeszcze rozmawiać o nich przez kolejną godzinę, bo przecież nie powiedzieliśmy o czymś takim jak stan wód, czyli coś takiego, taki stan, który pokazuje poziom wody w rzece albo w jeziorze. Jest też przecież stan zdrowia, który mówi o tym, czy ktoś jest zdrowy, czy chory. Stan fizyczny pokazuje, czy nasze ciało jest silne, sprawne, wypoczęte, a stan posiadania oznacza wszystkie te rzeczy, które ktoś ma, w których posiadaniu jest. Mam nadzieję, że po dzisiejszej porannej audycji jesteście i pozostaniecie w posiadaniu dobrych emocji, pozostaniecie razem z nami w dobrym stanie emocjonalnym, a kolejny poranek już jutro o godzinie 9. Jacek Zawada, Filip Górski, wspaniałej, dobrej pogody i dobrego piątku Wam życzymy. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież z przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
4: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiewać chcą.

zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnie.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy.

0: jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
1: Oto gość, oto gość! Zbawimy

0: poznajcie go. Piotruś Pan.
1: Polskie Radio Dzieciom.

0: Dobry dzień, Polskie Radio Dzieciom.
1: Ach, wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę. Żarcie. I tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To koronowy

wyjść do stóp.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: W purpurowym tulipanie malusieńkie mam mieszkanie. Słowo daję, że nie kłamie, że w nim miejsca dla mnie dość. A gdy płatki kwiat rozchyli, wtedy do mnie w jednej chwili mnóstwo sfruwa się motyli. Każdy motyl to mój gość. Czasem siadam im na grzbiecie, żeby sobie w świat polecieć, porozglądać się po świecie, ale zawsze wracam tu, bo mi w tu

0: kamyczki. Będę słowa
1: nie udawaj. Siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd. Całować chciałbyś ją.
0: Tak, chcesz ją.

dłużej kryć, pocałuj ją i ją.

kości. Tam napadnie, tu ograbi. Kto od bandy nas wybawi? Rozejrzyjcie się wokoło, kto jej sta

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Potrafisz zdjąć z nich ten czar?
2: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna. O księciu,

0: Znacie się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem. Dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdzie za mnie?
3: Ej, dzwon.

0: tak jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Dzieciom.
2: Z okazji Dnia Dziecka oddajemy mikrofony najmłodszym.
1: Marzysz o tym, by poprowadzić audycję i podzielić się ze słuchaczami tym, co najbardziej Cię interesuje? Zwierzaki, kosmos, gotowanie, sport lub śpiewanie? Proszę bardzo, masz pomysł, energię i odwagę? Zapraszamy! Zgłoszenia nadsyłajcie do 27 maja na adres dzieci@polskieradio.pl. Do usłyszenia, oczywiście, w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
1: Cześć! Przed nami kolejna dzika zagadka. Jesteście gotowi, zoodetektywi, by wspólnie ze mną wkroczyć do warszawskiego ogrodu zoologicznego, by ją rozwiązać? Jeśli tak, to zaczynamy! Jak myślicie, w jaki sposób opiekunowie w ogrodzie zoologicznym przygotowują się na przyjście na świat jego nowych mieszkańców? Kto pierwszy przytula maluchy zaraz po urodzeniu? Czy ciąża u wszystkich zwierząt wygląda tak samo? Bardzo mnie to wszystko zainteresowało, dlatego postanowiłam, że w dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret.
3: Jak wyglądają narodziny w zoo?
4: Często mogą się o tym przekonać zwiedzający, a bywa tak, że nawet opiekunowie nie wiedzą, kiedy do tych narodzin doszło. Piotr Piekarczyk, opiekun zwierząt. Na przykład rano przyjdziemy do pracy, a się okazuje, że już jest malutkie z mamą.
3: Na przykład ze surykatki, to jest pewnie ssak, więc z jej brzucha wychodzi mała surykatka. Dla surykatki jest bardzo dużo radości.
4: Najlepiej, jak wszystko się odbywa naturalnie. Niestety bywa tak też, że czasami musimy pomóc, że jest jakaś komplikacja. Najczęściej wiemy mniej więcej, kiedy się spodziewać tego małego, ale nie zawsze zwierzaki chcą współpracować. Bywa tak, że robią to z zaskoczenia. Generalnie przygotowania do narodzin polegają na tym, że musimy przygotować odpowiednio wybieg, trzeba zapewnić tej mamusi ciepło, odpowiednio przyszykować jakieś pomieszczenie, stajenkę, żeby tam było miękko, żeby tam było sucho. Najlepiej jest, jeżeli przed porodem będą miały zapewnioną jakąś chociaż troszeczkę spokoju.
3: Niektóre zwierzęta zostawiają dzieci same, żeby przetrwały, a niektóre zwierzęta chronią te zwierzęta nawet od ludzi.
4: Pierwsze, najważniejsze jest sprawdzenie, czy małe ma się dobrze, czy mama ma się dobrze. Trzeba sprawdzić, czy mama się opiekuje małym, czy będzie je karmić, czy ma mleko i czy małe wykazuje też chęć przystąpienia do karmienia. I my musimy na to patrzeć.

0: W tym momencie opiekunowie muszą się wykazać takim troszeczkę spostrzegawczością, tak? Czy mała sobie radzi, czy malu sobie radzi. Jeżeli wszystko jest dobrze, to zostawiamy to naturze, zostawiamy to tak jak jest. Oczywiście pod bacznym okiem wszystkich opiekunów. Bywa i tak, że mama odrzuca małego i wtedy małe jest zdane już na opiekunów i no i wtedy to już opiekunowie przejmują rolę rodzica.
1: Zanim się maluszek urodzi, to wszyscy wzo czekają, aż przyjdzie na świat i aż wymyślą mu imię.
0: Powiedzmy, że najwięcej tych narodzin jest na wiosnę. Wiadomo, każdy gatunek ma swoją specyfikę, inaczej ta ciąża ma inny okres. Mniejsze zwierzęta najczęściej, chociaż nie jest to regułą, najczęściej krótko są w ciąży. Niestety, mimo tego, że próbujemy jakoś to przewidzieć, ciąże, bywa i tak, że zwierzęta robią nam niespodzianki. Często bywa też tak, że te narodziny są zaskoczeniem. Raz, że ciężko jest przewidzieć dokładny termin narodzin, szczególnie u tych gatunków, u których ciąża trwa długo. Ciężko jest wyliczyć te narodziny. U takich gatunków, tak jak na przykład słonie, które są w ciąży prawie 2 lata, to ten termin może się przesunąć nawet o kilka miesięcy.
2: Niektóre zwierzęta robią jajo, a później z nich się wykluwa dopiero zwierzę.
0: Też z kolei nie wszystkie gatunki są aż tak obserwowane. Czasami bywa tak, że z racji swoich rozmiarów, z racji tego, że są ciężkie do zaobserwowania, niektóre maluchy tych mniejszych gatunków przychodzą z zaskoczenia. A nie wspomnę już o zwierzętach, u których nie ma ciąży, tak jak u ptaków czy u większości gadów, które składają jajka. I bywa tak, że jajka pojawiają się na wybiegu znienacka. Pamiętam też taki kiedyś, otóż jest taki ekstremalny przypadek, że na wybiegu, to już był któryś z krokodyli, bo także pojawiły się jajka. Nie dość, że nikt się nie spodziewał tych jajek, tym bardziej się tego nikt nie spodziewał, bo ten krokodyl miał być samcem. Okazało się, że jest to samica. No i opiekunowie mieli niespodziankę.
1: Mi się wydaje, że to jest szczęśliwy moment.
0: Po narodzeniu najważniejsze jest tak, no oprócz stanu zdrowia i tego, czy mama karmi małe, to sprawdzenie, jaka to jest płeć, a to trzeba obserwować. Czy inni członkowie stada akceptują malucha, czy nie ma jakichś niesnastek między mamą, a ona może być rozdrażniona, a resztą stada. Jeżeli wszystko jest okej, no to po jakimś czasie staram się, żeby naturalnie ten maluch się asymilował z resztą tej zwierzęcej społeczności.
1: Tak jak w naturze, tylko zwierzęcie jest przyzwyczajone do tego, że są wokół ludzie.
0: Jeżeli chodzi o torbacze, de facto mama jest w ciąży, ale w bardzo króciutko, bo maluszek przychodzi na świat w bardzo wczesnej fazie rozwoju i właściwie tego okresu ciąży nie jesteśmy w stanie rozpoznać. I tu jest też taka niespodzianka, bo ten maluch przychodzi najczęściej w jakichś spokojnych okolicznościach. Mama mu tam pomaga się przedostać do torby i my tego nie widzimy. Już po jakimś czasie ten maluch wysuwa głowę z torby. Faktycznie można to rozpoznać po rozmiarze torby. Ewentualnie ta torba się trochę powiększa, czy coś tam się rusza, ale to jest taka ciekawa też sprawa i wyzwanie dla opiekunów, no bo my już tych narodzin nie widzimy, tylko widzimy ten moment, kiedy może nie kiedy maluch już wychodzi, bo on na początku nie wychodzi, tylko nieśmiało wysuwa ten łebek spod mamusi. Choć narodziny zwierząt i początkowa opieka nad nimi wymagają zdwojonej, strojonej pracy dla opiekunów, no to jest to takie zwieńczenie pracy i w ogóle tej naszej opieki w ogrodzie zoologicznym nad zwierzętami.
3: Doskonale, zoodetektywi. Rozwiązaliśmy kolejną tajemnicę Miejskiego Ogrodu Zoologicznego imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie. Już wkrótce wyruszymy tropem następnej, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.
1: Wysłuchaliście podcastu Mali Typowałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji

0: Dzieciaki kochają zwierzaki. A dziś w programie...
1: Sokoły w zdecydowanej większości polują na inne ptaki. Zresztą często większe niż one same. Są bardzo głośne. Jeśli podczas treningu, polowania czegokolwiek, czy wypadku, jakiś ptak połamie pióra, no to jeśli mamy pióra z poprzedniego sezonu, możemy je dosztukować.
2: Witam serdecznie, tu audycja i podcast Dzieciaki kochają zwierzaki, Marta Kawalec przy mikrofonie, a dzisiaj zapraszam na opowieść o najszybszych ptakach na świecie, czyli o sokole wędrownym, ale też powiemy trochę o jego krewniakach. A ze mną jest dzisiaj Jan Makowiecki, wolontariusz z Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Panie Janie, skąd zainteresowanie sokołami?
1: O, to jeszcze od kiedy byłem mały. Na początku, jak miałem 3 lata, wróciłem z przedszkola i powiedziałem rodzicom, że chcę zostać herpetologiem, bo moim idolem był Steve Irwin. Po czym parę lat później, jak byliśmy na wakacjach w Egipcie, jedyny polski kanał, jaki tam był, to było właśnie TVP Polonia i tam była reklama Technikum Sokolniczego w Tucholi. I stamtąd się dowiedziałem, że jest coś takiego jak sokolnictwo. No i zacząłem o tym czytać, byłem w tym zakochany. Kilka lat później udało mi się znaleźć sokolników na SGGW w kole naukowym AWES. Tam zacząłem się uczyć.
2: Herpetologia to jest zupełnie inna dziedzina nauki.
1: Tak, to dziedzina nauki zajmująca się gadami i płazami.
2: No i z tych gadów przeszedł pan gładko do ptaków.
1: Tak, do ornitologii.
2: Czy gadami wciąż się pan interesuje, czy raczej już tylko...
1: Interesuję, ale bardziej hobbystycznie. Tak samo jak ostatnio się zacząłem trochę ichtiologią interesować, ale...
2: Dużo tych dziedzin, które pana interesują. No dobrze,
1: a zwierząt ale... jeszcze więcej.
2: Dokładnie, ale przejdźmy w takim razie do tego sokoła. Czyli znalazł pan koło naukowe i tam sokoły były już, można się było z nimi poznać, zaprzyjaźnić.
1: Tam były sokoły, jastrzębie, myszołowy.
2: Pierwsze spotkanie z takimi ptakami, czy już wcześniej miał pan do czynienia z nimi?
1: Raz wcześniej miałem krótkie spotkanie z sokołami na lotnisku na Okęciu, bo udało nam się spotkać z sokolnikiem, który tam wtedy pracował, to był pan Grzegorz Dzik.
2: Sokolnik to jest bardzo ciekawe zajęcie, szczególnie ten na lotnisku, bo on tam jest cały czas, wtedy kiedy latają samoloty, po to, żeby ten sokół odstraszał inne ptaki, które mogłyby być zagrożeniem dla samolotu.
1: Zgadza się. Nawet najmniejsze ptaki przy starcie lub lądowaniu samolotu mogą sprawiać zagrożenie.
2: Kiedy wpadną w wirniki.
1: Dokładnie. I nie tylko. Nawet mogą uszkodzić samo poszycie samolotu. Mhm. Tak mniejsze nawet niż mewy. Czy no, można nawet powiedzieć, że wielkości gołębia potrafią niszczyć poszycie samolotu, co kosztuje linie lotnicze duże pieniądze.
2: A co taki sokolnik robi? On tam po prostu stoi z tym swoim sokołem i pilnują oboje w porządku?

0: na
1: No,
0: pasie?
1: Nie do końca. Bardziej to polega na tym, że sokolnik ma gotowy samochód z pudłami transportowymi i z ptakami w tych pudłach i dostaje zgłoszenie przez radio od wieży kontroli lotów, że na jakimś pasie są jakieś ptaki. Wtedy jedzie tam na ten pas startowy, wyciąga tego ptaka, no i puszcza go przez chwilę, no bo sam

0: evening.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Są żyjątka rozmaite. Kogut po to, by piał świtem.
2: Kuś jest po to, żeby bał się.
3: Wilk by babcię schrupał w bajce.
1: Dla urody są motyle.
3: A rak, żeby chodzić.

kosieć. Pan dinozaur mocno śpi, nie obudzi go już nic. Śpi jak kamień, żadna strata.

0: promocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.

0: zostanę...
1: No kim?
0: Pozostanę okrutnym piratem. Nie posłucham się taty, będę strzelać z armaty. Będę w workach pękatych przechowywać dukaty. Będę straszną mieć brodę i pistolet.
1: I co?
0: I piracką przepaskę na oko.

0: Jestem starsza!
1: Mam silne ręce!
2: Mam długie nogi!
3: Mam ładną buzię! Mam długie włosy!

0: Czemu w studni woda dudni?
1: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
2: A burczy bas na pewno burczy basem?
3: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
4: A co jeszcze w audycji?
0: Ciekawe wydarzenia.
1: Wartościowe książki.
2: I niepowtarzalne nagrody.
3: Posłuchamy też opowieści.
4: Usłyszymy dawne melodie.
1: Porozmawiamy na żywo.

0: z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
2: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11 zapraszają
0: Jolanta Kossakowska,
3: Monika Gigier, Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
2: i Piotr Piszczatowski.
4: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

0: cztery łapy psa unoszą w świat.
1: Łapy, łapy, cztery łapy, a na łapach pies kudłaty. Kto dogoni psa, kto dogoni psa?

0: Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.
1: W niej błysnęły dwa białe chły. Wilk szczerzył zęby wtedy, gdy złe. A więc uciekać dawno już czas.
2: Wszyscy pobiegli głęboki las.

dzieci.

0: Oj, to promocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej. A zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!

0: Autopromocja.
1: Jak będę duży,
2: jak będę duża.
3: Ale hałas! Ciekawe, kto to robi i co tu się dzieje.
4: Może tu jacyś zrywale pracują. Zobaczmy.
3: Patrz, tam na górze jest jakiś pan. Siedzi na samym czubku drzewa.
4: Ale tam jest wysoko. Nigdy bym nie pomyślała, że mogę zostać drwalem, ale może to być ciekawa praca.
5: No, rąbanie drzewa musi być naprawdę fajne.
6: To już druga audycja z cyklu Jak będę duży, jak będę duża. Dziś znajdujemy się na skraju lasu i właśnie stąd chcielibyśmy powitać naszych słuchaczy i zainteresować ich pracą takiego drwala wysokościowego. Czyli pana, który ścina drzewa, ale bardzo, bardzo wysoko. Musimy najpierw zaczekać, aż nasz bohater zejdzie z tego wysokiego drzewa i już za chwilę zapytamy się o jego pracę.
4: Dzień dobry, przepraszam, kim pan jest i co pan robi?
7: To się tak nazywa prawidłowo arborysta, prawda? Piotrek Deluga, pielęgnacja drzew. To akurat dzisiaj, co wykonywałem, no to taki drwal wysokościowy.
6: Ściął pan choinkę, która miała ponad 22 metry.
7: No pewnie około 25 nawet.
6: To bardzo wysokie drzewo, jak pan to zrobił?
7: Wedle takiej sztuki, którą się wykonuje po kawałeczku i sekcyjnie.
6: Czyli najpierw wszedł pan na samą górę i po kolei ścinał pan od góry małe kawałeczki w coraz bardziej w dół.
7: No tak, najpierw gałęzie od dołu do góry, a później od góry do dołu gruby pień.
5: Czy podoba panu się taka praca?
7: Tak, podoba się ta praca i właśnie dlatego ją wykonuję. Kiedyś byłem elektrykiem, ale zacząłem tak troszeczkę ścinać drzewa z tego powodu, że tam pracowałem na podnośnikach i to mi się spodobało i przekształciłem swój zawód na takiego drwala.
5: To trzeba być bardzo odważnym.
7: No raczej chyba tak, prawda? Nie trzeba bać się wysokości.
5: A czy pan lubi się tak wysoko wspinać?
7: Tak, z góry widać wszystko bardzo fajnie, całą okolicę. Fajnie jest.
5: A jak pan się musi ubierać do pracy?
7: No najlepiej mieć bardzo sztywne buty, żeby sobie nie skręcić kostek. Wszystkie części... Odpocznij sobie!
6: No właśnie, w tle słyszeliśmy te wielkie pilarki. To są urządzenia, którymi pan się na co dzień posługuje.
7: Tak, dokładnie. Trzeba mieć ich parę sztuk, od najmniejszej do największej, bo zawsze do każdej pracy jest różna potrzebna.
6: Ma pan takie bardzo duże buty?
7: Tak, sztywne buty, żeby sobie kostki nie skręcić. Zawsze koledzy się śmieją ze mnie, że w lato chodzę w takich ciepłych, zimowych butach, prawda? Ale ze względu na ten zawód, to trzeba mieć takie dobre, sztywne buty. Trzeba się poubierać, całe ciało zasłonić, aczkolwiek latem nie da rady i wtedy mamy różne otarcia, prawda? Bo nigdy nie jest tak, że coś tam się nie obślizgnie, noga czy ręka, prawda? I dlatego trzeba się dobrze poubierać. Wiadomo, kask trzeba mieć, no i bezpiecznie wszystko wykonywać.
6: No i mnóstwo lin wokół pana się tutaj plącze.
7: Tak, dokładnie. To jest jeszcze początek tych lin. Większość leży tam nieużywanych dzisiaj, prawda? Bo ścinamy też różnie takie jeszcze bardziej wielkie, trudne drzewa, gdzie trzeba tych lin masę, prawda?
5: To jakie najwyższe drzewo pan ściął?
7: Z racji tego, że mieszkamy w takim terenie Mazowsza, to u nas takie drzewa największe tam po 30 parę metrów osiągają i zazwyczaj to są topole, prawda? One są bardzo wielkie, dużo gałęzi mają i ciężko je się ścina.
5: A czy pan się nie boi z drzewa zeskoczyć na przykład?
7: Z drzewa by było słabo skoczyć, prawda? Ale skakałem ze spadochronu i jakoś dałem radę.
6: Czyli wysokości nie są panu obce?
7: No raczej nie.
6: No a tutaj jeszcze ma pan taki but z takim wielkim szpikulcem, taką wielką igłą.
7: To się nazywa drzewołaz. I dzięki tej igle kolcowi, prawda, to utrzymujemy się na pniu drzewa, bo tak to ciężko by było się spiąć. Aczkolwiek wykonuję też takie prace jak pielęgnację drzew, gdzie drzewo pozostaje, żeby rosło dalej, to wtedy nie można używać tych kolcy i trzeba posługiwać się już wtedy takimi linami i sposobami wspinaczkowymi, prawda? I to jest wiele, wiele trudniejsze.
6: No właśnie, to może powinien pan się nazywać nie arborysta, tylko drzewołaz.
7: No nie wiem, czy jest takie określenie. Być może gdzieś tam tak samo jest.
5: Jak pan się może nie bać takiej wysokości? Ja bym się bała, chociaż bardzo często wspinam się po drzewach. Jak był pan mały, to lubił chodzić po drzewach?
7: Tak, pamiętam, że tam wspinałem się na wszystkie drzewa, jakie tam możliwe były.
6: I zostało tak panu?
7: No pewnie tak.
6: I co jeszcze trzeba mieć, żeby zostać właśnie arborystą? Jakie trzeba mieć predyspozycje, jakie trzeba mieć cechy?
7: No na pewno nie trzeba bać się wysokości, badania przejść lekarskich. No i trzeba skończyć kurs taki specjalistyczny dla arborystów i dla drwali tych wysokościowych.

0: i dla osób, które po prostu wykonują pielęgnację, bo to są dwa oddzielne szkolenia, prawda? Bo jedna osoba pielęgnuje, czyli wchodzi po drzewach bez kolców, to jest pielęgnacja drzew, a druga osoba ścina, gdzie to uważam, że ścinanie jest, wiadomo, łatwiejsze, prawda? Aczkolwiek nieraz trzeba drzewa zostawić, bo drzewa są potrzebne, prawda? Nie zawsze wycinamy, tylko staramy się, żeby te drzewa zostały.
1: No i musi mieć pan dużą siłę, duże muskuły.
0: No raczej to się samo wyrabia, no bo te niektóre kawałki są ciężkie, prawda? I to z czasem jakoś tam się tej siły nabiera.
2: A czy panu nie kuje w te buty? No bo przecież choinki są kujące.
0: Tak, kujące są. W buty raczej nie, ale nieraz się nasypie trocin za nagawki, wtedy kują te trociny.
1: No i codziennie wącha pan piękny zapach świeżego drzewa.
0: Tak, dokładnie. Nieraz jak się do sklepu wejdzie, to ludzie mówią, że ach, przynieśliśmy zapach choinek, zapach lasu.
1: A czy lubi pan w ogóle ścinać drzewa, czy bardziej po nich chodzić?
0: Wiadomo, że ścinamy w ostateczności, prawda? Teraz się tam warunki atmosferyczne nam troszeczkę zmieniły i dużo tych drzew jest takich niebezpiecznych, które robią krzywdy. Raczej wolę je zostawiać, żeby rosły ładnie.
1: Te choinki ścinamy dlatego, że są już suche i mogą zagrażać bezpieczeństwu ludzi, domów?
0: Tak, dokładnie. Ta jedna tu już widać, że była podeschnięta. Teraz te drzewa nie wytrzymują tych wiatrów i burz, które teraz są częstym przypadkiem u nas.
1: Co dzieci powinny zrobić, żeby zostać arborystą?
0: Na pewno interesować się drzewami, bo to jest nie tylko ścinanie drzew, tylko trzeba tam jeszcze na przykład znać całe zasady życia drzewa, prawda? I żeby je tam później pielęgnować, to też trzeba tą sztukę całą znać, co można, co nie można, jakie tam choroby drzewa mają, jakie pasożyty, kiedy możemy ściąć, kiedy nie możemy ściąć. To takie te ścinanie to już jest taka ostatnia rzecz, którą przeprowadzamy, a wcześniej to jeszcze jest dużo zabiegów, które wykonujemy, żeby na przykład ściąć czy nie ściąć te drzewa.
1: Polega na czym taka pielęgnacja drzewa?
0: Na przykład nieraz jak dęby wielkie, piękne są, prawda, to one bardzo często gubią gałęzie, czyli zrzucają posusz i wtedy trzeba zdejmować te suche gałęzie, bo stwarzają niebezpieczeństwo. Nieraz wykonujemy prace takie techniczne, gdzie tam na przykład na ulicach te gałęzie przeszkadzają samochodom, usuwamy gałęzie, które przeszkadzają liniom energetycznym, estetykę tego drzewa poprawiamy i statykę, czyli tam przycinamy takie gałęzie, które za dużo gdzieś w którąś stronę sobie rosną i delikatnie zmniejszamy ciężar tego drzewa, żeby ono dłużej mogło żyć i rosnąć, się nie wywrócić po prostu.
2: A czy używa pan w pracy takich rzeczy jak siekiera albo piło ręczne?
0: Piło ręczne raczej się używa podczas pielęgnacji, gdy tam przycinamy takie malutkie gałązki, prawda, to zawsze się ma przy pasku taką piłeczkę i wtedy można sobie nie używając piły motorowej, tylko przyciąć taką gałązkę. A siekier też używamy nieraz, trzeba te drzewo porąbać, aczkolwiek jak drzewo się przewala w takim wolnym terenie, to używamy klinów i młota, żeby przekręcić te drzewo. Po prostu nie trzeba go ścinać po kawałku, nieraz można ściąć za jednym razem te drzewo. Prawda?
1: No a kiedy już ścinamy drzewo w całości, to potrzebny jest sprzęt ciężki, czyli właśnie takie piły.
0: Tak, piły, nieraz potrzebny jest ciągnik albo koparka, różnie się pomaga sprzętami jak może.
2: Pamiętam, że kiedy byłam na obozie na wakacjach, też rąbałam drzewo. Mieliśmy z tego warsztaty, a więc skoro pan to robi na co dzień, a mi się to podobało, to ja chyba zostanę arborystą.
3: A ja uwielbiam chodzić po drzewach i wdychać zapach lasu. I ja też bym chciał tak się wysoko wspinać.
1: A więc propozycja, aby zostać arborystą, jest z pewnością bardzo ciekawa. A my zapraszamy na kolejny odcinek Jak będę duży, jak będę duża. Dziękujemy za uwagę. Marta,
2: Kornelia i Beni Kawalec.

0: jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Ucho widzi. Ucho widzi? Jak to widzi? Ale co ucho widzi? Widzi czy słucha? Jesteście ciekawi? Posłuchajcie nowego podcastu Agnieszki Ciecierskiej.
2: Przede mną skarbonka z różnymi monetami. Są 5-złotówki, są 2-złotówki, złotówki i grosze. No i tak się zastanawiam, gdzie te pieniądze powstają. Razem z łapaczem dźwięków postanowiłam się wybrać do Mennicy Polskiej, żeby sprawdzić, jak powstają monety. Ucho widzi, a łapacz dźwięków czuwa. Zapraszam na kolejną wyprawę. Agnieszka Ciecierska.
3: Trzeba poczekać, a ja wejdę pierwszy.
2: Przechodzimy przez bramkę. Ja już mogę przejść?
3: Już teraz, tak.
4: Dziękuję.
2: To sprawdzanie jest potrzebne?
3: Potrzebne. No bez tego byśmy nie funkcjonowali.
2: Wchodzimy w końcu w miejsce, gdzie powstają pieniądze, monety.
3: No tak, dużo tajemnicy państwowej, różne takie rzeczy, które nie mogą zobaczyć światła dziennego.
2: Ja rozumiem, ale przez bramkę przechodzimy, wszystkie monety, wszystkie pieniądze zostawiamy na zewnątrz. Nie możemy tutaj wchodzić ze swoimi monetami.
3: No produkujemy monety, więc nie możemy tu wchodzić z monetami, no bo jest coś takiego, że dajmy na to, my produkujemy 2 grosze 24 roku, a pani już w portfelu ma 2 grosze z 24 roku, tylko z poprzedniej tak jakby emisji.
2: Wynieść stąd nawet 2 groszy nie można.
3: No niemożliwe jakiekolwiek wynoszenie czegokolwiek. Marcin Płowicz, stanowisko

0: stawiacza, ale w Menicy mówimy na nas mincerze. To starodawna nazwa osoby, która wytwarza monety. Jesteśmy w Menicy Polskiej, również warszawskiej.
1: Czyli miejsce, gdzie tworzą się monety, które później wydajemy.
0: Najlepiej jakbyśmy nie wydawali, no ale musimy, no nie mamy wyjścia.
1: To teraz kierunek monety kolekcjonerskie.
0: Tak, pójdziemy...

0: No, szafa na przetrzymywanie srebra, złota, tak jak widać właśnie tutaj mamy AG. Srebro przychodzi, jednak jest dosyć matowe.
1: Bo to jest taki krążek srebrny, który trochę wygląda jak moneta, ale na którym nie jest absolutnie nic wygrawerowane, napisane.
0: Znaczy to na razie jest krążek, to jest tak jakby wycięte z kawałka blachy, to znaczy blachy akurat w tym przypadku to jest srebro. Robimy powierzchnię lustrzaną tak zwaną. Z tego dopiero możemy wybić w tamtym pomieszczeniu monetę.
1: I od tego wszystko się zaczyna, więc to jest bardzo ważne miejsce.
0: Prawie 20 lat tutaj pracuję, więc robię te krążki z zamkniętymi oczami.
1: Krążki wędrują do szafy.
0: Wszystkie krążki do szafy, na klucz zamykane. I tutaj jest tak zwany wózek transportowy, w którym przewozimy te krążki stamtąd. Wszystkie są sterylnie, tak jakby obrabiane. Jest jeszcze takie urządzenie, tak jak chirurdzy mają przed operacją. Pozbawiamy tych krążków wszelakich zabrudzeń, po czym są w 120 stopniach suszone, tak aby ustawiać.
1: Czyli mincerz.
0: Właśnie. O, tak jak pani widzi, ma rękawiczki i to wszystko musi być sterylne, tak? No akurat popsuł jedną sztukę i możemy ją obejrzeć, bo takich, co są dobre, nie dotykamy, nawet nie oddychamy w ich stronę. No są to monety kolekcjonerskie, tak?
1: To jest moneta, do której ja mogę się dotknąć. Tutaj dokładnie widać, jak to się dzieje, że na tym lustrzanym krążku powstają napisy, wizerunki. Tutaj jest nawet orzełek, ja to odłożę, dobrze? Bo tutaj jest maszyna, która to wszystko wybija, ale tam też trzeba to jakoś zaprogramować.
2: Z tego zasobnika bierzemy krążek, wkładamy do maszyny. Arkadiusz Jastrzębski, ustawiacz monet kolekcjonerskich.
1: W rękawiczkach jednorazowych?
2: W gumowych takich paluszkach, tak. I już mamy po naciśnięciu dwóch przycisków jednocześnie mamy monetę wybitą.
1: To jest moneta okolicznościowa, ale orzeł na niej musi być. Na wszystkich polskich monetach musi być orzeł.
2: Tak, dokładnie. Na takich bankowych monetach wszystkie monety mają orła, czyli godło państwowe.
1: Ile monet dziennie przechodzi przez pana ręce?
2: Tak mniej więcej około 1200 monet.
1: No to bogaty pan jest. Dobrze, idziemy dalej.
0: Tak jak on powiedział, 1000 sztuk robi dziennie. 1000, 1200, to wszystko zależy od nominału, od jakości, zależy dla którego kraju robimy. No nieraz są łatwiejsze, na przykład ta moneta jest bardzo trudna, bo ma bardzo dużo lustra, więc on musi ciągle czyścić stemple. A na obiegówce na przykład jedna prasa robi 200, 250 tysięcy do 300. 300 tysięcy monet. No to on by potrzebował cały rok tutaj siedzieć, żeby wyprodukować 300 tysięcy monet. A tam jest inna jakość, ale to zobaczymy za chwilę. Na razie przejdziemy, jeżeli jesteśmy już przy monetach kolekcjonerskich, pójdziemy do dziewczyn. No tutaj się odbywa pakowanie.
1: Kolekcjonerskie monety, nie wszystkie wyglądają jak monety. Czasami mają kształty trójkątów, są przestrzenne, czasami są łączone z bursztynem, są w różnych kolorach.
0: No to teraz mamy nowość, monetę UFO. My jesteśmy prekursorem na świecie tej monety. 2 lata podobno projektant spędził nad tym, aby wymyślić, dopasować. Mamy takie pudełko, w którym ta moneta lewituje. Jest to super. Nie mamy tego, bo mamy na razie jeden prototyp. Na razie jesteśmy w fazie przygotowania samej monety. Może podejdziemy, zobaczymy. No, o, tutaj.
1: To jest ta moneta UFO, takiego, czy prototyp?
0: Znaczy, do efektu nie ma sama moneta.
1: To nie jest tak, że widzimy cały efekt, bo ona teraz w pana rękach nie lewituje, ale jest dużo większa niż tradycyjne monety. Podejrzewam, że dużo cięższa. Ja nie mam rękawiczek, więc nie mogę się do niej dotknąć. Nie, i ma takie. No wygląda trochę jak UFO.
0: Mało tego, końcowy efekt będzie farbą fluorescencyjną, czyli w ciemnościach będzie nam świeciły niektóre części. Mamy selektywne złocenie, oksydowanie, czyli postarzanie monet. To są techniki, no, które mamy opracowane już całkiem nieźle, żeby było wow.
1: Tutaj są monety, również w kilku kolorach. Widać trochę złota, ale też błękit, srebro. No my nie jesteśmy przyzwyczajeni do kolorowych monet. Co to jest za moneta?
0: O, tutaj mamy dla Kostaryki. Super opakowanie, etui, 500 kolonesów to jest. Tutaj akurat mamy taki ewenement, bo to tak trochę obiegowa, no, bo jest nieduży nominał. Również też dla obcego kraju, znaczy obcego, dla innego kraju niż nasz. Monety są malowane na tak zwanych drukarkach UV. Dany kraj sobie takie zamówił i my to wykonujemy. Tak naprawdę wszystko, co sobie klient wymyśli, jesteśmy w stanie wykonać.
1: Pięknie to wygląda.
0: No pięknie, opakowanie w ogóle sobie wymyślili, fantastyczne.
1: Tak jakby ona była tak zatopiona w takim...
0: Tak, dokładnie.
1: Szkło w szkle.
0: A to na magnes. Moneta wygląda fantastycznie kolorowo, dzieci by się z nią zachwyciły. Przypomina trochę nasze 5 złotych okolicznościowe, bo jest bikolorem, czyli z dwóch materiałów naraz jest robiona. 500 kolonesów, niewielki nominał jak na ten kraj, ale... Bardzo ładnie, kolorystycznie postawić sobie na biurku.

0: powiem szczerze, mnie też się podoba.
1: To by oznaczało, że w mennicy polskiej wcale nie tylko polskie pieniądze są robione.
0: Polska to jest głównym klientem, ale my produkujemy dla każdego, kto chce. Właśnie tak jak tu Kolumbia, Kostaryka, takie kraje.
1: Czyli przez to miejsce przechodzą nominały światowe.
0: Światowe. No. Euro nie możemy robić dla Europy, ale możemy robić dla każdego innego kraju, co tylko sobie dusza zapragnie.
1: Te labirynty, pewnie gdyby mnie pan tu zostawił, no, to bym zabłądziła. Może to o to chodzi, żeby ktoś obcy, jak nawet się tutaj wedrze, to nie mógł stąd wyjść.
0: No na pewno nie jest to łatwe. Poprzednia mennica miała 2-3 piętra, a w tej chwili mamy jedno, więc musimy sobie jakoś radzić.
1: Kolejna kontrola. Czy to jest waga? Mam nadzieję, że nie.
0: Dziękuję.
1: Dobrze, dziękuję.
0: Oj, tutaj będzie hałas. Nie wiem, czy coś będzie słychać, jak będziemy opowiadać, ale...
1: Tu bardzo głośno. Tu pracują maszyny, które wybijają monety. Z maszyny wypada całe mnóstwo. Mogę dotknąć.
0: Tak, bez tak. To są monety obiegowe, tak jak pani czuje. No, są ciepłe.
1: Niesamowite to jest.
0: Bo jest to nacisk bardzo duży.
1: A to jest moneta...
0: 1000 pesos. O, to robimy dla Kolumbii.
1: 1000 pesos prosto z maszyny. To cała skrzynka złotych monet. A to? O,
0: tutaj mamy kolejne. O, tutaj niestety w obcym języku jest wszystko napisane. Prawdopodobnie dla Gruzji.
1: Ale powiem panu, że to jest nieprawdopodobna frajda. Brać do ręki świeżo wytłoczone monety. Właśnie tak jak pan powiedział, jeszcze ciepłe. Trochę jak nasze grosiki, moim zdaniem.
0: No tak, akurat mamy przerwę w robieniu akurat monet Narodowego Banku Polskiego. I w tym czasie robimy wszystkie inne po prostu. Tutaj mamy takie maszyny, które ja 20 lat tu pracuję i one już były. A ta na przykład ma kilka lat. Tam zrobimy 150 tysięcy, a tu zrobimy 300 parę, nie podchodząc do niej.
1: Ale to radość, tak sobie pogrzebać w stosie monet. A to jest ogromna skrzynka. No dobrze, tu jest troszeczkę ciszej. Wyszliśmy z tej bardzo głośnej hali. No ale jak już się wybije takie monety, tu jest cała skrzynka. Nie wiem, ile tutaj może tego być, bo to się pewnie nie na sztuki, a na kilogramy. Jakoś to trzeba przetransportować.
0: Tu mamy ekipę, która to opakuje i tak jak pani mówi... Teoretycznie na kilogramy, ale sztuki są również liczone. Czyli są maszyny, które nie pozwalają na to, aby dany worek, na przykład pakujemy tam 5000 sztuk i jeżeli jest jakikolwiek błąd masy lub sztuk, jest odkładany, ponownie sprawdzany. No i to jest później już wszystko pakowane do pojemników takich, jak sobie zażyczył dany kraj. Czyli na przykład Kolumbia chce w beczki. Każdy ma swoje pomysły, bo to później płynie statkiem, stoi w porcie, czasami 3 miesiące.
1: Trzeba kolejny raz przejść kontrolę. Nie dziwi mnie to. Mam nadzieję, że żadna moneta mi do kieszeni nie wpadła. Wszystko okej?
0: Okej, wszystko okej. Tak, dobrze. No to teraz pójdziemy pooglądać chyba takie miejsce, gdzie mamy medale. Medale różnego rodzaju, odznaczenia. Produkujemy łańcuchy dla sędziów. Wszystko, co ma godło. Pieczątki na przykład dla szkół.
1: Ale wie pan, to mnie pan zaskoczył, bo ja mennicę kojarzyłam jednak przede wszystkim z monetami, no medalami, ale nie pieczątkami.
0: Tutaj na przykład mamy odznakę policyjną. To jest normalnie odznaka, którą każdy myśli, że policjant sobie dostaje i sobie z nią chodzi, a to nie. Kończy służbę, musi nam oddać i my z niej robimy kolejną. Ewidencja jest, tak jak na przykład pieczątek szkolnych, mamy ewidencję. Nie ma czegoś takiego, że sobie szkoła może zgubić pieczątkę.
1: A to są medale? To
0: akurat mamy za długoletnią służbę. Tutaj mamy na przykład fazę produkcji znaczenia za długoletnie małżeństwo. Od takiego krążka?
1: Bo najpierw zaczyna się znowu od takiego krążka złotego, ale nie wyszlifowanego. Potem są nanoszone różne elementy, a na końcu to jest pokrywane srebrem?
0: To jest oksydowanie. To właśnie taka metoda postarzania produktu.
1: Medale dla sportowców też są u was produkowane?
0: No, na przykład tutaj mamy...
1: Są charakterystyczne koło olimpijskie, to na pewno dla sportowców.
0: Kraków, Małopolska, 23 rok.

0: rok, Europejski Komitet Olimpijski i takie robiliśmy normalnie medale dla sportowców.
1: Tarcze szkolne, jak byłam w wieku naszych słuchaczy, to takie tarcze tylko z materiału przyszywało się do kurtek na przykład albo fartuszków i to znaczyło, z jakiej szkoły jest dany uczeń, a to są tarcze, ale w formie takich no właśnie medali.
0: No tak, tak, tak, bo to sobie szkoła zamawia po to, żeby rozdać na przykład dla nauczycieli, dla absolwentów.
1: Łańcuchy sędziowskie.
0: No, łańcuchy sędziowskie też, także jak oglądamy w telewizji rozprawę, to widzimy sędziego, który ma taki łańcuch z takim wielkim orłem i to też my produkujemy.
1: A tutaj możemy zobaczyć, podejrzeć, jak panie to robią i jakie to jest wszystko precyzyjne, bo w jednym ręku takie gigantyczne, można powiedzieć, szczypce delikatne, a w drugim palnik, którym się wypala.
0: No tutaj robi kółeczka akurat do oznaczenia za długoletnie małżeństwo. Lutuje, takie kółeczko zagina, lutuje do tego i z tego będzie później beretka przywieszona i będzie można przypiąć odznaczenie na pierś osoby, która przeżyła z drugą 25 lat w małżeństwie.
1: I tutaj właśnie widzimy, jak to się dzieje, że z takiego płaskiego krążka robią się takie jakby przestrzenne rozety.
0: Teraz przeszliśmy do tablicy, na której widać odznaczenia wojskowe. Tutaj są odznaczenia państwowe, Order Orła Białego.
1: To jest Order Orła Białego. Chyba nigdy nie widziałam z tak bliska tego orderu. On jest przepiękny. A tutaj coś, co jest mi szczególnie bliskie, powiem szczerze, mam nadzieję kiedyś to zdobyć, czyli to jest Order Uśmiechu.
0: Tak jest. No a jak pani chce zdobyć, niestety trzeba wypić szklankę soku z cytryny.
1: No to już jest finał, to już jest finał. Najpierw trzeba długo, długo na rzecz dzieci pracować, ale jest śliczne, uśmiechnięte słoneczko na niebieskim tle, ale to jest złoto?
0: Nie, nie, tutaj to większość po prostu wygląda jak złoto. O, mamy tutaj medal Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
1: To jest beretka, ta część, na której wisi medal. Z daleka wiadomo, że to jest Wielka Orkiestra, bo jest charakterystyczne serce z napisem, ale na samym medalu co jest?
0: Na 30-lecie Orkiestry Świątecznej Pomocy było rozdawane te medale osobom zasłużonym. Na medalu właśnie jest większość z tych osób, które miały być tym medalem udekorowane. My jako mednica jesteśmy od samego początku z orkiestrą, robimy te złote serduszka. Oni nam dostarczają złoto, a my z tego robimy te serduszka. My robimy to w czasie swoim wolnym.
1: Warto się przyglądać monetom, bo to jest maleńki napis, ale na każdej 2 złotówce, 10 groszówce, 5 złotówce na pewno jest. Pod pazurem jednym znak mennicy warszawskiej. I taki jest na wszystkich polskich monetach.
0: No to jest nasz znak, tak jakby podpis.
1: MW.
0: Tak, tak, możemy go znaleźć i warto wziąć sobie lupę i zobaczyć pod pazurem orła, że posiada MW. Szukanie ich na jednogroszówce czasami, na starszych monetach, które są bardziej wytarte, no nie jest łatwe. Zawsze są, a jak znajdziemy taką bez, no to będziemy mieli rarytas.
1: W tym miejscu, w tym konkretnym miejscu, co powstaje?
2: Tutaj w pracowni plastycznej powstają modele 3D do projektów monet, medali, odznaczeń. Urszula Walerzak, medalierka Mennicy Polskiej.
3: To jest akurat projekt zewnętrzny dla Malty. Jest to 5 euro, moneta 5 euro na rok 2025 i moim zadaniem jest opracować herb plastyczny, który znajduje się na tym projekcie. Czyli ja go muszę wyrzeźbić od początku. To jest projekt płaski, a ja muszę każdy element odwzorować, odrysować, rozrysować i go uplastycznić, wyrzeźbić na odpowiednich parametrach technologicznych.
1: To jest trochę trudne, ale wyrzeźbić to wszystko się dzieje w komputerze. To nie jest tak, że pani dostaje materiał do ręki i rzeźbi.
2: To jest tak, że mamy dwie metody wykonywania takich modeli. Metoda w komputerze to jest stosunkowo nowa metoda, powiedzmy, ale mamy też metodę klasyczną, tradycyjną odlewania modeli gipsowych. Rzeźbimy motyw w plastelinie, oczywiście dużo większy niż ta moneta, w skali 6-7-krotnie większej, po czym go odlewamy w negatyw, pozytyw, wykańczamy model, skanujemy na produkcji już później w mennicy i możemy litery, napisy bądź inne elementy włożyć elektronicznie, Czyli możemy też metody tradycyjne łączyć z metodą komputerową i to jest najfajniejsze.
1: Ale to jest nieprawdopodobne, bo tak, jeżeli to się rzeźbi najpierw w plastelinie, potem w gipsie, to potem to trzeba jeszcze pomniejszyć.
2: My musimy sobie to wyobrazić, ten wizerunek, tę wyrzeźbioną płaskorzeźbę już w skali 1:1.
1: Czyli dużo mniejszej niż to, co tak, robicie na początku.
2: Dokładnie, czyli mówię, model jest 6-7-krotnie większy dla monety. Jeśli robimy medal, który ma przeważnie średnicę 70 mm,

0: metrów, to go powiększam w modelu gipsowym do trzykrotnie, czyli do 21 cm, bo wtedy mogę oddać więcej szczegółów. Wtedy mogę wyrzeźbić portret dokładnie, wszystkie szczegóły, włosy, nie wiem, rzęsy, brwi i tak dalej. Po czym jest taki model skanowany i dopiero zmniejszany. Ale ja rzeźbiąc już w tej większej skali, muszę przewidzieć, czy wszystkie elementy po zmniejszeniu będą czytelne i wyraźne na monecie.
1: Niesamowicie precyzyjna praca.
0: Tak jest. To są narzędzia stomatologiczne, którymi wykonujemy modele gipsowe z bardzo dużą dokładnością i tak naprawdę pracujemy w przedziale 0,5 mm do 2 mm.
1: Ale to jest tak, że bierzemy potem taką monetę do ręki i w ogóle nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile pracy jest włożone nie tylko w wybicie takiej monety, ale w ogóle w zaprojektowanie i potem odwzorowanie.
0: Tak, projektowanie monet wiąże się z długimi godzinami szukania motywów, materiałów dodatkowych, zdjęć, wykonywanie rysunków, opracowywania generalnie tematu danego, więc to nieraz są tygodnie przygotowywań projektu graficznego, po czym wykonanie modelu plastycznego też zajmuje od 2 tygodni do miesiąca. To wszystko zależy od skomplikowania projektu graficznego.
1: Doszliśmy do wyjścia, no i znowu trzeba przejść przez bramkę.
2: No teraz jest ważniejszy punkt, bo wejść to każdy może, ale z wyjściem to zobaczymy.
1: Wszystko w porządku. Mogę przechodzić, czy nie?
2: Tak.
3: Śmiało. To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Uwielbiam skakać. Misiu, umiesz skakać na jednej nodze tak jak ja?
2: Spróbuję.
3: A kto potrafi robić fikołki?
1: Ja!

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włącz się uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
4: Posłuchajcie nas uważnie.
5: Wszyscy starsi oraz młodsi.
4: Dzisiaj będzie na poważnie.
5: Bo nieważne skąd pochodzi.
4: Kto wysoki jest czy niski.
5: Woli rower czy pływanie.
4: Nosi spodnie czy spódniczki.
5: Płatki zjada na śniadanie.
4: Czy kanapki z żółtym serem.
5: Zrób ciut głośniej przy głośniku.
4: Lub w słuchawkach, gdyś z rowerem.
5: Mieszkasz w Łodzi czy Kraśniku.
4: Na Podhalu czy na Helu.
5: Na Mazurach czy Podlasiu.
4: Skup się dobrze, przyjacielu.
5: Janku, Zosiu, Basiu. Kasiu.
4: Czy ktoś był, czy jest, czy będzie?
5: Wspominałeś, Rysiu, Krysiu?
4: Niech wygodnie się rozsiądzie.
5: Mówi się rozsiądzie, misiu.
4: Tak się jakoś zrymowało.
5: Rzecz dotyczy szkolnych dzwonków.
4: Ale ci się powiedziało.
5: Dzwonków z czasów dziadka przodków.
4: Dzwonek dziadka Damazego.
5: Co był w dawnej szkole woźnym.
4: Dziadek dziadka Ignacego.
5: Miłym woźnym był, czy groźnym?

0: Dziadek mówił: drogi dziadku.
1: I miał czarodziejski dzwonek,
0: co Ignacy dostał w spadku.
1: Niezły z niego Ancymonek.
0: Pozostawił kredę, ławkę.
1: W niej atrament w kałamarzu.
0: Ławka wpada w niezłą drgawkę
1: po wpisanym komentarzu
0: i zaklęciu z nazwą szkoły.
1: Cudne są te opowieści.
0: Każdy słuchacz jest wesoły.
1: Chcecie poznać szkolne treści?
0: Jak to było i dlaczego?
1: Siądźcie obok smoka, misia.
0: Magia dzwonka Damazego.
1: Gdzie też nas zabierze dzisiaj?
0: Ja wysłucham opowieści o każdej szkole.
1: Siadajmy przy stole.
2: Misia Michasia i Smoka Adasia. Podcast szkolny.
1: Michasiu, dlaczego zaraz po przyjściu z przedszkola nie wpadłeś do mnie, co?
0: Wiem, ale...
1: No przecież się umawialiśmy.
0: Wiem. Mieliśmy iść po pokarm dla papużek Ani.
1: No właśnie, musimy to zrobić, bo papuszki będą głodne.
0: Tak, papuszki.
1: No
0: tak.
1: Przecież wiesz, że Ania wyjechała na ważny służbowy wyjazd.
0: A papuszki zostawiła nam, wiem.
1: A właśnie, papuszki teraz są pod naszą opieką.
0: Wiem, Adasiu, co jej obiecaliśmy, wiem, ale ja mam problem.
1: Słucham?
0: Problem, który muszę jak najszybciej rozwiązać.
1: Problem? No, jeśli masz problem, to może ja mógłbym ci pomóc?
0: Nie, w tym może pomóc mi tylko Wojtek, a nigdzie go nie mogę znaleźć.
1: Nie znajdziesz, bo wyjechał ze
0: swoim...
1: Już ci tłumaczę, bo wyjechał ze swoim teatrem na festiwal do Torunia.
0: Do Torunia?
1: Do Torunia.
0: Znaczy wyjechał i nie zabrał cię ze sobą?
1: A jak miał mnie zabrać?
0: Bo tak normalnie, zwyczajnie.
1: Jak miał mnie zabrać, skoro muszę się opiekować papuszkami Ani, co?
0: A kto tobą w tym czasie ma się opiekować? Aha.
1: Kto? Podobno miał o to poprosić Leszka.
0: A, to chyba się tak.
1: No, to co? Możemy pójść do sklepu?
0: Chcesz iść do sklepu?
1: Tak, do sklepu.
0: Do sklepu?
1: Do sklepu po pokarm dla papużek. Co,
0: dla papużek?
1: Dla papużek, co już zapomniałeś, Michasiu?
0: To chyba musisz iść sam?
1: Ja.
0: Bo ja muszę się mocno zastanowić.
1: A nie możesz się zastanawiać po drodze?
0: Niestety nie mogę.
1: A dlaczego?
0: Bo to zbyt poważna sprawa.
1: A co to za poważna sprawa?
3: Ojej, zbliżają się urodziny pani Basi.
1: No czemu ty lamentujesz? A, pani Basi.
3: Pani Basi.
1: Tej twojej pani Basi z...
3: Mojej pani z przedszkola, rozumiesz?
1: A.
3: Tej Basi, która się opiekuje moją grupą.
1: Ja już wiem, która to pani Basia, ale zaraz, a co z tymi urodzinami?
0: A to, że już wymyśliliśmy z kolegami i koleżankami prezent dla niej.
1: Rozumiem, pewnie jakieś kwiatki albo słodycze, tak?
0: A właśnie, że nie. Postanowiliśmy zorganizować na jej cześć występ.
1: Słucham?
0: Występ. Najpierw miały być tylko wierszyki i piosenki.
1: No, to zwyczajnie. To dobry pomysł, te wierszyki
0: dobry,
1: i piosenki.
0: Ale mój kolega Bartuś wpadł na pomysł przedstawienia.
1: Przedstawienia na prezent dla tej twojej pani Basi?
0: Tak, bo pani Basia lubi baśnie z Tysiąca i Jednej Nocy.
1: Ja też lubię, co?
0: I chcieliśmy jej pokazać baśń o Alibabie i 40 rozbójnikach.
1: Zaraz, ale przecież w tej baśni prawie w ogóle nie występują dziewczyny.
0: No właśnie ci mówiłem, że to był nasz pomysł. Znaczy mój i tych moich kolegów z grupy chłopaków.
1: Ale mówiłeś, że wymyślił go Bartuś.
0: Ojej, on tylko wpadł na pomysł. Ja wymyśliłem tytuł, ja... I dlatego to ja mam teraz problem.
1: Problem. Nie rozumiem jaki, Michasiu.
3: Jaki? A taki, że powiedziałem o tym pomyśle wszystkim.
1: No super.
3: Powiedziałem, że to ja przygotuję cały spektakl.
1: No i co z tego?
3: I jeszcze pochwaliłem się.
1: Czym się pochwaliłeś?
3: Pochwaliłem się, że znam Wojtka.
1: No bo to prawda. No przecież go znasz. Ale zaraz, ale dlaczego się pochwaliłeś Wojtkiem?
3: Bo Wojtek jest przecież aktorem i gra we wielu przedstawieniach, tak?
1: No pewnie, że tak.
3: No i wie, jak należy zrobić przedstawienie, więc chciałem go poprosić o pomoc.
1: O, to dobry pomysł.
3: Chciałem go wtedy nawet zaprosić do przedszkola.
1: Niestety Wojtek wyjechał.
3: Ale skoro wyjechał, to muszę radzić sobie sam.
1: Michasiu, przestań się mazać, no i nie ma.

0: Ja ci pomogę.
1: Ciekawe jak? Przecież ty nie jesteś aktorem, tylko smokiem. I nie znasz się na aktorowaniu.
0: Ale często bywam w teatrze. A raz byłem nawet na próbie teatralnej takiej. Próbie.
1: Na próbie?
0: No tak, byłem. Tylko, że szybko kazano mi z niej wyjść, bo za głośno jadłem chipsy.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Wiesz co? Jakby sami nigdy nie jedli, wiesz?
0: Jedli. I jedzenie,
1: jedli?
0: Właśnie.
1: Chipsy?
0: Papuszki, nie, papuszki.
1: Papuszki chipsy będą jadły?
0: Nie, też powinny coś zjeść papuszkowego.
1: Oj, papuszki, racja.
0: No, Michasiu, biegnijmy do sklepu, a po drodze coś się wymyśli.
1: Ojej, co ja mam zrobić?
0: Teraz, co masz zrobić, to najlepiej biegnij ze mną. O, to masz zrobić. Chodź.
1: Ojej, Adasiu, zobacz, jak im smakuje.
0: Pewnie były bardzo głodne. Jakbyśmy dalej zwlekali i nie dali im jedzenia...
1: To dopiero byłoby niedobrze.
0: Niedobrze.
1: Niedobrze.
0: Papuszki mogłyby się na nas obrazić.
1: Mogłyby.
0: A tak, ten problem mamy już z głowy.
1: A mamy jeszcze jakiś inny problem na głowie?
0: Oczywiście. No co tak na mnie patrzysz? Twój problem mamy na głowie.
1: To ja nie pomyślałem.
0: Przestań płakać, no. Poczekaj, zastanówmy się, co powinniśmy zrobić, żeby powstało przedstawienie o Alibabie.
1: O Alibabie i 40 rozbójnikach jeszcze.
0: Co zrobić, żeby powstało to przedstawienie na imieniny pani Basi w twoim przedszkolu?
1: Dlaczego ty mi o tym przypomniałeś?
0: Co możemy zrobić? Bo musimy to przedstawienie zorganizować. I przestań mi beczeć. Obiecałeś to przecież swoim kolegom.
1: No wiem, tylko nie wiem, jak się za to zabrać.
0: No bo to jest problem, no.
1: No problem. Na głowie.
0: Poczekaj. Michasiu. Może wybierzmy się do twojego dziadka.
1: Do dziadka?
0: Tak, on jak mało kto potrafi pomagać.
1: To prawda. Na dziadka Ignacego zawsze można liczyć.
0: I może w przypadku teatralnego przedstawienia dziadek Ignacy też znajdzie jakąś radę.
1: Z tym, że jakoś tak nie słyszałem, żeby dziadek miał coś tam wspólnego z teatrem, czy co?
0: Oj tam. Skąd wiesz, czym dziadek Ignacy interesował się w młodości, co?
1: Ty wiesz, że może to jest jakaś myśl?
0: No.
1: Ojej, to w takim razie chodźmy do niego.
0: No chodźmy, szkoda czasu.
1: Chodźmy do niego. Adasiu, zwolnijmy trochę, bo się zasapałem się.
0: Michasiu, musisz ćwiczyć kondycję.
1: Aha, kondycję.
0: Tak jak ja. Ćwicz.
1: Może gdybym miał takie długie nogi jak twoje, to bym nie musiał, Adasiu.
0: Biegnij, Michasiu.
1: Ojej, jesteś przecież ode mnie o wiele większy. Twój jeden krok to moich pięć.
0: Poczekaj. Dobrze. To usiądźmy. O, może tu, na tym pieńku. I odpocznijmy chwilę.
1: Ojej, tak sobie myślę.
0: O czym?
1: Że gdzie Wojtek nauczył się tego wszystkiego, wiesz?
0: No, ale czego wszystkiego? No, o czym ty mówisz?
1: No o tym się nauczył, gdzie się nauczył. Jak być aktorem się nauczył.
0: A, tego gdzie się nauczył?
1: To gdzie?
0: On mi opowiadał, że w tym, Białymstoku.
1: W Białymstoku?
0: Tak.
1: A co on tam robił?
0: No jak to co? On tam studiował tam w takiej szkole teatralnej.
1: W szkole teatralnej?
0: Mhm.
1: To jest taka szkoła?
0: Pewnie. W Polsce jest nawet kilka takich szkół.
1: Czyli to w tej szkole teatralnej nauczyli Wojtka, jak zachowywać się na scenie?
0: O, wielu różnych rzeczy go w tym Białymstoku, w tej szkole teatralnej nauczyli, ale czego tak naprawdę, to dokładnie nie wiem.
1: Czyli jednak wybraliśmy dobry kierunek, tak?
0: Tak, przecież idziemy do dziadka Ignacego, no tak ustaliliśmy, co
1: I
0: nie?
1: I to jest właśnie najlepszy z możliwych kierunków. Dom mojego dziadka, Adasiu. Najlepszy kierunek.
0: Najlepszy?
1: To jest. Najlepszy.
0: No, z tym, że
1: najlepszy.
0: Nie
1: wiem.
0: No, skoro tak mówisz, ale nie wiadomo, czy twój dziadek będzie w stanie nam pomóc, wiesz?
1: O! On już nawet nie musi.
0: Jak to? No przecież do niego idziemy.
1: Ona na pewno przybliży nam świat teatru.
0: Dziadek to jest on.
1: Ona!

0: Słucham, jaka ona?
1: Zaczarowana tablica. Zapomniałeś?
0: Mówisz o tablicy, którą zostawił w spadku twój prapradziadek.
1: Tak jest.
0: No tak.
1: Ona i kreda. I dzwonek. Dziadka Damazego.
0: Rzeczywiście. Można by tę zaczarowaną tablicę wykorzystać.
1: I tak zrobimy.
0: Tak.
1: Niech nam pokaże, jak wygląda szkoła teatralna.
0: Dokładnie. Jak sobie taką szkołę teatralną obejrzysz, to na pewno się dowiesz, jak przygotować przedstawienie w przedszkolu, Michasiu.
1: Adasiu, już!
0: Ale co już?
1: Już, znaczy już odpocząłem.
0: Aha.
1: I możemy ruszać dalej.
0: Ja już chyba też odpocząłem. Michasiu, w takim razie w drogę do twojego dziadka.
1: W drogę do dziadka. Hurra! Tym razem nie zapomniałeś zapukać, wiesz?
2: Tak, bo doskonale pamiętam minę dziadka z zeszłego tygodnia,
1: kiedy
2: wpadliśmy do niego bez pukania. On miał taką minę, że już jej oglądać więcej nie
1: chce.
0: Nie chce już.
3: Witajcie, chłopcy! Wpadliście przywitać się z tablicą dziadka Damazego, tak?
1: Dziadku, ale skąd ty to wiedziałeś?
0: Właśnie.
3: Bo ostatnio mam wrażenie, że tylko ze względu na tablicę ten mnie odwiedzacie. Tylko.
0: Nie, to nieprawda, dziadku Michasia. Mamy też wiele innych powodów.
3: Ciekawe, jakich?
0: Jakich? A choćby, o, twoje podwieczorki i kolacje i wypieki.
1: I dobre rady, dziadku.
0: O, też.
1: Bo ty znasz doskonałe rady, dziadku,
0: tak.
1: Doskonałe.
0: A i jeszcze to, że cię, dziadku Michasia, bardzo lubimy.
1: Bardzo, bardzo. Bardzo cię lubimy, dziadku.
0: Bardzo, bardzo.
1: Ale?
0: Ale tablica rzeczywiście by nam się przydała.
3: Wiedziałem.
0: No, przydałaby się, bo Michaś ma problem.
1: Bardzo poważny problem, dziadku.
3: No proszę, proszę. A cóż to za problem, e?
0: Powiedz.
1: Bo ja muszę w przedszkolu
0: no
1: zrobić...
0: No mówię,
1: że muszę w przedszkolu zrobić przedstawienie, przecież powiedziałem. I nie wiem, jak się do tego zabrać.
0: Nie,
1: dziadku.
0: A Michaś chce przedstawić przygodę Alibaby.
1: A nie mam 40 kolegów do ról rozbójników, a jeszcze jest i Herszt, zbójców.
0: No, i sama Alibaba. No,
1: o, Alibaba.
0: Sporo
1: no.
0: tych bohaterów, prawda?
3: To prawda. Rzeczywiście, sporo postaci.
1: Mhm. A koledzy zamiast mnie słuchać, to stale się przekrzykują.
0: Nie mówiłeś tego.
3: Tak? A dlaczego się przekrzykują?
0: Właśnie.
1: Bo każdy chce tylko zagrać rolę Alibaby.
0: No proszę.
3: A dlaczego, chłopcy, myślicie, że pomoże wam w tym tablica dziadka Damazego?
1: Znaczy głównie to ma pomóc mnie, dziadku. I tak sobie pomyślałem, bo mi smok podpowiedział, że jak zobaczysz szkołę teatralną, co nie smoku?
0: No tak mu po
3: ale zaraz
0: radziłem.
3: Ale co chcesz zobaczyć? Mury szkoły teatralnej, sale wykładowe, korytarze, no co jeszcze?
0: Mury to chyba nie.
1: Nie no, dziadku, nie. Chcę zobaczyć to, czego i jak się uczyć, żeby zostać aktorem.
0: No może niech tablica pokaże nam taką tą teatralną próbę.
1: No to świetna myśl.
0: Wiem, ale na takiej próbie robią przedstawienia. Choć nie byłem na niej długo.
1: Bo wyrzucili Adasia za głośno, jadł chipsy. Tak.
2: Miałeś tego nie mówić, Michasiu.
1: Ale powiedziałem, bo zawsze to tylko ty. Ty to zawsze mnie uważasz za straszliwego łakomczucha. A tu sam jakbyś te chipsy aż cię wyrzucił.
2: Jej, bo jesteś łakomczuch.
3: No już nie kłóćcie się, chłopaki. Chodźcie ze mną na strych po tablicę, dobrze?
1: Ale to ty sam, dziadku, zawsze na mnie przynosiłeś, bo mówiłeś, że nie możemy tam wchodzić.
0: Ostatnio to
3: tak było, ale pomyślałem, że to zbyt zmęczące jest dla takiego starszego pana jak ja. To co, pomożecie?
0: Jasne, tym bardziej, że w zeszłym tygodniu już pomagaliśmy tobie, dziadku.
3: I dlatego ponownie proszę was o pomoc, chłopcy.
0: A my ponownie nigdy pomocy nie odmawiamy, prawda, Michasiu?
1: Oczywiście. Dziadku, z

0: Piszę na tablicy,
1: to
0: tak?
1: Wiemy już przecież, no. Tak jest, Michasiu, ja napiszę, a ty zadzwonisz, no.
2: Bo piszesz lepiej ode mnie.
1: Wiem, ale nie wiem, co ja mam napisać.
0: Czy mogę wam coś zaproponować, basałyki?
1: Oczywiście, ty, dziadku, zawsze.
0: Smoku, napisz takie zdanie. Jak powstaje przedstawienie teatralne?
1: O!
0: Aha!
1: Już?
0: No, pisz.
1: No to już się robi. Jak?
0: Dobrze.
1: Powstaje.
0: Aha.
1: Przy ryzy. Przedstawienie. Takim tym ogonkiem. Teatralne.
0: Tu też e.
1: Z ogonkiem. Kropka. Gotowy.
3: Być albo nie być, oto jest pytanie.
2: Ale ja nic z tego nie zrozumiałem. No, poza tymi brawami, bo kiedyś sam biłem brawa, kiedy obejrzałem teatrzyk w naszym przedszkolu.
0: Ale scenę chyba widziałeś, tak?
1: Ja widziałem.
2: Ale scenę? Czy to tam, gdzie stali aktorzy?
1: Stali i grali.
2: Grali?
1: Tego jestem pewny. I temu panu, który bił brawo, musiało się spodobać to, co zobaczył na scenie.
0: To był zapewne reżyser tego przedstawienia i to on kierował próbą.
1: Aha, reżyser.
0: Reżyser, tak.
1: To chyba ten... Tak. To ten, kto mówi aktorom, co mają na scenie robić. Zgadza się, dziadku Michasia?
0: Tak. To główny twórca spektaklu.
1: Taki najgłówniejszy.
2: Czyli ktoś taki, kim ja chcę być w przedszkolu.
1: No, widzisz, to nie takie trudne. Trzeba tylko z uśmiechem bić brawo. Prościzna, poradzisz
0: Ale
1: sobie.
0: Ale co ty wygadujesz?
1: No jak to, co no widziałem?
0: Wojtek ci nigdy nie tłumaczył, jak powstaje spektakl?
1: Tłumaczył. Chyba kiedyś, no tłumaczył. Ale ja to wszystko zapomniałem, bo ja, dziadku Michasia, jestem ostatnio bardzo, ale to bardzo zajęty.
0: Przecież reżyser to główna postać tworząca przedstawienie. To on wybiera sztukę, którą chce zrealizować i to on dobiera sobie współpracowników.
1: No tak, znaczy aktorów.
0: Znaczy, tak. Znaczy, nie tylko.
1: Jak to?
0: No, nie tylko aktorzy rzeczywiście występują na scenie, ale za to, co ich otacza na scenie, odpowiada scenograf.
2: Scenograf?
1: Scenograf?
2: A kto to taki?
0: To ktoś, kto wymyśla, jak scena ma być udekorowana.
1: No tak. Przypomniałem sobie. Czyli to jest ktoś od dekoracji, prawda?
0: Scenograf często także ubiera grających aktorów.
1: Tak. A taki ubiór aktora na scenie, też sobie przypomniałem, nazywa się kostiumem. Zgadza się, dziadku Michasia?
0: Doskonale, Adasiu, doskonale.
2: A z kim jeszcze taki reżyser musi współpracować?
0: No, na pewno z jakimś muzykiem.
2: Jeszcze z jakimś muzykiem?
0: No, oczywiście. Muzyka nieodłącznie towarzyszy przedstawieniom teatralnym.
1: Tak, to prawda. Teraz sobie przypomniałem. Wojtek często uczy się piosenek do spektakli, w których występuje. Tak.
2: To Wojtek musi w teatrze śpiewać?
1: Pewnie, że musi. Nieraz mam go już dość, bo śpiewa tę samą piosenkę w kółko, aż do znudzenia.
0: Jeśli mówimy o muzyce, to często do pracy w teatrze na scenie zatrudniany jest także choreograf.
1: A tego pana to ja nie znam.
2: A ten znowu od czego? Jest jakiś chory geograf?
0: Aj, chłopcy, od ruchu scenicznego. On wymyśla i podpowiada aktorom, jak się mają poruszać po scenie.
1: Tak, teraz sobie przypomniałem, że Wojtek grał kiedyś rolę drwala i śpiewał piosenkę.
2: Super.
1: I zawsze ją, jak ją śpiewał, to tak śmiesznie tańczył. Zawsze się wtedy śmiałem, bo to było bardzo
2: bardzo śmieszne.
0: Założę się, że ten taniec wymyślił choreograf, tak?
1: Pewnie.

0: tak.
1: Ojej, to co ja teraz zrobię? Gdzie ja mam znaleźć tych wszystkich ludzi do pomocy? Tego geografa i tego muzyka i tego synsera? No nie wiem, no.
0: No przestań, no nie martw się, Michasiu, coś poradzimy, no.
1: No to na pewno nie zrobię już przedstawienia o Aibabie. Tym bardziej, że na pewno nie znajdę w przedszkolu aktorów do ról 40 rozbójników. I będę musiał zrezygnować z prezentu dla pani Basi.
0: Proszę cię, nie płacz, no ja nie lubię jak ty płaczesz, bo mnie się chce płakać.
2: Spokojnie, Michasiu. Nie będziesz musiał z niczego rezygnować.
1: Słucham? Jak to nie będę? A kto zrobi dekorację, tę muzykę do piosenek? Kto?
2: Z muzyką nie będzie problemu. Mam płytę z muzyką arabską.
3: Z muzyką
2: arabską.
3: I co będzie pasowała?
2: O, do Alibaby? W sam raz będzie pasowała.
3: Naprawdę?
2: Chcesz posłuchać?
3: No pewnie.
1: Ja też mogę posłuchać, co mi szkodzi.

0: Aha, ale fajna jest ta muzyka.
1: Tak.
0: Ale co z aktorami?
1: Poczekaj. Poczekaj, 40, poczekaj, poczekaj!
0: 40 rozbójników i jeszcze tam...
1: Wiem, yes? Mam pomysł.
0: Jaki?
1: Nie wiem, czy się spodoba tobie.
0: No, nie wiem, bo nie powiedziałeś.
1: Posłuchajcie, niech Michaś zrobi przedstawienie lalkowe.
0: Słucham?
1: No przedstawienie lalkowe z lalkami.
2: Ty to masz głowę, Adasiu.
1: Podoba
2: to
1: się,
2: świetny pomysł.
1: Podoba się dziadkowi?
2: Tak jest. Zbudujemy parawan, na którym będą występować lalki.
1: Tak, bo lalki występują na parawanie.
0: Ale skąd wziąć takie lalki?
1: Spokojnie, Michasiu, narysujemy je na tekturze, potem pokolorujemy, a potem wytniemy.
2: Tak jest, a ja natnę wam patyczków, przykleimy do patyczków te lalki, no i w ten sposób zrobimy prawdziwy teatrzyk kukiełkowy.
1: Tak, teatrzyk kukiełkowy, zgadza się, bo lalka na patyku to kukiełka.
0: A jak zrobimy sezam? To miejsce, w którym zbójnicy trzymają skarby. Jak je zrobimy?
1: Nie wiem.
2: Rozwiążemy i ten problem, ale na razie teraz skupmy się na lalkach. No, mamy czas tylko do wieczora, tak? Bo już jutro zaczynasz próby, Michasiu, prawda?
0: Ja? Zaczynam próby jutro?
1: No sam mówiłeś i słyszałeś, co mówił dziadek.
2: Powiedz kolegom, że w przedstawieniu o Alibabie zagrają po kilka ról zbójców. O!
0: Ja, jak oni będą grali po kilka ról zbójców, to ja zagram tylko jednego Alibabę.
1: Te, dobry pomysł.
0: Ale postaram się, żeby to była najładniejsza lalka ze wszystkich, najładniejsza.
1: Postaramy się, Michaciu, postaramy.
0: Pewnie, że tak.
2: No, to do pracy, chłopcy, bo nie ma czasu, nie ma czasu.
1: Tak jest, dziadku Michasia.
2: Do roboty.
1: Do roboty.
0: Ale mi spadł kamień z serca. Będzie przedstawienie!
1: Hurra!
0: Super pomysł był z tą szkołą teatralną. Prawda, Adasiu?
1: Bardzo dobry. Inaczej by się nie udało. A tak przedstawienie było super.
0: I Alibaba był też super. Jak prawdziwy, co nie?
1: Tak, masz rację.
0: Co nie?
1: Był najlepszy ze wszystkich. Serio.
0: Wiesz co? Dobrze, bo... Dobrze, że podcast szkolny jest lepszy od tych podcastów nieszkolnych.
1: Wiadomo, bo jest zupełnie inny, bo te szkolne to są takie, no wiesz, no już takie są...
0: Znaczy jakie są, bo ja chyba nie wiem.
1: Te nie o szkole są po prostu bardziej takie, no jakby dorosłe.
0: Nie, no chyba nie. Dopiero kiedyś wszyscy będą w szkole, prawda?
1: Tak, będą, już są albo kiedyś byli.
0: Są tacy, co byli kiedyś, a już nie są?
1: Oczywiście. A dziadek Ignacy? A babcia Janeczka?
0: Ojej, masz rację, zgadza się.
1: No, a Wojtek z Leszkiem?
0: I znowu racja. Ta ich szkoła teatralna.
1: No, a Martyna, Ania, Daria, Klaudia? Też wszystkie już dawno mają szkołę za sobą.
0: Ojej, rzeczywiście. Czyli tylko my jeszcze nie byliśmy w szkole?
1: Ja nawet nie byłem w przedszkolu.
0: A czekaj, jeszcze słuchacie nasi niektórzy.
1: No, może tak.
2: Chłopcy, już dosyć tej rozmowy. Najwyższy czas
3: na następne spotkanie z dzielnym smokiem.

0: Adasiem
1: i pomysłowym misiem Michasiem.
2: Ale to dopiero za tydzień.
3: Przecież wiem.
0: Zgadza się, już za tydzień. Ale słuchajcie też innych naszych podcastów.
1: A jeżeli macie pomysły, dokąd, gdzie, do kogo, być może kiedy zaprosić Smoka i Misia, to napiszcie nam o tym.
0: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
1: razem z wami wysłuchali relacji o różnych szkołach, nie tylko w Polsce.
0: Waszych ulubieńców, Misia i Smoka.
3: Do usłyszenia!
2: Słuchajcie nas, pa, pa!
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

próbować łyk. Kocha lginy, odrobina jasna. Kocha lginy ten stan. Proszę powiedzieć, czy pani już coś czuje?

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
7: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
7: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja. Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
8: Dzień dobry, witam wszystkich, którzy chcą do naszej radiowej świetlicy dzisiaj zajrzeć. Zapraszam serdecznie, będziemy się dobrze bawić. Marta Kawalec, Kasia Pietrzak, słyszymy się do 18:00.

Magiczna siła wyobraźni na antenie Polskiego Radia Dzieciom w radiowej świetlicy. A teraz na zegarach jest już 6 minut po godzinie 16, 22 maja. Mamy już piękną wiosnę za oknem, a może nawet jesteście na dworzu i słuchacie naszej radiowej świetlicy gdzieś na spacerze, bo wiem, że są tacy, którzy nie wychodzą bez Polskiego Radia nawet na spacer. Jak tam u was? Co u was słychać? Jest piątek, weekendu początek. Jakie macie plany na najbliższy weekend? A może będziecie mieli jakieś ciekawe wydarzenia? Możecie dzisiaj o tym do nas zadzwonić i opowiedzieć. A ja przy okazji zapytam was, jakie wasze są humory i czy jesteście dzisiaj wyjątkowo rozruszani? Czy macie dużo energii w sobie? Czy trudno jest wam wysiedzieć na przykład w świetlicy albo w domu? Bo mam nadzieję, że dzisiaj porozmawiamy

0: o czymś, co pomoże uruchomić trochę nasze nogi, głowę, wyobraźnię, ręce i wszystkie mięśnie. Dzisiaj mam nadzieję, że trochę potupiemy, trochę potańczymy. No i pytanie do Was takie na początku. Gdzie najbardziej lubicie tańczyć? Czy macie takie miejsca, gdzie lubicie tańczyć? Czy na przykład zdarza Wam się tańczyć w samochodzie, a może w domu, w windzie, w tramwaju? Czy są takie miejsca, które są Waszymi ulubionymi? Pewnie zwykle tam, gdzie słychać jest muzykę. Ale jeżeli weźmiecie Polskie Radio Dzieciom, to muzykę zawsze będzie można usłyszeć. Także podzielcie się swoimi historiami na najbliższy weekend i tym, gdzie lubicie tańczyć, podrygiwać, podskakiwać. Może jakaś impreza Was czeka w sobotę albo w niedzielę, to chętnie o tym porozmawiamy. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia, a ja już się nie mogę doczekać, aż zadzwoni pierwsza osoba i opowie o tym, co się u niej dzieje. No to zapraszamy. Już teraz Kraina Lodu na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Dobra, mogę powiedzieć coś szalonego?
2: Uwielbiam szaleć.

0: zwariowanego. Wyjdziesz za mnie?
1: Ja powiem coś jeszcze bardziej zwariowanego. Tak!
2: A ja powiem coś jeszcze bardziej zwariowanego. Rozpoczynamy w naszej radiowej świetlicy zabawę. Zabawę, która pewnie dobrze znacie.
3: Muzyczne puzzle.
2: Dokładnie tak. Muzyczne puzzle na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Już teraz zapraszamy do tego, aby dołączyć do naszej zabawy. Za chwilę podam wam trzy słowa, które będą podpowiedziami do naszej zabawy. Bo muzyczne puzzle to oczywiście zabawa, która polega na dopasowywaniu słów. Trzy słowa, które dzisiaj usłyszycie, znajdują się w piosence, o którą pytam. Chodzi nam oczywiście o tytuł. Jeżeli będziecie wiedzieli, to zawsze można do nas zadzwonić i sprawdzić, czy to właśnie ten tytuł jest tym poprawnym, o który dzisiaj pytamy. A ja już za chwilę podam wam pierwszą podpowiedź i będę czekała na wasze telefony. A już teraz Kubuś Puchatek na antenie naszej radiowej świetlicy.

0: Muzyczne puzzle.
1: Muzyczne puzzle. Rozpoczynamy naszą zabawę oczywiście od pierwszej podpowiedzi. Pierwsze słowo, jakie będzie pierwszym naszym muzycznym puzzlem, to słowo kamień. Czy znacie jakieś piosenki, gdzie występuje słowo kamień? Pewnie trochę takich tytułów znacie, a może nawet wiecie, o który nam chodzi. Jeżeli tak, to możecie już do nas zadzwonić, a jeżeli nie, to poczekajcie na drugą podpowiedź, bo mam nadzieję, że druga podpowiedź będzie już tą, która zasugeruje wam poprawną odpowiedź. No ciekawa jestem, czy są już osoby, które znają piosenkę, w której tekście pojawia się słowo kamień. Jeśli tak, to nasz telefon jest niezmienny 22 645 2055. Na ten telefon można do nas zadzwonić i myślę, że wtedy bardzo szybko wyjaśni się sprawa, bo my oczywiście mamy tutaj taką specjalną maszynę, która nam będzie podpowiadała, czy to jest poprawna odpowiedź, czy też nie. Także szukamy teraz piosenki ze słowem kamień, a za chwilę dołożymy drugi muzyczny puzzle do naszej układanki. A teraz Blues Bujany i Ryszard Rynkowski na antenie Polskiego Radia Dzieciom.

i mogliśmy się trochę teraz pobujać, bo przy bluesie to tak idealnie można sobie trochę w biodrach poczuć tą miękkość i właśnie trochę się pobujać. A my już teraz rozpoczynamy drugą część naszej zabawy, czyli druga podpowiedź. Muzyczne puzzle i drugi puzzle, jaki teraz będziecie mogli dopasować do tego pierwszego. Pierwszy to kamień, a później drugi burze. Kamień i burze. Czy znacie może piosenkę, gdzie występują te dwa słowa? To tak wam jeszcze trochę poznajomości podpowiem, że jest to piosenka z pewnego filmu. Z filmu, który nie odnosi się do tej pory roku, jaka jest teraz. To już może jest duża podpowiedź, ale daję wam szansę. 22 645 2055. Mam nadzieję, że już teraz będziecie znali odpowiedź, ale jeśli nie, to za chwilę pojawię się z trzecią podpowiedzią. No i wtedy to myślę, że już wszystko będzie jasne. No to zapraszam. A teraz piosenka i wracamy do naszej zabawy Muzyczne Puzzle.

0: po co się uczyć? No, myślę, że każdy z nas ma swoją odpowiedź na to pytanie. A już teraz na antenie Polskiego Radia Dzieciom trzecia część.
1: Muzyczne puzzle.
0: Muzyczne puzzle. Były już dwie podpowiedzi, ale coś mi się wydaje, że to może być bardzo trudna piosenka, o którą dzisiaj pytamy. Była pierwsza podpowiedź, pierwszy muzyczny puzzle to był kamień, później burze. A już teraz, uwaga, uwaga, podpowiadam trzecie słowo, czyli zarośla. Kamień, burze i zarośla. No, takie trochę przyrodnicze. Ale to nie jest piosenka o przyrodzie, chociaż no trochę tej przyrody w tej bajce filmowej jest. A co oprócz tego? Dwie siostry. Dwie siostry. Jedna podobna do drugiej, ale trochę inna. No i oczywiście to, co ważne, to to, że mieszkają w bardzo dziwnej krainie. Mam nadzieję, że już teraz wiecie, o jaką piosenkę chodzi. Trochę chcę was naprowadzić, bo być może piosenka, o którą dzisiaj pytamy, rzeczywiście może sprawiać problemy. No ale jesteśmy tutaj po to, żeby się dobrze bawić. Więc teraz liczę na to, że już będziecie wiedzieli, o jaką piosenkę pytamy. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia i wtedy, kiedy zadzwonicie, Kasia przełączy was do studia emisyjnego i będziemy mogli porozmawiać na antenie i dowiedzieć się, kto pierwszy wpadł na pomysł, o jaką piosenkę pytamy. Kamień, burze i zarośla. To są trzy słowa, które występują w tekście do jednej z bardziej znanych piosenek i filmu. Filmu, który myślę, że zdobył bardzo dużą popularność wśród, myślę, że większości dziewczynek, bo to jednak film, który opowiada o dziewczynkach, o dwóch siostrach. Mam nadzieję, że już za chwilę będziecie wiedzieli, o jaką piosenkę chodzi. No to czekamy.

0: Oczywiście, że kto nie bawi się, niech żałuje. Mam nadzieję, że z nami bawią się tylko wszyscy ci, którzy mają dobry humor, a dodatkowo jeszcze mamy też słuchaczy, którzy znają, mam nadzieję, odpowiedź na nasze pytanie. No to już w takim razie zapytamy. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Jaki dorosły słuchacz do nas dodzwonił się?
1: Dodzwonił się też mniejszy, już się przedstawi.
2: Nazywam się Janek.
0: Cześć Janku, witam cię bardzo serdecznie. Cieszę się, że do nas zadzwoniłeś. No i będziemy spróbować, czy uda nam się teraz odpowiedzieć. No to próbujemy. Jaki to jest tytuł piosenki, gdzie występują słowa kamień, burze i zarośla?
2: To niezmienne jest.
0: Uwaga, uwaga, sprawdzamy. Tak, dokładnie to właśnie o tę piosenkę pytaliśmy. Janku, jak na to wpadłeś? To było chyba bardzo trudne.
1: No, powiedz, trudne czy nie trudne?
2: No, było trudne.
0: Ale no, się udało, no. Fantastycznie, bardzo się cieszymy, że się udało odgadnąć, bo my zawsze lubimy rozdawać nagrody dla naszych słuchaczy, a jeżeli jeszcze właśnie są to nagrody z okazji poprawnej odpowiedzi, to tym bardziej. Janku, a skąd do nas zadzwoniłeś z tatą?
2: Olsztyna.
0: Z Olsztyna. Piękna pogoda też u was jest?
2: Tak.
0: Tak. A teraz jesteś już po przedszkolu, po szkole, co robisz?
2: Jadę z tatą na trening.
0: Na trening. A co trenujesz?
2: Nie, tata trenuje.
0: Tata trenuje. A ty co robisz, kiedy tata trenuje?
2: Biega.
0: Ty biegasz, a tata co trenuje? Rozumiem, czyli to jest wasz męski wypad na piątkowy wieczór.
1: Tak jest, to jest nasz męski wypad. Mam jeszcze jednego przyjaciela w samochodzie, brata młodszego Janka, który aktualnie sobie słodko drzemie.
0: O, no musi pewnie zbierać siły na to, żeby mieć tutaj możliwości jak najbardziej się rozruszać na treningu, czyli
1: tak
0: chłopaki
1: jest.
0: Będą czekać, aż tata się trochę wybiega. I wszyscy będą
1: tak,
0: mieli
1: i
0: dobry
1: oni
0: humor.
1: Tak samo.
0: No to dokładnie. Fantastycznie, bardzo dobry pomysł na piątkowy wieczór, czyli rozumiem, że to jest wasza tradycja.
1: Mała tradycja, można tak powiedzieć, tak jest.
0: Od dłuższego czasu, czy od krótszego już tak jeździcie sobie razem?
1: Od dłuższego.
0: No to fajnie. A gdzieś jeszcze macie takie wspólne wypady? Czy coś razem też tak robicie?
1: No, staramy się aktywnie spędzać czas, także dzisiaj padło na bieganie i piłeczkę i to w zależności od pogody, bo z racji tego, że mieszkamy w miejscu, jakim mieszkamy, więc możemy powiedzieć, że mieszkamy na wakacjach, także korzystamy

0: korzystamy z uroków miejsca, w którym na co dzień żyjemy.
1: Skrajnie wielkich jezior, tak?
0: Tak jest.
1: No właśnie, tak, Mazury czasami są tak nazywane krainą wielkich jezior. No i myślę, że tak, tutaj właśnie Kasia też pozdrawia Mazury, bo ona jest z tamtych regionów. No dobrze, to w takim razie, drodzy panowie, ci śpiący i ci nieśpiący, macie teraz antenę dla was, żeby pozdrowić kogo trzeba.
0: Janek, dawaj.
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia. Tatę, mamę, młodszego braciszka i cały świat.
1: Pięknie. O. I w ten sposób tak, pozdrowiliśmy cały świat, czyli każdy, kto żyje na tym naszym świecie, powinien czuć się pozdrowiony właśnie przez Janka. Bardzo dziękujemy wam, drodzy panowie, za to, że zadzwoniliście, podzieliliście się swoimi planami na dzisiejsze popołudnie. Mam nadzieję, że weekend również będzie udany.
0: Mamy taką nadzieję, życzymy wszystkim dużo zdrowia i spędzania przyjemnie wolnego czasu. Dziękujemy bardzo.
1: Bardzo dziękujemy, oczywiście. No właśnie, piękna pogoda nam się teraz już wyklarowała, maj i wiosna w pełni, więc warto wykorzystać ten czas na takie właśnie aktywności fizyczne, jak piłka, jak bieganie, jak spacery. Można też pożeglować, kiedy ktoś mieszka w krainie wielkich jezior, ale w Warszawie na przykład też są takie zbiorniki, gdzie można pożeglować, albo w innych miejscach, więc oczywiście zapraszamy do aktywności i już po piosence będziemy też zapraszać do innej aktywności, o której powiedziałam już na początku, czyli o aktywności tanecznej. Trochę się rozruszamy już za chwilę, a już teraz dla naszych drogich panów Janka z tatą i śpiącym bratem piosenka Z Krainy Lodu. To niezmienne jest, czyli tytuł, o który dzisiaj pytaliśmy w naszej zabawie. Magiczne puzzle, muzyczne puzzle, ale magiczna piosenka. Już teraz dla was.

0: To niezmienne jest, że my również chcemy być zawsze z naszymi słuchaczami i właśnie dlatego są nasze audycje, z którymi możecie się utożsamiać, możecie do nas dzwonić, możecie do nas pisać i opowiadać, co się u Was dzieje. A już teraz prawie 20 minut do godziny 17 w naszej radiowej świetlicy. No i zaczynamy się rozkręcać. Mam nadzieję, że już trochę Wam nóżki pochodziły, trochę się roztańczyliśmy podczas tych piosenek, które teraz mijały nam bardzo miło w naszej audycji, ale będzie tego jeszcze więcej, bo dzisiaj porozmawiamy o tańcu, ale o tańcu nie takim w parach, nie klasycznym, tylko nowoczesnym. Taniec nowoczesny to jest coś, co ostatnio stało się bardzo popularne i mam nadzieję, że już teraz będziemy mogli Wam przybliżyć, na czym tak do końca polega ten taniec. Pytałam Was na początku naszej audycji, gdzie najbardziej lubicie tańczyć. Czy jest to tramwaj, korytarz, łazienka, może własny pokój, a może gdzieś u babci, może podczas spaceru z rodzicami. Myślę, że takich miejsc, gdzie możemy sobie potańczyć, jest bardzo wiele, a już jest z nami pierwszy gość. Jest z nami Kornelia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kornelio, ty tańczysz, ale czy zdarza ci się tańczyć gdzieś poza salą taneczną?
1: No, faktycznie tańczę już od dłuższego czasu i tak właściwie tańczę cały czas. Czy to jest na zajęciach tanecznych, czy to w domu, czy w szkole, nawet czasami mi się zdarza. No, zazwyczaj po prostu mam tak, że jak słyszę muzykę, to tak cała po prostu aż się tak... Wszystkie mi się mięśnie mi się gotują, żeby tańczyć i no właśnie zazwyczaj tańczę na zajęciach, ale też bardzo często tańczę w domu, tańczę dużo w szkole, bo w szkole mamy albo jakieś przedstawienia, pokazy, albo po prostu na korytarzu sobie ćwiczę jakąś choreografię.
0: Na WF-ie.
1: Na WF-ie.
0: Czyli można powiedzieć, że do szkoły też chodzisz tanecznym krokiem?
1: Do szkoły też chodzę tanecznym krokiem.
0: Ale takim walczykiem bardziej, czy polonezem na przykład?
1: nie, normalnym krokiem, tylko tak często mam właśnie takie coś, że jestem na przykład w tramwaju, słyszę jakąś muzykę, już bym tak chciała zatańczyć, no ale w tramwaju jeszcze bym komuś coś zrobiła, bym komuś, kogoś bym nogą kopnęła czy coś, to lepiej nie ryzykować.
0: Czyli w tym tańcu nowoczesnym trochę jest takich różnych kopnięć, jakichś wygibasów. Na czym polega ten taniec nowoczesny?
1: Na czym polega? Może powiem, czym się różni od innych tańców. Mhm. No od tańca towarzyskiego przede wszystkim różni się tym, że w tańcu nowoczesnym, czyli jazz, modern, te rodzaje tańca, które ja tańczę, raczej mało jest tańca w parach. Wiadomo, że zdarzają się duety, zdarzają się, żeby w formacji było jakieś na przykład podnoszenie innej osoby, ale zazwyczaj opiera się to na tym, że tańczymy osobno z elementami jakimiś ewentualnie wspólnymi. Nawet jeżeli są duety, to nie jest tak jak w tańcu towarzyskim, że się trzyma za ręce, tylko zazwyczaj właśnie są na przykład jakieś elementy, że na przykład jedna osoba robi na lewą nogę, druga na prawą nogę, jeżeli to jest duet. Na przykład od baletu to się różni w taki sposób, że balet jest taki bardziej dostojny, taki bardziej płynny, a taniec nowoczesny zależy. Na przykład jazz jest taki bardziej dynamiczny, a modern jest taki płynny, powolny, ale jednak jest, na pewno każdy by zauważył różnicę pomiędzy modernem, a

0: baletem.
1: No w balecie pewnie trzeba mieć baletki na nogach.
0: Baletki...
1: Może tutu, taka spódniczka?
0: Też często, no właśnie to też zależy. Wiem na pewno, że na zajęciach baletowych nie zawsze się nosi tutu. Zazwyczaj się po prostu przychodzi w jakiś body i rajstopach. Ale faktycznie na jakieś turnieje, pokazy jest już taki właśnie strój, jak w bajkach lub w filmach. Faktycznie są takie piękne. No i faktycznie w balecie się nosi balerinki, bądź takie specjalne buty właśnie do tańca, do tańczenia baletu. Z takimi twardym końcem.
1: Ten czubek jest
0: taki bardzo twardy, tak żeby można było stanąć właśnie na czubkach palców i robić jakieś piruety, wymachy, skoki.
1: Powiedziałaś, że taniec nowoczesny różni się tym od tego nowoczesnego, że nie tańczy się w parach, ewentualnie w duetach, ale w takich duetach to co, każdy tańczy w swoją stronę?
0: No, ogólnie wygląda to w taki sposób, że jest muzyka, dwie osoby właśnie mają wymyśloną choreografię i albo obie tańczą, to jest bardzo różnie. Może być takie coś, że przez pierwsze 10 sekund w choreografii dwie osoby tańczą dokładnie to samo, na tą samą nogę, wszystko tak samo. Potem może być takie coś, że na przykład jedna osoba skacze taki szpagat w powietrzu, a druga osoba na przykład robi fikołka. I wtedy już każda robi co innego. A czasami jest takie coś, że na przykład jedna osoba bardziej lubi na przykład skakać skoki tak, żeby lewa noga była z przodu, a druga tak, żeby prawa noga była z przodu. I wtedy każda tańczy to samo, tylko że jedna z jedną nogą z przodu, druga z drugą nogą z przodu.
1: W takim lustrzanym odbiciu.
0: W takim lustrzanym odbiciu właśnie. Więc to jest bardzo różnie, ale wszyscy trenerzy się starają, żeby to wyglądało w taki sposób, żeby było to bardzo... ładny, żeby był to ładny taniec i żeby zachwycał publiczność, widownię, jury na turniejach.
1: Ciekawa jestem, czy wśród naszych słuchaczy również są jacyś tancerze. Może chcieliby też opowiedzieć coś o swoim tańcu albo o tym, co tańczą, gdzie tańczą, kiedy tańczą, może jakieś zawody, konkursy, zabawy. Jeśli macie coś do powiedzenia w temacie tańca, może macie jakieś pytanie do naszej gościni, to możecie teraz do nas zadzwonić. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia. No i czekamy na wasze opinie, na wasze historie taneczne. Gdzie lubicie tańczyć, co tańczycie, z kim? Myślę, że znajdzie się wśród naszych słuchaczy trochę takich roztańczonych. No to zapraszamy.

0: chcieć znaczy móc, tak śpiewała wykonawczyni do piosenki, do filmu Nasze Magiczne Encanto, a już do nas teraz dodzwonił się Janek. Halo, halo, dzień dobry, Janku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy ty jesteś może tancerzem?
1: Nie.
0: Nie, ale lubisz tańczyć?
1: Trochę.
0: A gdzie lubisz tańczyć?
1: W domu.
0: W domu. A masz jakieś specjalne miejsca, gdzie ten taniec ci najlepiej wychodzi? Czy potrzebujesz na przykład dużo miejsca i wtedy to jest salon, czy na przykład jakiegoś mniejszego pomieszczenia w łazience na przykład?
1: Dużo miejsca.
0: Mhm. Czyli salon raczej, tak?
1: Tak.
0: Mhm. A przy jakiej muzyce tańczysz?
1: Przy breakdance.
0: O, no to rzeczywiście do tego potrzeba dużo miejsca. Potrafisz jakieś figury wykonać?
1: Jeszcze nie do końca, bo dopiero zacząłem się uczyć.
0: Mm-hmm. No tak, bo w breakdance to rzeczywiście jest dużo takich trudnych figur. Trzeba mieć mocne ręce, mocne nogi, trochę być wygimnastykowanym, rozciągniętym, rozćwiczonym. A od jak dawna uczysz się breakdance'u?
1: Od niedawna.
0: Mm-hmm. I za co lubisz akurat ten taniec?
1: Tak.
0: Ale za co lubisz? Bo na przykład mogłeś zapisać się też na taniec towarzyski, na przykład uczyłbyś się wtedy polonezy, albo może na przykład jakieś tańce ludowe, a ty akurat wybrałeś breakdance.
1: Tak, i uczę się tylko w domu, nie chodzę na żadne zajęcia.
0: Rozumiem, czyli to był twój wybór i w domu się uczysz, tak. Pewnie z jakichś filmików z internetu, tak?
1: Tak.
0: Mhm. I co teraz ci ostatnio zaczęło wychodzić? Czy są już jakieś figury, które wychodzą?
1: Tak, początek troszkę.
0: Mhm. Pewnie musisz też trochę porobić pompek, przysiadów, jakichś skłonów, żeby trochę się rozciągnąć na początek, tak? Robisz sobie taką rozgrzewkę przed tańcem?
1: Nie, ale będę tylko trochę tam zobaczyć bez rozgrzewki, jak tam.
0: Mm-hmm.
1: I będę już to robić.
0: Rozumiem, czyli na razie sprawdzasz, czy ten taniec ci leży i jeżeli będzie tak właśnie, to wtedy będziesz go kontynuował razem już z rozgrzewką.
1: Tak.
0: Pięknie, Janku, no to w takim razie trzymam kciuki, żebyś jak najwięcej mógł się sam nauczyć. Może tam w przyszłości będziesz mógł zasięgnąć jakiś rad, może jakieś szkolenia od innych, którzy tańczą, ale myślę, że to jest rzeczywiście taniec, którego można się nauczyć, przynajmniej do pewnego momentu, samodzielnie.
1: Tak.
0: A czy ty masz jeszcze jakieś inne pasje oprócz tańca?
1: Bardzo lubię na przykład grać w piłkę nożną.
0: W piłkę nożną, no tak, rzeczywiście, to jest taki bardzo męski sport. A dzisiaj grałeś już może, albo będziesz grał w weekend?
1: Nie, po prostu czasem gram z tatą albo z mamą, bo z kim? Bo z kolegami. Albo z kolegami.
0: Mhm. Ale wiesz, to jest bardzo ciekawe.
1: I chodzę na treningi właśnie piłki nożnej.
0: Rozumiem. Janku, ale to jest bardzo ciekawe, bo zobacz, że na te treningi piłki nożnej, czy w ogóle na takie zabawy z piłką, to zawsze potrzebna jest druga osoba. A do tańca breakdance'a nie potrzeba jest drugiej osoby. Możesz tańczyć sam, prawda?
1: Tak.
0: No właśnie. Dobrze, bardzo dziękujemy ci za twój telefon, Janku.

0: odcinku. Czy chciałbyś może kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Mamę, tatę, babcię.
2: Poczekaj na połączenie.
0: Oj, no i niestety coś się tam włączyło Jankowi, niechcący pewnie. I już nie usłyszymy, kogo jeszcze oprócz mamy i babci chciał pozdrowić, ale myślę, że jeśli kogoś więcej, to może po prostu za Janka pozdrówmy cały świat i wtedy na pewno będą to wśród nich te osoby, których Janek chciał pozdrowić. Janku, bardzo Ci dziękujemy za Twój telefon, a ja czekam jeszcze na Wasze inne pomysły. Czy jest wśród nas inny słuchacz, który chciałby opowiedzieć o swojej pasji, może właśnie tanecznej? 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia.

0: ręce,
1: nie kiwając nawet palcem.
2: No właśnie, lubimy leżeć, ale lubimy też czasami poćwiczyć. Dodzwoniła się do nas Ola. Dzień dobry, Olu.
3: Dzień dobry.
2: Czy ty lubisz leżeć na kanapie, czy jednak jesteś bardziej aktywnym człowiekiem i uprawiasz jakieś sporty, może właśnie taniec? Halo, halo, Olu, jesteś tam?
3: Tak, jestem.
2: No to powiedz, co tam u ciebie się dzieje? Czy uprawiasz jakieś sporty może?
3: No, uprawiam trochę sportów.
2: Jaki na przykład sport uprawiasz?
3: Na przykład czasem z moim bratem ciotecznym grał w piłkę nożną, bo mnie akurat kiedyś uczył i jeszcze uczy.
2: Mhm, czyli piłka nożna. A zdarza ci się na przykład potańczyć przy jakiejś piosence, która leci akurat w radiu albo w samochodzie?
3: No, tak.
2: Tak. Lubisz takie szybsze piosenki, czy raczej wolniejsze? Olu, jesteś tam?
3: Tak.
2: Powiedz, czy wolisz wolniejsze piosenki, czy szybsze?
3: Szybsze.
2: Czyli intensywny ruch i wtedy czujesz się znacznie lepiej. Olu, a powiedz, czy ty masz jakieś plany na najbliższy weekend, bo już jest piątek, za chwilę zaczyna się weekend. Coś ciekawego się będzie działo u ciebie teraz?
3: No właśnie mam pojechać z tatą i moją siostrą na plażę.
2: Pięknie. No to mam nadzieję, że będziecie mieli piękną pogodę, bo ładne słońce świeci, będziesz się opalała, bo chyba jeszcze na kąpanie to trochę za wcześnie.
3: No, tak.
2: No właśnie. Olu, bardzo dziękuję ci za twój telefon. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
3: Pozdrawiam panią.
2: O, jak miło. Bardzo dziękuję. Ja również ciebie pozdrawiam, Olu. I tak sobie właśnie popozdrawiałyśmy się. Olu, bardzo dziękuję. W takim razie dobrego weekendu ci życzę. Trzymaj się dobrze i baw się dobrze na plaży. Pa, pa, do usłyszenia.
3: Do widzenia.
2: To była Ola. Ona też lubi tańczyć. A ty, Kornelko, czy wolisz leżeć na plaży, na kanapie, a może właśnie tańczyć?
4: No to bardzo zależy od dnia, bo czasami to po prostu energia mnie rozpiera i bym mogła przez cały dzień skakać, tańczyć, wariować, a czasami jak się nie wyśpię, to nie mam na nic siły i bym chciała tylko

0: tylko leżeć na kanapie lub na plaży i się opalać.
1: To jest bardzo ważne, że po takim wysiłku fizycznym, jakim na przykład jest taniec, to trzeba trochę znaleźć też czasu na odpoczynek, no i oczywiście, żeby się też dobrze najeść. Myślę, że tancerze muszą o to dbać. Zgadza się?
0: Tak.
1: Odpoczynek, prawidłowa dieta. No, ale myślę, że drodzy słuchacze, o tym porozmawiamy już po godzinie 17, bo już tylko półtorej minuty zostało nam do godziny 17, a po 17 w naszym studiu do Kornelii dołączą jeszcze kolejni goście i zrobi się naprawdę wesoło i takim tanecznym krokiem, mam nadzieję, wejdziemy w tą godzinę 17. Także bardzo Was wszystkich już zapraszam do tego, aby zostać z nami, bo nasza radio świetlica jeszcze godzinę będzie trwała, a przez tą godzinę naprawdę dużo będzie się działo. Zgadza się?
0: Tak, zapraszamy.
1: Zapraszamy oczywiście, zostańcie z nami, a już teraz myślę, że będzie jeszcze dżingiel, godzina 17 i słyszymy się ponownie za chwilkę.
2: Autopromocja.
3: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
4: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
3: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
4: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
3: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
4: Właśnie.
3: Miś Michaś
4: i Smogadaś
3: zabiorą Was do ogrodu pełnego niespodzianek,
4: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
3: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
4: Pa, pa!
2: Autopromocja.
5: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
1: No właśnie, i już po godzinie 17, kilkanaście sekund, a to pora, żebyście zostali z nami, bo do 18 bawimy się razem

Piosenka z filmu Vaiana przywitała nas w drugiej godzinie radiowej świetlicy o godzinie 17:02. A już teraz skupimy się trochę bardziej na konkretnych gatunkach tanecznych, bo w pierwszej godzinie mówiliśmy sobie tak po prostu o tańcu, który czujemy, który

możemy odwzorować naszym ciałem, kiedy tylko słyszymy jakąś muzykę, czy wolną, czy szybką, to wtedy w ten sposób próbujemy poruszać nasze ciało i to jest też taka trochę forma uwolnienia naszej energii, której pewnie nasi słuchacze mają w sobie bardzo dużo i dlatego pytałam o to, gdzie lubicie też tańczyć. No, pojawiły się już różne ciekawe miejsca, czy salon, czy korytarz szkolny i wiele innych, gdzie możemy trochę pokazać swój ruch i wykazać się umiejętnościami tanecznymi, ale już teraz chciałabym, abyśmy skupili się na specyficznej formie tańca nowoczesnego, czyli na jazzie, modernie i tych rodzajach tańca, które wywodzą się właśnie ze współczesnych czasów. Niektóre z nich były związane z muzyką jazzową, pełną energii, rytmu i improwizacji, a inne, gdzie ruch był taki szybki, dynamiczny, zaskakujący, był dopasowywany czasem też do piosenki. No i tak to właśnie jest, że niektóre style tańca wyglądają momentami jak opowiadanie historii całym ciałem. Pamiętamy tylko o tym, że ten taniec zawsze musi opierać się na jakichś zasadach. Muszą być oczywiście pewne zasady, dzięki którym będziemy wiedzieli, o jaki taniec chodzi, czym charakteryzuje się ten taniec i myślę, że już o tym za chwilę porozmawiamy z moimi dzisiejszymi gościniami. Tak, tak, bo to będą właśnie panie. Kornelkę poznaliście już w pierwszej godzinie, ale już za chwilę dołączy do niej dwie, a nawet trzy inne tancerki. Inga Tynecka, Wiktoria Ratyńska i Marcelina Ratyńska pojawią się już za chwilę w studiu Polskiego Radia Dzieciom i będzie tutaj się działo, będzie się dużo działo, będzie się dużo ruszało, mam nadzieję też, i opowiemy o tym wszystkim, co się dzieje na scenach, kiedy tańczą nasze tancerki. No to w takim razie mam nadzieję, że macie już wygodne buty. Trochę potańczymy sobie z piosenką Cuda Świata i zaraz wracamy do naszej rozmowy z nowymi gośćmi.

0: władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu, kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę, żarcie i tego mańka.
0: Oh yeah! Ciak na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem.

wrócić do stóp.

0: Witamy, witamy po raz drugi już w tej drugiej godzinie, 17:10 na zegarach. To audycja radiowa Świetlica w Polskim Radiu Dzieciom, a już teraz roztańczony i uśmiechnięty tercet, można powiedzieć, taneczny. Witam serdecznie, drogie dziewczyny.
1: Dzień dobry.
0: Takie pytanie na początek. Czym jest taniec nowoczesny?
1: To tak, taniec nowoczesny to jest na pewno podzielony na różne style. Mamy jazz, mamy kontemporary, mamy ogólnie najnowsze formuły tego, co teraz widać, czy na scenie, czy na różnych koncertach. No i na zajęciach tanecznych również.
0: To powiedziała Wiktoria Ratyńska z Dance United, a obok siedzi jej siostra Marcelina.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Jak ty odbierasz ten taniec nowoczesny? Bo taniec nowoczesny to jest, mam wrażenie, taka opowieść różnych historii ciałem.
2: Tak, no taniec nowoczesny można odbierać na różne sposoby. Dla mnie taniec to zawsze była jakaś historia opowiadana przez ruch, więc można jak najbardziej opowiedzieć jakąś historię. Wydaje mi się, że zależy od własnej interpretacji, jak chcesz to pokazać. I
1: emocje,
2: tak.
0: No właśnie, emocje to jest coś, co jest najważniejsze, co powinno być w każdym tańcu. Została nam jeszcze Inga Tynecka. Ingo, powiedz mi, czym dla ciebie jest ten taniec? Bo to jest jednak wyraz emocji. Czy ty, kiedy stoisz na scenie, to czujesz, że żyjesz? To jest właśnie ten moment?
3: Zdecydowanie tak. Myślę, że tutaj wszystkie jesteśmy wdzięczne bardzo. Taniec troszkę też pozwala nam się wyrażać. Nawet nie troszkę, tylko na pewno. Jest to bardzo dużą częścią naszego życia.

0: i wchodzenie na scenę jest tak naprawdę spełnieniem gdzieś tam naszych marzeń i towarzyszy nam bardzo dużo emocji i jesteśmy też wdzięczne za to, że możemy przekazywać to też innym ludziom, przekazywać swoją historię tańcem i łączyć się też z publicznością w wielu aspektach też emocjonalnych, historycznych i tak dalej.
1: Wiktorio, teraz wrócę jeszcze do ciebie, bo chciałabym, żebyś wyjaśniła, na czym polega ten fenomen nowoczesnego tańca, że on stał się teraz tak popularny. Do tej pory dużo osób skłaniało się wokół tańców takich ludowych, były też tańce takie klasyczne, a taniec nowoczesny, czym się tak naprawdę zbiera wokół siebie takie zainteresowanie?
2: Wydaje mi się, że to jest najbardziej takie właśnie wyrażanie siebie, o którym już dziewczyny tutaj powiedziały. Można sobie dobrać trochę styl do swoich określonych emocji konkretnego dnia albo konkretnego w ogóle stylu w życiu. Ja na przykład wybrałam contemporary, czyli to jest coś bardziej takiego, można powiedzieć, emocjonalnego. I dzięki temu też mogłam gdzieś tam uciekać od jakichś swoich problemów codzienności. Jeżeli ktoś chce wytańczyć się, wyszaleć, wykorzystać swoją ekspresję, może wybrać sobie na przykład jazz. Myślę, że też to wszystko poszło w taką stronę, ponieważ popularny jest bardzo TikTok. TikTok to jest rzecz aktualnie, która zachęca dzieci do tańca i na pewno dzięki temu też u nas sale są wypełnione, bo dzieci napędza to, że znają osoby, które są popularne na TikToku i potrafią tańczyć.
1: W waszej szkole tańca nie brakuje i tych bardzo małych dzieci, i tych takich już nawet wyrośniętych bardzo, a to, że wy tańczycie, to też wzięło się od najmłodszych lat. Wy też tańczycie, odkąd zaczęłyście chodzić, czy trochę później?
2: Tak, my w sumie chyba we trzy tańczymy od najmłodszych lat. Najśmieszniejsze jest to, że my tańczyłyśmy też w tym samym zespole, zaczynałyśmy. Potem poszłyśmy też do innego, tego samego zespołu. I tak się teraz spotkałyśmy tutaj w pracy, ponieważ ja wiem, jak Kinga tańczy, wiem, jak prowadzi zajęcia i wiem, jak właśnie wyraża siebie poprzez taniec. No i dlatego tu jesteśmy też razem, ale ja zaczęłam tańczyć, jak miałam 3 lata. Dziewczyny może się też wypowiedzą.
3: No to ja zaczęłam troszkę później, dosłownie 2 lata później, miałam 5 lat, gdzie tata powiedział, nie no, twoja siostra tańczy, to ty też powinnaś.
1: Podpatrzyłaś u siostry, czy to tata właśnie tak, zainteresował
3: tata, cię? Tata, mama, rodzice chcieli, co oczywiście mi się od razu spodobało, więc dla mnie to było na plus. Na początku wiadomo, dzieci muszą się przyzwyczaić do otoczenia, więc ja na początku byłam trochę trudniejszym dzieckiem niż Wiktoria, więc ciężko
2: mi było.
3: Ja uważam,
2: że bardziej utalentowanym, bo ona w domu wszystko, co widziała u mnie, to ona powtarzała to milion razy lepiej na przykład.
3: Możliwe, ale na początku byłam trochę nie do końca zadowolona z tego, natomiast później już z każdym rokiem mi to szło coraz lepiej, już się otwierałam na nowe style, na nowe możliwości i jak najbardziej jestem zadowolona z miejsca, gdzie jestem teraz. Dziękuję rodzicom.
1: No właśnie, bo to jest jednak też taki duży trud rodziców, którzy przywożą na te zajęcia, odwożą, prawda? To jest jednak tak, że w przypadku tych małych dzieci czasami też trzeba trochę tak popychać. No idź, może jeszcze coś wywalczysz w kolejnym roku,
3: ja
1: tak?
3: Ten plus, że właśnie też miałam tą starszą siostrę, która poszła w to, więc mi łatwiej było na to patrzeć i po prostu powtarzać. Też wiadomo, przez to, że była dużo starsza, no to jak wracała do domu, to też chciała ze mnie zrobić tańcerkę i trochę aż mnie zmuszała, no ale wyszło mi to tylko na dobre.
1: Kornelio, to u ciebie tak podobnie jest, bo ty też masz młodszą siostrę i u was też to chyba trochę tak zagrało, tak?
4: No u nas jest bardzo podobnie, ja też tańczę od najmłodszych lat i moja siostra też tak właściwie tam patrzy, czy ja coś tańczę, sobie powtarzam jakąś choreografię czy coś, to od razu też powtarza po mnie. Ostatnio też była właśnie taka sytuacja, że coś tam sobie właśnie powtarzałam, jakąś choreografię i moja siostra do mnie przyszła i się mnie zapytała, że mnie nauczyła jakiejś tam jednej nie pamiętam właśnie, co to było, czy to była jakaś figura, czy coś, ale właśnie coś takiego było i no to też jest takie fajne, miłe.
1: No właśnie, to jest miłe, że ten taniec jest zaraźliwy, bo czasami to koleżanki przeprowadzą koleżanki, czasami siostra siostrę, a czasami to właśnie tata zawiezie na ten pierwszy trening i może to być właśnie ten decydujący trening, który sprawi, że może w przyszłości

przyszłości zostaniemy tymi, którymi na początku jeszcze nie myślimy o tym, że będziemy. To już teraz w takim razie rzeka marzeń, tak żeby każdy mógł sobie z naszych słuchaczy pomyśleć o tym, kim mógłby być w przyszłości, a my do naszych tancerek i gościń wracamy za chwilę do naszej rozmowy.

Chwyć marzenie. Piotr Klima śpiewał nam teraz tak trochę po to, abyśmy się mogli rozmarzyć, abyśmy mogli się zastanowić, co tak naprawdę nas kręci. A dzisiaj z nami roztańczone gościnie. Jest z nami Kornelia, która opowiada o tym, jak zaczyna tańczyć, jak zaczęła tańczyć, ale są też siostry Wiktoria i Marcelina Ratyńskie oraz Inga Tynecka. Wszystkie nasze gościnie z Dance United, gdzie właśnie tańczą. Ja bym chciała teraz was zapytać o to, że taniec to jest bardzo taka trochę też niewdzięczna forma, bo uczycie się tańczyć

0: czasami przez rok tych konkretnych ruchów po to, żeby zaprezentować się na jakichś mistrzostwach. To jest, myślę, że trudne, żeby cały czas uczyć się tego jednego układu tanecznego, który zaprezentujemy na przykład dopiero na wiosnę, a jest jesień.
1: Myślę, że jest to ciężkie i jest to też ciężkie do zrozumienia, że jest to część procesu, który musimy zaakceptować. Ale ten proces bardzo dużo nam daje na przyszłość. Sama się wychowałam na tańcu turniejowym, tańczyłam w formacjach, w grupach, tańczyłam solowo. I gdzieś tam faktycznie ten sezon jest ciężki przez to, że tak naprawdę w kółko powtarzamy to samo, ale bez tych powtórzeń nie będzie progresu, o który tak naprawdę bardzo walczymy. Gdzieś tam trzeba też, i to już jest, myślę, zadanie nas, trenerów, żeby gdzieś tam podtrzymywać tą pasję u dzieci, nie zapędzać się w tym czystym treningu, ale też gdzieś przemycać to szczęście w tym tańcu, to, gdzie możemy się odnaleźć, więc to już jest po naszej stronie, ale gdy nam się udaje, myślę, że dzieci są bardzo zadowolone pod koniec roku i same widzą progres, więc my tylko możemy się cieszyć i być dumni.
0: Ale to powiedz, co to daje tak naprawdę? Bo powiedziałaś na początku, że to dużo daje, to powtarzanie, te mordercze treningi, te układy, które są właśnie ćwiczone przez wiele tygodni. Czego to uczy?
1: Uczy to na pewno techniki danego tańca, który gdzieś tam właśnie trenujemy. Uczy też wytrwałości, uczy też pamięci ruchowej, bo tak naprawdę cały taniec opiera się na tym, żeby gdzieś tam szybko podłapywać. To się też przydaje, tak bym powiedziała, na co dzień, więc tego na pewno nas uczy. Uczy nas też dyscypliny, uczy nas po prostu narzędzi, którymi możemy później manewrować na następne lata, naszego rozwoju tanecznego. Więc to, co teraz właśnie siedzimy i, że tak powiem, męczymy na treningach, to przyda nam się na 1000000% w przyszłości, bliższej, dalszej, ale każdy może wykorzystać coś swojego i tak naprawdę w tych pierwszych takich latach tańca, takiego trenowania tańca, najważniejsze jest, żeby załapać technikę, podstawowe jakieś takie figury, no ogólnie biorąc pod uwagę technikę, która później tylko i wyłącznie nam ułatwia po prostu na starsze lata ten taniec rozwijać dalej.
0: Starsze lata, no dobra. Marcelino, ile trwa taki układ taneczny? Minuta, dwie, trzy?
2: To wszystko zależy od tego, co tańczymy. Formacja trwa zazwyczaj 3 minuty, solówki już trochę mniej, nie dużo mniej, bo to tylko minuta mniej, ale właśnie zależy od tego, na co się przygotowujemy do mistrzostw. Formacje jest zawsze i mini formacje są najdłuższe, ponieważ to tańczy cała grupa, więc musimy jak najwięcej pokazać jako grupa. Solówkom poświęca się troszkę mniej, no ale wydaje się to tylko 3 minuty, a czasem potrafią to być naprawdę mocne 3 minuty, gdzie schodzimy ze sceny i po prostu nie mamy już siły nawet napić się wody, tylko leżymy. Więc niby mało, ale naprawdę męcząco.
0: Czyli wiele tygodni pracy, żeby pokazać tę minutę, dwie, trzy. Czy widownia potrafi docenić, potrafi zauważyć, czy sędziowie też, to ile pracy i wysiłku było włożone w tą minutę czy trzy?
2: Myślę, że tak, lecz uważam, że dużo osób, które oglądają nas na scenie, nie spodziewają się, że to może być aż tak męczące. Ja osobiście uważam, że mam dobrą kondycję ostatnimi czasy, a i tak jak tańczę formację, czy jazz, czy modern, to schodzę ze sceny, bo daję z siebie za każdym razem 100% i schodzę ze sceny i nie mogę złapać oddechu. I wydaje mi się, że z perspektywy widza nie wygląda to tak źle. Natomiast myślę, że i tak jest to doceniane, no bo to jest 3 minuty ciężkich ruchów, bardzo szybkich najczęściej, więc kondycja też ma prawo po prostu być zmęczona. Więc myślę, że potrafią docenić, ale nie spodziewają się, jak bardzo potrafi być to męczące.
0: Zarówno Inga, jak i Wiktoria i Marcelina są utytułowanymi tancerkami, bo to już nie jest tak, że wy sobie tylko tańczycie, ale to są, za tym idą tytuły Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Świata. Wiktorio, jak długo trzeba pracować na taki tytuł?
3: Ja zanim zdobyłam

0: Mam pierwszy tytuł Mistrzyni Polski, to pracowałam 7 lat około, tak? No długo. Natomiast to były takie wczesne lata dziecięce, bo mój pierwszy tytuł to był, jak miałam 11 lat. Wtedy miałam podwójne Mistrzostwo Polski z kategorii jazz oraz kontemporary, modern. I później to też nie było tak, że się na tym utrzymałam, bo akurat to był mój ostatni rok w konkretnej kategorii, czyli do lat 11. Później przeszłam do 12-15, no i wiadomo, tam są starsze dziewczyny.
1: Od nowa.
0: Tak, wszystko od nowa. Dopiero w sumie 2 ostatnie lata tej kategorii byłam znowu mistrzynią Polski, czyli miałam jeszcze ten... Nie byłam najstarsza. Za pierwszym razem nie byłam najstarsza, a za drugim już tak, już byłam. I później znowu od nowa, bo jest kategoria 16+. Chociaż wtedy powiem szczerze, że już pierwszy rok mi się udało. To akurat tak, w jazzie. Ale w modernie na przykład było trzecie, no i to nie ma po prostu reguły, no trzeba cisnąć i się nie poddawać.
1: No właśnie, czyli dużo pracy, ale co jeszcze jest potrzebne do tego, aby osiągnąć sukces w tańcu?
0: Myślę, że takie zawzięcie mocne.
2: I zdecydowanie starsza siostra.
0: Zawzięcie. Ja tak szczerze powiem, że tak patrząc z perspektywy na tancerzy, to najwięcej tancerzy, którzy tak mocno idą do przodu i przedstawiają jakąś historię, to są faktycznie tacy tancerze, co gdzieś tam w ten taniec uciekali, czy przez szkołę, czy przez jakieś problemy rodzinne. Uważam, patrząc na to wszystko jako trener, że najlepszymi tancerzami zawsze są osoby, które mają jakiś bagaż swojego życia. I to też się łączy z tą kwestią emocjonalną naszą i tego, że możemy opisywać te emocje przez taniec. Więc też oczywiście nie mówię, że jak ktoś jest szczęśliwym dzieckiem, ma najlepsze oceny w szkole, to nie będzie najlepszym tancerzem, bo też nie ma na to reguły, ale ja ze swojego doświadczenia widzę. No i wiem, że po prostu tak czy jak ja, czy Inga, my zawsze cisnęłyśmy, i Marcelina oczywiście, w ten taniec tak najmocniej, bo to był dla nas numer jeden po prostu, żeby zostawić wszystko wokoło.
1: Mhm. Kornelio, a ty kiedy tańczysz, to też myślisz o jakichś sukcesach, o tym, że to jest jakiś wstęp do kolejnego etapu, czy raczej po prostu cieszysz się tą chwilą, kiedy jesteś na treningach, trenujesz, tańczysz?
3: No zależy kiedy, bo jeżeli jest w tym momencie, jest właśnie trening, no to raczej na treningu sobie nie myślę, że no ciekawe jakby to było na jakimś tam turnieju, no bo to jest, no tak, wtedy się skupiam właśnie na tej chwili, że teraz się muszę skupić na tym treningu i tego typu. No ale jak już powiedzmy sobie wrócę do domu, no to już raczej wtedy właśnie myślę o przyszłości, no perspektywie. No,
1: no właśnie. Drodzy słuchacze, gdybyście mieli jakieś pytania do naszych gościń, gdybyście chcieli może sami też opowiedzieć o swoich sukcesach tanecznych, no to możecie do nas zadzwonić. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia. A już teraz piosenka i oczywiście wracamy roztańczonym krokiem do naszej radiowej świetlicy, gdzie dzisiaj opisujemy o tym taniec nowoczesny, czym jest i dlaczego warto.

0: i jak poruszaliście się trochę. No my w naszej radiowej świetlicy oczywiście cały czas trzymamy rytm, tempo i staramy się, aby tutaj podążać tym tanecznym krokiem. Są dzisiaj z nami niezwykli goście, przedstawiciele Dance United, Inga Tynecka, Wiktoria Ratyńska, Marcelina Ratyńska, Kornelia, które opowiadają o swoim ulubionym tańcu, czyli tańcu nowoczesnym, modern, jazz, contemporary. Jest trochę tych różnych styli. Myślę, że dla laika trudne są do rozróżnienia te style, ale generalnie myślę, że każdy rozpozna, kiedy już zobaczy na scenie. No to teraz powiedziałyśmy trochę o tych trudnych, morderczych treningach, które prowadzą do tego, aby zdobyć sukcesy. No to teraz pora na te sukcesy. Czym możemy się pochwalić, drogie gościnie?
1: Na pewno możemy się pochwalić tytułami, które zdobywamy na Mistrzostwach Polski, świata, Europy. Akurat my we trzy, każda z nas zdobywa swoje tytuły osobno, więc mamy ich trochę na koncie. Ale według mnie również możemy się pochwalić jakimiś występami z gwiazdami różnego typu. Już jesteśmy w takim wieku, że dostajemy różne joby, pracy, żeby po prostu móc uczestniczyć w jakimś tańcu z gwiazdami, czy w jakimś programie Mali Giganci. To jeszcze Mali Giganci to było, jak byłam mała, to faktycznie. Ale teraz na przykład możemy brać udział w różnego typu właśnie wydarzeniach, czy jakiś Sylwester i...
0: Teledyski jakieś pewnie też, tak? Czyli te wszystkie tancerki, które widzimy na przykład za solistą, który śpiewa piosenkę, to na przykład możecie być właśnie wy.
1: Tak, możemy to być my. I...
2: A nawet tu jesteśmy, ponieważ Inga może się pochwalić swoim sukcesem aktualnie.
1: Aktualnym.
0: To jaki to sukces?
3: Wystąpię na trasie Dawida Podsiadło, co jest dla mnie spełnieniem tak naprawdę najskrytszych marzeń, bo stanę na stadionach tak naprawdę z setkami, po prostu tysiącami ludzi i nawet nie wyobrażam sobie, jakie emocje będą mi towarzyszyć. I w takich chwilach szczerze jestem bardzo wdzięczna za to, że nigdy się nie poddałam też w trakcie tego procesu, więc
0: a były takie momenty zwątpienia?
3: Myślę, że u każdego się znajdą. Były. U mnie to było w przypadku kontuzji kolana. Bardzo, bardzo długi czas nie mogłam tańczyć i bardzo ciężko było mi wrócić, bo miałam takie poczucie też, że bardzo dużo ominęłam i może to już nie wejść na ten sam poziom, na którym byłam, albo nawet na lepszy, więc każdemu myślę gdzieś tam

0: Taki moment przypadnie, niestety, kryzysu.
1: Marcelino, a ty gdzie tańczyłaś ostatnio?
2: Ostatnio tańczyłam w Tańcu z Gwiazdami.
1: Ale nie jako gwiazda, ani jako partner gwiazdy.
2: Nie. To po prostu z gwiazdami jako tańcerz, który robi, nie wiem, czy dobre słowo to jest zatło. Ale robimy show.
3: Openingi,
2: tak, żeby widownia po prostu też zobaczyła tych zaawansowanych tańcerzy z innego stylu, nie tylko towarzyskiego. I miałam okazję ostatnio wystąpić. Również Wiktoria, bo byłyśmy w tym we dwie. Ja zatańczyłam w jednym odcinku, niestety w finałowym, tak jak Wiktoria tańczyła, mi się nie udało.
3: Bo ponieważ miała maturę, ale miała tańczyć ze mną.
2: Tak, bo musiałam się skupić na nauce. Już jestem po, więc już będę mogła występować we wszystkim, gdzie mnie będą chcieli.
1: Właśnie, tak się zastanawiam, czy to jest tak, że kiedy jest się tancerzem już takim zawodowym, to wszystko inne schodzi na plan dalszy? Trzeba się temu tańcu poświęcić w 100%?
3: Ona chciała rzucić maturę, żeby być w Tańcu z Gwiazdami.
2: U mnie to jest niestety tak. U mnie taniec jest na pierwszym miejscu. Faktycznie trochę nie myślę o innych rzeczach. Jeśli mam okazję rozwijać się lub gdzieś wystąpić, pokazać siebie, co uważam, że też nie zawsze jest dobre, bo jednak moja przyszłość, oczywiście, że ja uważam, że zależy od tego, jak będę tańczyć i czy będę się rozwijać, bo ja wiążę przyszłość z tańcem, no ale też są inne rzeczy, jak właśnie matura, nauka, gdzie trzeba jednak się poświęcić. Teraz uważam, że to było śmieszne, że chciałam nie iść na maturę, ale poszłam, wszystko zdane, więc mogę teraz w 100% skupić się po prostu na tańcu i się dalej rozwijać i już teraz nie odmawiać niczemu.
1: No tak, bo matura jest raz w roku, a takie propozycje jeszcze się mogą pewnie powtórzyć.
2: Tak.
1: No dobrze, a teraz jeszcze to, co pewnie wiele naszych słuchaczek bardzo interesuje, czyli te wszystkie stroje, piękne suknie, małe, duże, krótkie, kolorowe. To jest chyba taka wisienka na torcie, jeśli chodzi o taniec.
0: No. Zdecydowanie tak.
1: Lubicie te wszystkie kolorowe stroje, cekiny.
2: Zależy, które.
0: Tak, zależy, ale też ja uważam, że to jest takie idealne dopełnienie po prostu tego, co pokazujemy na scenie. Ja zawsze jak tańczyłam turniejowo, to akurat moja mama była po prostu fanką wymyślania mi strojów i ona tylko słyszała muzykę i od razu miała wizję, więc mi się wydaje, że to też jest takie fajne.
1: Czyli fajne... była twoją taką scenografką, choreografką?
0: Troszkę tak. Ona była bardzo zaangażowana w to, za co jestem wdzięczna, bo szczerze nigdy w życiu bym nie wyglądała tak dobrze na scenie, gdyby nie ona. Bardzo była pomysłowa, więc też mi się wydaje, że ona się cieszyła, że gdzieś tam może dorzucić swoje pieniądze. 5 groszy do tego całego występu i jako od strony widza to robi bardzo dużą robotę, gdy tancerz jest faktycznie zaprezentowany, gdy to jest jeszcze bardzo połączone z tym, o czym tańczy, czy jest to właśnie jazz i tam mogą się pojawić jakieś frędzelki, kamienie, świecidełka, a też gdzie jest to kontemporary czy modern, gdzie pokazujemy tak naprawdę właśnie część siebie, część historii, którą gdzieś tam choreograf miał w głowie i możemy to tak pięknie wypełnić, czy właśnie rekwizytem nawet, czy po prostu tym, co mamy na sobie.
1: Wiktoria, pewnie twoja szafa ugina się od takich różnych sukienek, spodni, czy kapeluszy, które miałaś na sobie podczas różnych występów.
3: Moja akurat nie, bo ja jestem trochę starsza niż dziewczyny i ja miałam jeszcze taki moment w życiu z tymi kostiumami, że one były w garderobie mojej szkoły tańca bardzo często. Mam kilka jakichś egzemplarzy, które po prostu nawet nie są do sprzedania, bo już są tak przestarzałe. Ale na przykład wiem, że moja siostra ma już tego więcej. Mogę powiedzieć taką ciekawostkę, jeśli chodzi o kostiumy, no to na pewno łatwiej jest nam z kostiumami do kontemporary, bo jazzowe wykleja się godzinami, kamieniami.
2: Nocami.
3: Tak, więc ja ogólnie takich kostiumów nie mam dużo, ale moje tancerki mają.
1: No właśnie, Cornelio, czy ty masz dużo takich kostiumów? No. Lubisz takie zakładać, czy wolisz jednak dresy i takie wygodniejsze?
4: Bardzo lubię. Myślę, że większość tancerzy lubi, ale jeśli chodzi o ilość, to mało mam. W sensie dużo jest albo sprzedanych, albo właśnie też zostało w szkole tańca mojej poprzedniej. No i też z większości w ogóle wyrosłam, więc...
1: A no właśnie, bo to jest jeszcze kwestia

tego, że zmienia się ta sylwetka, prawda, więc trzeba dokupywać nowe. No dobrze, to w takim razie zostało nam jeszcze trochę ponad kwadrans naszej rozmowy, także zostańcie z nami, bo mamy jeszcze trochę różnych tajemnic tańca, którymi mam nadzieję podzielimy się na antenie Polskiego Radia Dzieciom.

0: lecz tylko kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm, bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem, w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowy aż za, olej.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: zarzuć, to fakt.
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby bluesa czuć, to fakt.
1: To jasne, że
0: Każdy chciałby bluesa czuć, to fakt. Każdy chciałby bluesa czuć, to fakt. Każdy chciałby bluesa czuć, to fakt.
2: No pewnie, że każdy chciałby bluesa czuć. My w naszej radiowej świetlicy mamy właśnie takie gościnie, które czują tego bluesa, chociaż bluesa do innego zupełnie tańca mają, bo to jest taniec nowoczesny, modern, jazz, contemporary, o czym właśnie powiedziały Wiktoria i Marcelina Ratyńskie oraz Inga Tynecka. Drogie panie, każdy chciałby bluesa czuć, ale czy każdy tego bluesa będzie czuł? Czy każdego możemy zaprosić na salę taneczną?
3: Zaprosić możemy każdego i to zupełnie zależy od osoby, czy się spodoba, czy nie. Według mnie każdy może się zapisać na zajęcia taneczne, nawet jak nie czuje tego rytmu na początku, to może na sali się go nauczy. Każdy powinien próbować nowych rzeczy i uważam, że nie ma zasady na to, że ktoś nie powinien iść na zajęcia taneczne. Uważam, że ogólnie taniec jest dla każdego, fajnie jest się poruszać. Więc jeśli się nie spodoba, to dopiero wtedy ktoś nie czuje rytmu, nie czuje się z tym komfortowo, wtedy może sobie zrezygnować i nikt go też nie będzie do tego zmuszał, tak myślę. A może się okazać, że właśnie taniec to będzie coś, co po prostu osoba pokocha i mu się spodoba i poczuje w końcu ten rytm, nauczy się czegoś nowego i będzie z tego czerpał radość, więc uważam, że nie ma właśnie na to żadnej zasady, że trzeba iść na zajęcia taneczne, bo coś się ma albo czegoś się nie ma. Uważam, że na sali można się uczyć wszystkiego, jeśli się tylko ma chęci i jeśli kogoś to interesuje i chce to robić.
2: A co nam daje taniec? Po co w ogóle tańczyć? Czy to jest coś, co będzie zmieniało nasze życie?
4: Przede wszystkim taniec to są takie endorfiny szczęścia. Wydaje mi się, że bardzo często też, jeśli chodzi o dzieci, rodzice zapisują te dzieci po to, bo też się z tym spotykałam, żeby te dzieci się wyszalały po prostu i żeby w domu był spokój. I w pewnym momencie chyba działa.
3: Nie z każdym przypadkiem.
4: Może nie w każdym przypadku, tak, ale w pewnym momencie u tych dzieci faktycznie w większości tworzy się pasja do tego tańca. Wydaje mi się, że to też musi przyjść taki wiek, w którym one rozumieją, o co z tym tańcem chodzi, bo na początku traktują to jako zabawę, ale to też jest dobre, tak? Bo właśnie o to chodzi, że to jest dodatkowe zajęcie po szkole, po przedszkolu, które rozwija nas w jakiś sposób i dobrze się wybawimy. Więc taniec to przede wszystkim też jest dobra zabawa i o to w tym chodzi.
2: Ingo, gdybyś mogła zaprosić naszych słuchaczy i słuchaczki do tańca, to jak?
5: Ciężkie pytanie.
2: I czy warto w ogóle?
5: Zdecydowanie warto. Mogę tylko tak naprawdę się podzielić moim jakimś takim doświadczeniem. Dla mnie sala taneczna była miejscem totalnego wyłączenia się z codziennych jakichś takich trudności, czy po prostu życia codziennego, czy ze szkoły nawet, gdy nie wiem, nie umiałam na klasówkę, a trening był do 22. Dla mnie to było wartościowy czas, w którym mogłam właśnie się wyciszyć i mogłam się skupić na czymś, co mnie właśnie będzie rozwijać i co tak naprawdę tworzyło moją pasję do tego. Więc to, co mogę powiedzieć, to zapraszam, potańczymy sobie razem. Potuptamy nóżką, będzie na pewno przyjemnie, może troszeczkę się spocimy i zapraszamy do nas tutaj.
4: Tak, zapraszamy.
2: Zapraszamy, oczywiście. Kornelio, ty też zapraszasz?
4: Tak.
2: Ty ze swojego trochę młodszego punktu widzenia też uważasz, że taniec ma duży sens?

0: No myślę, że bardzo duży, bo często mam właśnie, bardziej kiedyś tak często miałam, że właśnie na przykład wracałam ze szkoły, jakiś miałam strasznie ciężki dzień, że wiem, że tą klasówkę źle napisałam, to coś źle powiedziałam. I często tak było, że właśnie mówiłam do mamy, że nie, ja dzisiaj nie chcę iść, ja mam jutro sprawdzian, ja się będę uczyć, nie będę iść, koniec. Ale mama mnie tam zawsze właśnie namawiała, że no idź, no zobaczysz się, wyładujesz, coś takiego. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałam za bardzo, o co chodzi, co znaczy się wyładuje. No ale szłam i potem tak zawsze wracam taka, no zależy, bo czasami wracam, jeszcze cały czas zwracam pełna energii, jeszcze skaczę po całym domu i w ogóle, a czasami w ogóle wracam i nie mam na nic siły, po prostu darzę i odpoczywam.
1: Czy tak działa? Tak. No ja bym chciała przede wszystkim zauważyć to, że wszystkie nasze gościnie są przede wszystkim tak uśmiechnięte, jak ten popołudniowy dzień dzisiaj. Słońce świeci, wszyscy się uśmiechają i myślę, że ten taniec też dużo daje, żeby ten uśmiech był jeszcze szerszy i do tego wszystkich zachęcam. Bardzo dziękuję za spotkanie. Wiktoria i Marcelina Ratyńskie, Inga Tynecka, Kornelia były dzisiaj gośćmi naszej radiowej świetlicy. Bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Dziękujemy.
1: A ja już dziękuję za to spotkanie. Marta Kawalec, Kasia Pietrzak. Do usłyszenia. Dobrego piątku, bo piątek to weekendu początek, czyli będzie się działo. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: z pracownią zachwytów, ale mamy też w Nowej Palmiarni miejsce, które można odwiedzić, a tam naszego kolegę animatora, który będzie pokazywał, jak rysować zwierzęta.
1: Zosiu, a ty jak będziesz świętowała Dzień Dziecka?
0: Pracowicie. Będę w łazienkach, będę współtwórczynią jednego wydarzenia. To wydarzenie, które nazywa się Niesforna Kuleczka i powstało w zamyśle do wystawy Arnaldo Pomodoro, takiego włoskiego artystę, który stworzył niesamowitą geometryczną bryłę białą, która już od wielu lat jest w łazienkach, więc być może ci, którzy tutaj odwiedzają nas i spacerują, to już ją znają. Ta dość duża bryła, duża kula przyciąga swoją uwagę i pomyślałyśmy w tym roku, że byłoby wspaniale stworzyć pewne wydarzenie, które będzie do niej nawiązywało. I trochę tak, trochę nawiązuje, trochę jest to odejście od sztuki figuratywnej w stronę kompletnego szaleństwa, bo najpierw mamy część opowiadacką, opowiemy o tym, jakie stworzonka mogłyby zamieszkać w tej kuli, a druga część to będzie część eksperymentalna z akrobatami. Więc mamy pokaz na pewno nie jednej niesfornej kuleczki.
1: Moją uwagę oczywiście przyciągnęło słuchowisko na żywo. Jak tylko mi się uda, to popędzę zobaczyć, jak to wygląda i się wsłucham, bo chyba tam szalał będzie razem z wami Szymon Kuśmider.
0: Tak, to słuchowisko Bromba, które już było realizowane w łazienkach, tym razem udało nam się jeszcze raz je zrealizować, tym razem w amfiteatrze w nowej odsłonie z panem Szymonem. Także serdecznie zapraszamy wszystkich na Brombę. Są jeszcze wolne bilety.
1: Proszę zajrzeć koniecznie, bo Zosia wspomniała zaledwie o kilku wydarzeniach, a jest ich naprawdę dużo, dużo więcej. I można sobie zaplanować cały weekend w Łazienkach Królewskich. I tak naprawdę te spotkania dotyczą tak różnych sfer, każdy może rozwinąć swoje zainteresowania, a może chcecie spróbować w ogóle czegoś innego i czymś innym się zachwycicie, bo Łazienki Królewskie to też takie muzeum zachwytów, o tym mówiłyśmy nieraz w różnych audycjach.
0: Tak, i ten zachwyt muzyką i teatrem. Mamy koncert Ciao Bambini z Magdaleną Kunce i jej fundacją Muniania, która też serdecznie zaprasza do Starej Oranżerii na koncert dla młodszych dzieci, dla jeszcze młodszych, takich około czteroletnich. Z kolei przygotowałyśmy teatr Kamishibai. Tutaj moja koleżanka Litka Iwanowska-Szymańska razem z Elą Kalinowską. Pozdrawiamy oczywiście. W oprawie muzycznej Ela tutaj pomoże Litce w stworzeniu historii o Kiopku, czyli o królewskim psie.
1: Zapraszamy. No wiemy dobrze, że Litka też ma mnóstwo talentów i pięknie śpiewa i swój warsztat aktorski też cały czas rozwija, pisze, oprowadza, opowiada różne historie, więc na pewno warto też sobie ten punkt programu zanotować. A twoje wewnętrzne dziecko, do której z tych aktywności się rwie najbardziej?
0: Chyba do tej akrobatycznej, bo przyznam szczerze, jeszcze chyba nigdy nie robiliśmy takiego wydarzenia w ogrodach, które łączyłoby sztukę współczesną z czymś, co ją uruchamia fizycznie, bo nagle może spojrzymy na nią zupełnie inaczej, z innej perspektywy, więc ten rodzaj działania performatywnego bardzo mnie interesuje. Też twórcy akrobaci, czyli Anka Dzielińska z mężem, są niesamowici. Anka, zwana hulanką również, ponieważ hula hopem, jest osobą o ogromnym temperamencie, niezwykła dziewczyna i też o radiowym backgroundzie, bo kilkanaście lat pracowała w radiu, więc ma doświadczenie również w mówieniu do publiczności.
1: Moi drodzy, na stronie internetowej Muzeum Łazienki Królewskie znajdziecie wszystkie szczegóły. Można też wpisać razem z rodzicami w wyszukiwarkę hasło Dzień Dziecka w Łazienkach Królewskich i harmonogram kilkudniowego wydarzenia stanie wam przy

oczami, więc można tam dowoli korzystać i wybierać. Gdybyście mieli pytanie na tym etapie rozmowy, pytanie do Zosi, to proszę do nas zatelefonować pod numer 22 645 20 55, a może po prostu chcecie nawiązać do Łazienek Królewskich, bo może to jedno z waszych ukochanych miejsc na mapie stolicy i chcecie powiedzieć o jakimś zakątku, zakamarku albo wydarzeniu, do którego jakoś mocniej bije wam serce. To zapraszamy serdecznie, a my do rozmowy wracamy po krótkiej piosence.

0: na twarzy uśmiech noś. Projekt Jazz dla dzieci. Jak wchodzimy do Łazienek Królewskich, to od razu się uśmiechamy od ucha do ucha. A myśląc o zbliżającym się Dniu Dziecka, już na pewno planujemy i spacery do łazienek, i spotkania, warsztaty, koncerty. Rodzice dwoją się i troją, żeby zorganizować ten czas swoim pociechom, a Muzeum Łazienki Królewskie, proszę Państwa, zaprasza na aż 4 dni świętowania, jak obliczamy, bo 29 maja start. No i oczywiście świętujemy do 1 czerwca. O kilku wydarzeniach zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka już z Zosią Wam opowiedziałyśmy. Teatr Kamishibai, słuchowisko na żywo, koncert i warsztaty przyrodnicze. Mamy przestrzeń twórczą Pracowni Zachwytów i zawody konne, ale dość nietypowe.
1: Tak, to hobby horsy. Być może znane naszym gościom i naszym słuchaczom.
0: Myślę, że tak. Próbowałaś kiedyś?
1: Nie.
0: Ja też nie.
1: Jeszcze nie, ale widzę.

0: Widzę, że jest duże zainteresowanie, nie tylko w łazienkach organizuje się tego rodzaju zawody. Konkurs skoków, uwaga, przez przeszkody i to z całą strategią i dla dzieci, i dla młodzieży od 5 do w sumie 17 lat, więc bardzo duży rozstrzał wiekowy i też pewnie formuła tych konkursów, bo one są podzielone na kilka kategorii, jest różna, w zależności oczywiście od wieku i możliwości dzieci. Także zapraszamy na stronę, żeby zobaczyć, w których widełkach nasze dziecko się znajduje i do uczestnictwa oczywiście zapraszamy. A też na koniec jest taki konkurs, który się nazywa Potęga Skoków i on już jest dla wszystkich uczestników. Będzie polegał na pokonywaniu coraz wyższych przeszkód. To jest trudność, ale podnosimy barierki.
1: Jak patrzę na te 20-30 centymetrów, potem 50-60, druga kategoria, 70-80 dla dzieci od 6 do 17 roku życia, no to proszę Państwa, to jest wyzwanie. Na szczęście dla mnie nie ma kategorii. Jestem za duża.
0: Myślę, że Stowarzyszenie Klub Sportowy Horsey Team znalazłby też, tak? Martyno, dla ciebie jakąś kategorię.
1: Ja może będę się po prostu przypatrywać, kibicować, klaskać.
0: I rżeć.
1: Tak, dokładnie. Trzeba przynieść własne koniki. Ale jak nie macie, to też się nie martwcie, bo można wypożyczyć na czas zawodów. Organizatorzy o to zadbali.
0: Dokładnie.
1: Wspaniale,
0: tak?
1: Bo może ktoś będzie obserwował skoki, zawody i pomyśli, ach, chcę spróbować, bo to takie fajne.
0: Tak, i organizatorzy też zapewniają, że wcale nie trzeba mieć jakichś wybitnych umiejętności czy wytrenowania. Po prostu warto spróbować, czy to jest wasz sport.
1: Czyli trzeba po prostu przez ten tydzień poćwiczyć podskakiwanie jak najwyżej i może się uda.
0: Ale jest też instruktor na miejscu, który w razie czego wesprze nas, powie nam jakieś tipy, jakieś wskazówki, co mamy zrobić, żeby ten podskok był coraz wyższy.
1: Próbujcie, moi drodzy, a w konkursie można wziąć udział 31 maja między godziną 12 a 16.30. Trzeba się zgłosić do Biura Zawodów. Biuro jest czynne już od 11. A miejsce to łąka między dawnym hipodromem a ulicą Podchorążych. W mediach społecznościowych Muzeum Łazienek Królewskich jest specjalnie przygotowana mapka. Na pewno się nie zgubicie. Choć zgubić się w łazienkach, sama przyjemność. Ile miejsc można odkryć.
0: Popędzicie potem na hipodrom. Zapraszamy.
1: Tak. A mikrowyprawy łazienkowskie? Jeszcze może wróćmy na moment do tego wydarzenia.
0: To warsztaty też, które są dla dzieci już w wieku szkolnym, od 7 do około 10 roku życia, w Nowej Palmiarni, w naszej przestrzeni edukacyjnej. I będziemy rozmawiać o tym, jak zwierzęta i rośliny poradziły sobie podczas tej minionej, dosyć srogiej zimy śnieżnej.
1: No, były momenty trudne.
0: I dowiemy się też, czy ich relacja z klimatem jest skomplikowana, a także czym świat ożywiony zajmuje się wiosną. Więc dużo pracy nad obudzeniem się z tego zimowego letargu. Jeżeli ktoś lubi tematy przyrodnicze, to na pewno to będzie ta mikrowyprawa łazienkowska będzie dla niego odpowiednią.
1: Ja w tym roku wyjątkowo często miałam okazję obserwować przyrodę w łazienkach i ten przeskok zimowo-wiosenny jest niesamowity i moim ostatnim odkryciem są wspaniałe kaczki, które wyglądają obłędnie, są prześliczne, ale oczywiście i wiewiórki, z którymi biegnę się przywitać w łazienkach i pawie, które znalazły sobie bardzo ciekawe miejsce przy jednym z budynków, obserwowałam to zimą. I tam sobie zasypiały, tak przytulały się nawet trochę do siebie. Też bardzo ciekawa historia.
0: Czasami
1: z pawiami.
0: Z budynków czują ciepło, ponieważ budynki są ogrzewane, więc one przy okienkach czasami otwieranych dla wentylacji odczuwają, że jest prąd ciepły. No a latem pewnie szukają z kolei schronienia przed skwarem, przed ciepłymi dniami, też gdzieś w cieniu i czasami wcale nie na oczach wszystkich, tylko mają swoje ulubione miejscówki. Ale ja jeszcze, jeżeli mogę powiedzieć o tych mikrowyprawach, bo ważnym takim elementem jest też to, że będzie obserwować wzrost roślin. Mhm. Ja mam taką refleksję, która mi towarzyszy od wielu, wielu lat, pracując w łazienkach, obserwuję, jak jest taki moment, którym ja jeszcze idę i myślę sobie, ta zima już

0: mogłaby się skończyć, a potem nagle jeden dzień wystarczy, żeby wybuchło wszystko, żeby wybuchło, żeby było zielono wokół mnie, żeby, żeby wszystko pachniało. Oczywiście czasami to trochę więcej niż jeden dzień, przesadziłam, ale to w takim znaczeniu wielkiego zaskoczenia, bo ja wiem, że ta wiosna przyjdzie, a i tak co roku mnie zaskakuje. Tak. Pozytywnie i cieszę się tym zapachem, który mnie czasami aż powala. Idę i myślę, och, jak pięknie, albo właśnie jak nagle przyzwyczajono do tego, że widzę z okolic Podchorążówki czy Myślewic nawet drogę i wiem, kiedy przyjedzie autobus, mogę go wypatrzeć, to nagle zrobi się taki burz zielono i już nie widzę nic. I już zarośnie to na tyle, jest takie listowie na drzewach gęsto, że już z odległości jest trudność wypatrzeć kogoś albo coś.
1: To mam bardzo podobne doświadczenia i też miałam takie poczucie dwa dni temu, jak wybrałam się na spacer z moim psem o dość nietypowej porze, bo wróciłam wcześniej z radia i poszliśmy sobie inną ścieżką, którą spacerowałam, może dwa tygodnie temu i tam się jeszcze nic nie działo, a przedwczoraj wszystko było już tak zarośnięte, taki gąszcz, wielki gąszcz i krzaki, i nasz kanałek gdzieś zniknął tam obrośnięty trzcinami i tak się zrobiło bajecznie i bajkowo i pomyślałam, jej, coś mi tutaj umknęło. Kiedy to się w ogóle wydarzyło?
0: A w Łazienkach Królewskich...
1: Tak, to jest z wiosną.
0: W Łazienkach Królewskich jest wielka ekipa naszych kolegów, koleżanek, dzielnie pracujących, żeby tą wiosnę przywitać i tak naprawdę, żeby było nam miło. Serdecznie ich wszystkich pozdrawiam. Obserwuję ich z fascynacją, jak już ja przychodzę na godzinę 8 do pracy. Oni, mam wrażenie, że już w połowie pracy są, bo są urobieni, popachy dosłownie, bo pracują często zginając się, klęcząc, sadząc, podlewając, przycinając. Niesamowicie trudna, aczkolwiek pewnie piękna praca. Praca przy ziemi, przy plonach ziemi, przy kwiatach. Te wszystkie rabaty kwietne, czy zaułki, czy właśnie jakieś takie klomby, które nas cieszą, to jest ich zasługa. Bardzo im za to dziękuję.
1: Tak, pozdrawiamy ciepło, bo Łazienki wyglądałyby zupełnie inaczej. To byłby taki zupełnie dziki ogród, chociaż są takie miejsca, gdzie jest
0: celowo zostawione, tak,
1: dziko niż innych. Inaczej zagospodarowanych, na to jest to oczywiście konkretny plan, prawda? Ale to też przyrodnicy biorą pod uwagę potrzeby stworzeń, które zamieszkują ogród.
0: Tak, i ten rok był taki dosyć dynamiczny i intensywny i trudny dla ogrodu, bo zima była dosyć sroga, więc dużo było prac związanych z odśnieżaniem. Potem wiosna, wiadomo, zawsze jest dużo. Mamy wprawdzie pomoc i różnych praktykantów i mamy prężnie działającą grupę ochotnicy, ogrodnicy, wolontariuszy, którzy wspierają muzeum w pracach przy zieleni, pracach ogrodu, ale jest to żywioł. I on ma to do siebie, że nawet teraz zapielęgnowany, jutro też potrzebuje tej pielęgnacji i czułej ręki.
1: Będziecie mogli sprawdzić, jak to wygląda 1 czerwca podczas spacerów i wyprawy krętymi ścieżkami łazienkowskich ogrodów, bo w Dniu Dziecka właśnie przygotowano takie aktywności. Można pobrać też bezpłatną broszurę do rodzinnego zwiedzania ogrodów. No i dzięki temu być może spacer będzie ciekawszy.
0: Tak, serdecznie zapraszamy. Jeżeli jesteście w Warszawie i chcecie wpaść, odwiedzić Łazienki, to możecie przygotować się, już sobie tę publikację ściągnąć albo pobrać z kasy i przyjść z nią, poznawać łazienkowskie ogrody.
1: Tak, zajrzyjcie koniecznie do mediów społecznościowych Muzeum Łazienki Królewskie i na stronę internetową www.łazienki-królewskie.pl. Tam broszurę można znaleźć, no i oczywiście harmonogram świętowania, 4-dniowego świętowania, a 1 czerwca można bardzo, bardzo wcześnie pobiec, no może nie tak wcześnie, jak wstaje słońce, bo to już jest taka pora, no przed godziną 6, ale Łazienki można od 6 do 22 zwiedzać.

0: i podziwiać i chłonąć tę przyrodę.
1: Tak, i mogę powiedzieć w sekrecie, że to są przecudowne chwile w łazienkach, kiedy nie ma ludzi, kiedy budzi się przyroda i jest tak zupełnie dziko. Zapraszamy też o tej porach.
0: I późno wieczorem i wcześnie rano, prawda?
1: Słychać ptaki bardziej, jeszcze bardziej słychać budzące się życie, albo zasypiające już takie, które się wycisza do nocnego snu.
0: Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Zaprasza Polskie Radio Dzieciom i przede wszystkim Muzeum Łazienki Królewskie Zosia Zakaria, która dzisiaj pięknie nam o świętowaniu wokół Dnia Dziecka opowiadała. Weźcie to proszę pod uwagę. Te wszystkie aktywności, na część wydarzeń trzeba się zapisać. Jest specjalny formularz przygotowany na stronie, więc może lepiej nie zwlekać, bo wiele, wiele osób na pewno z tych atrakcji będzie chciało skorzystać. Pięknie dziękuję, pozdrawiamy
1: dziękuję
0: zespół i bawcie się dobrze.
1: Będziemy.
0: W łazienkach.
1: Dziękuję pięknie.

0: sekret.
1: Dziś wyborny masz wzrok.
0: Nazywają cię król, gdy wskakujesz na tron.
2: Czy znasz sens słowa miał? Umiesz rwać, umiesz gryźć.
0: A gdy oglądasz pion,

0: Być może to charakterystyczne intro pamiętają dorośli słuchacze Polskiego Radia Dzieciom. Tom i Jerry. Tom, szaro-niebieski, zarozumiały kot, który wszelkimi sposobami chce złapać Jerry'ego, czyli mysz, która całe życie spędza na uciekaniu przed Tomem. Ciekawe, czy te przygody Toma i Jerry'ego sprzed wielu, wielu lat pamięta mój dzisiejszy gość, Tomasz Śliwiński. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry wieczór. Oczywiście, że pamiętam, a w ogóle ten motyw przewodni, który się pojawił teraz, pochodził z serialu Tom i Jerry Kids. I to był taki jakby prequel, czyli opowieść, która pokazywała nam losy Toma i Jerry'ego, jak byli, no, dzieciakami, tak? Przed tymi przygodami, które znamy z tych krótkometrażowych kreskówek. No to właśnie to był taki serial, gdzie i ten mały Tom i jeszcze mniejsze Jerry też się właśnie gonili i różne tam historie były.
0: Drodzy słuchacze, Tom i Jerry powracają w wielkim stylu. Pojawią się na ekranach kin w całej Polsce już 29 maja. Tomku, dołożyłeś tam, no można powiedzieć, że taką dużą cegiełkę do tej realizacji.
1: Tak, miałem wielką przyjemność użyczyć swojego głosu w tej produkcji. Jestem tam narratorem, który pojawia się w różnych, czasami bardzo kluczowych momentach filmu. Miło mi jest tam anonsować niektóre, czasami troszeczkę groźne postacie, ale też niektóre elementy tego filmu. Nie mogę mówić za wiele, muszę się gryźć w język, no bo wiadomo, że ja już trochę pracując nad tą produkcją widziałem, wiem więcej niż widzowie, więc tutaj, żeby nie spoilerować, muszę bardzo, bardzo uważać. No i użyczyłem też głosu kilku innym takim drugoplanowym postaciom, zważywszy na to, że moja fryzura jest fryzurą ujemną, czyli po prostu nie ma jej. Zagrałem też jednego z dżentelmenów, którzy tam się pojawiają, tak, takiego pana, jak powiedział mi reżyser, po warunkach. Na szczęście był w peruce, ale ona w pewnym momencie ulatuje w górę.

0: Dlaczego to sobie państwo i wy dzieciaki zobaczycie.
1: Ale głosu Toma i Jerry'ego nie usłyszymy w tej odsłonie.
0: To jest opowieść taka bardziej zbliżona z jednej strony właśnie do tego klasycznego wizerunku Toma i Jerry'ego, kiedy oni nie mówili, tylko właśnie tak jak klasyczne zwierzaki, po prostu wszystko oglądaliśmy jako widzowie pokazane gestem. Natomiast inne postacie zdecydowanie mówią, niektóre nawet dużo, inne nawet groźnie troszkę, więc różnie to bywa w tym filmie. Natomiast jest bardzo kolorowo i jest bardzo dynamicznie.
1: Tomku, a jak ty czujesz ten film, tę historię o Tomie i o Jerrym? Gdybyś próbował spojrzeć, cofnąć się w czasie i spojrzeć na ten duet oczami dziecka.
0: Dorosłego dziecka takiego.
1: Tak. No właśnie, ta historia...
0: Brodate, łyse dziecko.
1: No troszkę tak.
0: Tak.
1: I teraz współcześnie.
0: To jest bardzo ciekawe w ogóle, bo inne było poczucie komedii, kiedy powstawały oryginalne produkcje z Tomem i Jerrym. Jeszcze inaczej to wyglądało w kontekście serialu Tom i Jerry Kids, no bo klasyczny Tom i Jerry to wiadomo, te slapstickowe żarty, czyli ktoś kogoś nadepnie, coś się uderzy, ktoś się rozpłaszczy, potem się znowu napompowuje i jest tak, jak był wcześniej. W Tomie i Jerrym Kids mieliśmy historię taką właśnie bardziej podobną do innych animacji z tego okresu. To chyba było lata 80. czy 90. jakoś tak. Bardziej chyba początek 90. Natomiast jeżeli chodzi o tę odsłonę, kinową odsłonę Toma i Jerry'ego, to jest w ogóle ciekawy eksperyment. Bo to jest pierwsza odsłona Toma i Jerry'ego, którą tak naprawdę zrobili animatorzy spoza Stanów Zjednoczonych. Zostało to ten film wyprodukowany przez chińskie studio współpracujące z wytwórnią Warner Brothers. I to jest taki eksperyment podobny troszeczkę do tego, co zrobiono kiedyś w kontekście komiksu z myszką Miki, gdzie oddano francuskim twórcom, rysownikom możliwość zrobienia tych komiksów po swojemu, opowiedzenia tej historii w swoim klimacie. I tu jest podobnie. Mamy historię Toma i Jerry'ego, która jest, zaczyna się oczywiście w Nowym Jorku, w muzeum, bo to przygoda w muzeum, ale pojawia się pewien tajemniczy artefakt, który właśnie przenosi naszych bohaterów do takich stylizowanych, trochę takich średniowiecznych Chin właśnie. No i tam rozgrywa się główna przygoda.
1: Astralny kompas.
0: Tak.
1: Tyle wiemy.
0: Ja się gryzę w język cały czas.
1: Ja też się gryzę w język, chociaż przeglądałam kilkanaście razy co najmniej zwiastun, żeby tam wyłapać jakieś niuanse, jakieś drobne
0: Ja myślę,
1: szczegóły.
0: Że jeżeli zwiastun pokazuje nam klimat, a nie pokazuje historii i nie zdradza tego, co zobaczymy, to jest bardzo fajne, dlatego że w przeciwnym razie cała radość z pójścia do kina pryska, prawda? Kiedy już wiemy, że obejrzeliśmy ten film, powiedzmy, w trzyminutowym skrócie.
1: No, zdecydowanie zwiastun zachęca.
0: Zachęca.
1: Spójrzcie, zajrzyjcie, zwiastun jest dostępny, można go obejrzeć, a ponieważ Polskie Radio Dzieciom jest patronem medialnym premiery, to będziemy mieli też dla was zaproszenia do sieci kin w całej Polsce. Dzisiaj, mam nadzieję, zaproszenia powędrują w dobre ręce, więc zachęcam do posłuchania krótkiej piosenki. My do rozmowy z moim gościem wracamy za kilka minut. No i może przygotujemy tutaj jakiś podstęp, żeby przekazać naszym słuchaczom zaproszenia.
0: Podstępny podstęp.
1: Tak, podstępny podstęp to będzie jakieś podstępne pytanie.
0: Tak.
1: Także bądźcie
0: Ale
1: czujni.
0: Ale niezbyt trudne.
1: Nie. 22 645 20 55. Przypomnę numer telefonu do studia, bo znajomość tego numeru na pewno się przyda.

0: Gościem audycji Kultura nie śpi jest dzisiaj Tomasz Liwiński, dziennikarz, lektor, którego usłyszycie również w najnowszej produkcji Tom i Jerry w kinach już od 29 maja. Mamy dla was dzisiaj zaproszenia. Pytania zostały już przygotowane błyskawicznie. Jak znajdziecie odpowiedź, to będzie to przepustka do zdobycia tych właśnie zaproszeń do kin, sieć kin w całej Polsce. Tomku, bardzo trudne są te pytania, no ale cóż, nasi
1: dobrze,
0: słuchacze sobie poradzą.
1: Myślę, że tak. W klasycznych odcinkach Toma i Jerry'ego, w takich tych najstarszych, pojawiała się taka dodatkowa postać, właścicielki, pierwszej właścicielki Toma. No i właśnie, to jest dosyć podchwytliwe pytanie, podstępne, jak mówiliśmy. Czy w tych odcinkach widać jej całą postać? A jeśli nie całą, to co widać? Tak. Na przykład. O, niech to będzie pytanie. Był też jeszcze taki jeden bohater, klasyczny również w tych filmach, Bulldog, który też miał takie bardzo ciekawe imię. No właśnie, jakie to było imię? Może słuchacze odszukają. I jeszcze, nie wiem, czy pamiętasz, było coś takiego, że w pewnym momencie życia Jerry'ego pojawił się mały podopieczny, który miał na imię Taffy. No i jakim zwierzątkiem był ten Taffy?
0: Czy słuchacze mogą sobie wybrać jedno z tych pytań, czy muszą odpowiedzieć na wszystkie?
1: Myślę, że mogą sobie wybrać jedno z tych pytań, bo one są o takim samym podstępnym stopniu trudności.
0: Zapraszamy. 22 645 2055. Ja muszę przyznać, że pojawienie się Toma i Jerry'ego w tej nowej odsłonie w muzeum też zachęca do tego, żeby cofnąć się w czasie i obejrzeć filmy sprzed lat.
1: Tak. I to jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo z tego, co pamiętam, to jest chyba pierwsza odsłona przygód Toma i Jerry'ego, która jest zrobiona w technice animacji trójwymiarowej, ale warto zwrócić uwagę, że tworząc te wszystkie postacie w tym takim nowoczesnym stylu animacji, ja przynajmniej jako też widz, bo no miałem już okazję zobaczyć trochę tego filmu podczas pracy nad nim, że te animacje, zwłaszcza jeśli chodzi o same postacie Toma i Jerry'ego, bardzo, bardzo, bardzo mocno nawiązują do tych wizerunków, które znamy i kochamy. I myślę, że tutaj animatorzy z państwa środka dołożyli wielu starań, żeby to rzeczywiście wyglądało ciekawie. I też to jest takie trochę egzotyczne podejście do całej tej historii, no bo mamy nam znanych bohaterów, ale mniej nam znany okres historyczny. Oczywiście wszystko jest umowne, bo to jest bajka, bo to jest fantazja, ale też w takim miejscu Tom i Jerry chyba jeszcze nigdy w życiu nie byli, no a będą na dużym ekranie.
0: Tomku, miałeś już okazję obejrzeć film w całości?
1: No w całości.

0: jeszcze nie, bo jak mi się zdarza właśnie czasami pracować przy różnego rodzaju produkcjach dubbingowych, co bardzo sobie cenię, to z reguły staram się nie oglądać wcześniej tego filmu, tylko właśnie pójść do kina i przeżyć to. Pamiętam, jak kiedyś miałem wielką przyjemność, wielką radość zagrać pod okiem nieżyjącego już pana Wojciecha Paszkowskiego, fantastycznego reżysera dubbingu w filmie Samoloty, taką postać nepalskiego samochodzika trójkołowca. To byłem wtedy na seansie z moim najmłodszym synem. I to było niesamowite wrażenie, jak się siedzi właśnie w sali kinowej, ten mały człowiek obok nas z popcornem i tak się nasłuchuje i pyta się od czasu do czasu: tato, kiedy ty będziesz? Tak.
1: Rozpoznał syn głos taty?
0: Rozpoznał, akurat, tak? Rozpoznał. Jemu później też samemu się zdarzyło zakosztować przygody dubbingowej. Zresztą w ogóle miałem taką ciekawą historię przy jednej z produkcji związanej z pewnymi klockami, gdzie grałem potwora. Wtedy mój starszy syn z kolei miał kilka lat, no i przyszedł ze mną na nagranie. Siedział sobie, obserwował. Wtedy reżyserką była pani Agnieszka Zwolińska. Po nagraniu mówi: Igor, może wejdziesz sobie, zobaczysz, jak wygląda studio, jak to wszystko brzmi, bo nasz głos nagrany, my radiowcy to doskonale wiemy, inaczej brzmi, kiedy my go słuchamy nagranego, a inaczej, kiedy słuchamy go wewnątrz siebie, bo mamy tak zwane ucho środkowe. No, mały obejrzał to studio, stwierdził, że podoba mu się, ale nagrywał głosu nie będzie. No i wychodzimy z tego studia, idziemy na parking, ja mówię: no wiesz, synku, no ale to mogłeś właśnie usłyszeć, jak inaczej twój głos brzmi. A mały wtedy odpowiedział trochę tak jak Indianin z dawnych westernowych opowieści: ja nikomu obcemu mojego głosu oddawał nie będę.
1: Piękne.
0: Tak, tak. Wielka prawda jest w dzieciach.
1: O tak. Ciekawa jestem, czy Ania, która się do nas dodzwoniła, zna odpowiedź na któreś z zadanych pytań. Cześć, Aniu.
2: Tak.
0: Cześć, Aniu.
1: Dzień dobry, witamy cię serdecznie. Na które z pytań chciałabyś odpowiedzieć? Na to pierwsze, dotyczące opiekunki?
2: A na to pytanie zwierzaczkiem.
1: Ze zwierzaczkiem.
0: Okej. Zwierzaczek Taffy, którym opiekował się Jerry, i ten zwierzaczek sprawiał Jerrymu wielkie kłopoty czasami. I co to był za zwierzak?
2: Opiekunki widać nogi.
0: Tak, tak. Bardzo mocno dziękujemy osobie podpowiadającej i też pozdrawiam
1: tak,
0: serdecznie.
1: To chyba brawa dla mamy. Wszystkiego dobrego wam życzymy i zapraszamy oczywiście do kin. Ale... na Toma i Jerry'ego, ale muszę jeszcze dopytać, czy wy znacie tę historię sprzed lat? Znasz, Aniu? Bajkę
2: nie,
1: o Tomie.
2: Nie,
1: ty
2: wiem.
1: Nie pamiętasz. A mama?
2: Nie pamiętam.
1: A mama pamięta?
2: Nie wiem.
1: No to mama będzie miała okazję odświeżyć sobie pamięć. Zapraszamy was serdecznie, przekazujemy zaproszenia do kin. A chciałobyście kogoś pozdrowić?
2: Pozdrowić wszystkich moich koleżanek i wszystkich moich kolegów. I wszystkich z mojej rodziny i panią i wszystkich z Polskiego Radia Dzieciom i polskich słuchaczy.
1: My też pozdrawiamy was serdecznie, przyłączamy się do twoich pozdrowień. Jeszcze krasnoludki chciałyby nagrodzić cię fanfarami. I życzymy ci, Aniu, pięknego wieczoru i pięknego weekendu. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: Pa, pa.
1: Drodzy słuchacze, a ponieważ jeszcze kilka zaproszeń oddamy w dobre ręce, dwa pytania i dwie odpowiedzi. Czekamy na kontynuację. 22 645 20 55. Pytanie o zwierzaczka.
0: Tak, jeszcze jest pytanie o zwierzaczka, jest jeszcze pytanie o imię buldoga. No, pytanie o postać opiekunki nam odpadło, no bo to wiadomo, że to były właśnie same nogi w kapciach. Czasami było widać troszeczkę spódnicy i fartuszka.
1: Tak jest. Tomku, a miałeś okazję w studiu dubbingowym spotkać też innych aktorów, aktorki, którzy udzielają głos. To jest postacią, czy się nie spotkaliście.
0: To jest bardzo

0: Ciekawe,
1: bo bardzo często te filmy i seriale animowane nagrywa się zupełnie osobno. Nagrywa się zupełnie osobno. Też chodzi o skupienie i oddanie jak najbardziej charakteru postaci, w którą się wcielamy. Oczywiście są też sceny zbiorowe od czasu do czasu w niektórych produkcjach, ale z reguły, przynajmniej z mojego doświadczenia, to jest tak, że nawet jeśli nagrywamy grupą aktorów jakąś większą produkcję, to jednak powoli nas po kolei reżyser albo reżyserka wywołują i wtedy wchodzi się do studia i się wciela w różne postacie.
0: A do której postaci z tych, którym udzieliłeś głosu w tej produkcji najmocniej ci bije serce?
1: Myślę, że do narratora, bo to jest jednak taka postać, która no, jest w tle, ale czasami mówi się, że właśnie dobry narrator, dobry lektor to jest taki głos, który jest, ale on nie przeszkadza widzowi. Poza tym to jest takie też brzemię takiej odpowiedzialności, no bo mój głos pojawia się pierwszy w filmie, kiedy już zapowiadam tytuł tego, co dalej będą widzowie oglądali.
0: A tymi widzami prawdopodobnie będą między innymi Pola i Max z rodzicami. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A jaki chórek ładny.
0: Jaki chór, jacy jesteście zgrani, cóż za synchron. Witamy serdecznie całą rodzinę. Skąd dzwonicie?
2: Z drogi na Mazury.
1: Z drogi na Mazury.
0: Z drogi na Mazury, czyli takie mini wakacje przed wami. Ach, cudnie. To bardzo się cieszę, że znaleźliście czas, żeby do nas zatelefonować. A znajdziecie czas, żeby wybrać się do kina na Toma i Jerry'ego?
2: Tak.
0: A znacie odpowiedź na któreś z zadanych wcześniej pytań?
2: Tak.
0: Które to będzie pytanie?
2: Ostatnie.
0: Ostatnie.
1: Ostatnie. Mhm,
0: czyli dotyczące zwierzaczka czy buldoga? No
1: zwierzaczka.
0: To sprawdzajmy.
2: Buldoga.
1: Buldoga. No dobrze, niech będzie buldog.
0: Jak on się nazywał? Jak miał na imię?
2: Spike albo Spike.
0: Jeszcze raz, śmiało.
2: Spike albo Spike.
0: Spike? Czy ja dobrze usłyszałam?
2: Tak.
1: Chyba tak.
0: Spike albo Spike, tak?
1: Tak, no to myślę, że możemy uznać. Tak? Myślę, że możemy uznać, tak. Tak,
0: ekspert
1: tak.
0: Uznaje odpowiedź, krasnoludki biją, brawo.
1: Liczy się zabawa. Poza tym, ja bym tu zwróciłaś uwagę, ale jak zapytałaś się o to, czy dzieciaki chcą pójść do kina, to tak było, tak zdecydowane, tak pełne chęci, że ja myślę, że chociażby za to się należy nagroda.
0: Zdecydowanie. Moi drodzy, w takim razie przekazujemy wam zaproszenia. Mam nadzieję, że będziecie się cudownie wszyscy bawić. Podpytajcie swoich rodziców, czy pamiętają przygody Toma i Jerry'ego i czy mają swoje ulubione odcinki. A chcecie kogoś pozdrowić?
2: Tak, tak.
0: Śmiało.
2: Cały świat. No.
0: Piękne pozdrowienia, bardzo pojemne i dyplomatyczne. Dobrej drogi wam życzymy na Mazury bezpiecznej. Przede wszystkim odpoczywajcie i bawcie się dobrze. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy za usłyszenia.
0: Pa.
2: Pa.
0: I pan Marcin się do nas dodzwonił. Już sprawdzamy, czy to jest tak, czy to jest dobre połączenie. Halo, halo, dzień dobry.
3: Witam. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień
0: witamy,
1: dobry.
0: Panie Marcinie. Zdaje się, że pan chce odpowiedzieć na to trzecie pytanie.
3: Tak, witam państwa serdecznie. Ponownie panią, bo w muzeum się widzieliśmy znowu. I bardzo miło pana Tomasza słyszeć, bo w innym radiu słucham często jego głosu.
1: O matko, jak mi miło.
3: Teraz właśnie w polskim radiu dzieciom.
1: Bardzo
0: my też się bardzo cieszymy z tego spotkania i z tych odwiedzin. A jest wspaniała okazja ku temu, żeby się spotykać. No i głos naszego gościa zapewne usłyszą państwo również w kinie, jak wybierzecie się na film. Zna pan odpowiedź na pytanie?
1: Kim był Taffy?
3: Tak. Tommy był taką szarą, małą myszką, która miała pieluszkę.
1: Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Za pieluszkę powinien należeć się jakiś dodatkowy bonus.
0: Aj, chyba będziemy musieli coś zdecydowanie wyczarować.
1: Bo to jest szczegółowa odpowiedź.
0: Tak, tak. Tutaj już pan dotknął sedna, panie Marcinie. W takim razie zapraszamy. Tak, chciał pan coś jeszcze dodać, proszę.
3: Tak, jeszcze tak w kwestii tej postaci

0: tej pani, tak, bo to ta pani miała nazwę Mamcia dwa buty.
1: Tak,
0: z tymi papuciami właśnie, tymi czerwonymi, to tak chciałem dodać jeszcze taką drobną.
1: Czapki z głów.
2: No muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem znajomości tematu. Chyba trafił nam się prawdziwy fan Toma i Jerry'ego.
0: Tego czasu tak, bardzo lubiłem oglądać. A teraz właśnie chciałbym synka zabrać, bo troszkę mniej widujemy tej bajki, ale bardzo chętnie właśnie odświeżymy w takiej postaci w kinie ze znajomymi głosami. Także bardzo nam będzie miło obejrzeć. Dzięki Państwu.
2: Wymarzona okazja, żeby wybrać się z synem do kina i pokazać mu też trochę swojego dziecięcego filmowego świata. Także zapraszamy serdecznie, pozdrawiamy ciepło i do usłyszenia.
0: Dziękuję też. Pozdrawiam również ekipę radia i wszystkich słuchaczy.
1: Do usłyszenia, dziękujemy.
2: No a ponieważ radio rządzi się swoimi prawami, to proszę Państwa, musimy przeskoczyć przez godzinę 19.
3: Autopromocja.
4: Hej, przygodo! Polskie Radio Dzieciom znowu rusza na dzikie szlaki polskich parków narodowych. Pakujemy plecaki i zabieramy Was w niezwykłą podróż. Pierwszy przystanek – Kampinoski Park Narodowy. Będziemy tam już w najbliższą niedzielę 24 maja, czyli w Europejski Dzień Parków Narodowych. Świętujcie razem z nami, startujemy punktualnie o 12. Nie może Was zabraknąć. Zapraszam serdecznie. Marta Powałowska.
3: Autopromocja.
5: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
2: Minęła godzina 19. Martyna Huderska, Daria Brzezińska, audycja Kultura nie śpi. Dziś w audycji gość specjalny Tomasz Śliwiński, który jest lektorem, jest dziennikarzem. Znają Państwo ten wspaniały radiowy głos z wielu animacji również. A w nowej odsłonie Toma i Jerry'ego Przygoda w muzeum, jak już Tomasz wspomniał kilka minut temu, udziela głosu narratorowi, ale też kilku innym postaciom, więc można, przysłuchując się tej animacji, też spróbować odgadnąć.
1: No właśnie, to nie do końca będzie takie łatwe, dlatego że, no wiesz, jak to jest, kiedy...
2: No wiem, dlatego że jesteś po prostu mistrzem...
1: Kiedy jest się narratorem, no to...
2: Udawania głosów.
1: Tworzenia, bym powiedział
2: i
1: nawet.
2: I potworzenia postaci.
1: Tak. Bo kiedy mamy głos, który jest narracją, to na przykład mówimy Tom i Jerry, przygoda w muzeum. A no potem, jak się zjawiają jakieś inne postacie, to przecież oni mówią z tym zupełnie innym głosem.
6: Albo takim niskim.
1: No i...
2: Albo takim cieniutkim,
1: więc to, no to różnie bywa, więc nie za bardzo czasami można poznać mnie.
2: Mm-hmm. A w tym przypadku reżyser narzucał ci, jaką masz być postacią, jaki ma być ten głos, czy ma być nasycony, czy ma być cieniutki, jaki jest charakter postaci, czy to była taka twoja inwencja twórcza, przyszedłeś też z gotowym pomysłem na postać?
1: To jest tak, że bardzo często te postacie, zwłaszcza takie drobniejsze, które są w trakcie filmu i one są na drugim, czasami na trzecim planie, one też są ważne, bo cały film brzmi lepiej, jeśli oprócz tych głównych głosów całe tło żyje. Potem też można poznać dobrą animację, zwłaszcza taką pełnometrażową, że jej się dobrze również nie tylko ogląda, ale słucha. Bo kiedy ten cały plan dźwiękowy, tak to nazwijmy, żyje, my radiowcy o tym wiemy, to i obrazek lepiej na nas działa. Jeżeli chodzi o narratora, no to tak jak mówiłem, on musi być przejrzysty, tak? On musi sprzedawać klimat historii, ale narrator nie powinien przeszkadzać. Jeżeli na przykład czasami zdarza mi się właśnie, że jako lektor czytam jakieś filmy lub seriale, jeżeli ktoś mi powie, że na przykład dopiero wykrył, że to jestem ja, kiedy słuchał tak zwanej tyłówki, gdzie się przedstawia autorów tekstu, opracowania, studia i tak dalej, to jestem wtedy najszczęśliwszy, że ktoś po prostu, dla kogoś ten głos był niewidzialny. Natomiast jeżeli chodzi o postacie, to różnie bywa. Czasami jest tak, że twórcy filmu wybierają drogą castingów, prób, głosy, które mają być podobne do oryginału. Czasami jest tak, że reżyser ma dowolność, żeby te głosy też pod kątem danego kraju, w którym powstaje wersja językowa,

0: słowa dopasować, tak żeby one jak najlepiej trafiały do widza, szczególnie do mojego widza. Mm-hmm. Natomiast tutaj miałem, myślę, że dosyć dużo swobody, ale to jest fajne, jeśli chodzi o reżyserię i prowadzenie aktorów dźwiękowych, że reżyser wskazuje takie niuanse. Podkręć tu, bardziej spokojniej tam. To są takie rzeczy, które troszeczkę przypominają pracę zegarmistrza. I Sebastian Drożak, który reżyserował właśnie Toma i Jerry'ego, Przygodę w muzeum, ja lubię z nim też pracować, bo to są takie delikatne jakby podkręcenia mechanizmu, które sprawiają, że potem aha, to tak może lepiej brzmieć. No i wtedy lepiej brzmi, a o tym się przekonamy w kinie.
1: A w obsadzie także Filip Karaś, Sebastian Perdek, Przemysław Glapiński, Paweł Rutkowski, Bartłomiej Wiater, Monika Dałkszo, Monika Markowska, Zbigniew Dziduch i oczywiście Tomasz Liwiński. Także wsłuchujcie się, wspaniała obsada, no a to dowodzi, że ta wyobraźnia reżyserska musi być ogromna.
0: Tak, zdecydowanie ogromna i też ja jeszcze chciałem nawiązać przez moment do strony wizualnej, bo to jest też fajne przeżycie zobaczyć, jak trochę z innego kręgu kulturowego tworzy się baśnie. Jakiś czas temu też w polskich kinach przez krótki czas była chińska animacja Neja 2 i też można było zobaczyć, jaka inna jest fantazja twórców z innego kontynentu. Dla mnie, też jako dla takiego dużego dziecka, o którym już mówiłem na początku naszej zabawy, zabawy, no rozmowy, tak, ale to jest zabawna rozmowa. Ważne jest to, że ten film pokazuje, jak można inaczej podejść do tych bohaterów i też pokazać coś innego widzowi, zwłaszcza temu małemu.
1: Wybierzcie się do kin. Przekonacie się na własne oczy, w jak doskonałej formie cały czas są Tom i Jerry. Już od 29 maja w sieci kin w całej Polsce można oglądać te przygody. Tom i Jerry, Przygoda w muzeum. A my w Polskim Radiu Dzieciom będziemy mieli dla was zaproszenia. Słuchajcie uważnie audycji, szczególnie radiowej Świetlicy, codziennie od godziny 16 do godziny 18. Co więcej, będzie można też zdobywać filmowe niespodzianki. A ja bardzo dziękuję, że dzisiaj tak niespodziankowo wpadł do studia, do audycji Kultura Nie Śpi Tomasz Liwiński. Wielka
0: dziękuję.
1: To była przyjemność, Tomku, cię poznać i posłuchać twojego głosu i też zobaczyć głos.
0: No właśnie, to jest takie dziwne uczucie, tak? Jak cię nie tylko słyszą, ale i widzą, aż mi tutaj się głos załamał ze wzruszenia.
1: To prawda. Też czasami miewam podobnie, jak pytamy naszych najmłodszych słuchaczy, jak sobie nas wyobrażają. Jak wyobrażają
0: ja kiedyś miałem taką przygodę w warszawskim zoo, tak szybciutko powiem.
1: Bardzo proszę.
0: Stałem w kolejce po lody do budki z lodami z moim synem i poprosiłem, poproszę dwa lody truskawkowe. Boże, jakbym film słyszała. No tak, proszę pani, ja czytam filmy właśnie. To jest moja praca.
1: Czyli uważne ucho.
0: To uważne
1: stało
0: ucho,
1: w kolejce.
0: Tak, uważne ucho, uważne
1: tak,
0: ucho.
1: Tak. Tomasz Liwiński, bardzo dziękuję dzisiaj za spotkanie. A wy, drodzy słuchacze, zostańcie z nami, bo już za chwileczkę w studiu pojawi się Dorota Koman i będziemy rozmawiać o 25. Odsłonie Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. A czytanie dzieciom jest bardzo ważne. Nie tylko 20 minut dziennie, codziennie, ale jeżeli to jest minimum 20 minut dziennie, to jest wspaniale.
2: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawiła się Dorota Koman, ambasadorka Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, ale przede wszystkim poetka, redaktorka, popularyzatorka literatury dziecięcej, młodzieżowej. No, wspaniała autorka. Jak ja jeszcze mogę cię zapowiedzieć, Dorotko? Bardzo się cieszę, że cię widzę.
1: Ja chciałam powiedzieć, że właśnie, że tak ogromnie się cieszę i dziękuję za zaproszenie i ogromnie się cieszę, że cię widzę. Naprawdę. I że możemy rozmawiać o ważnych rzeczach, ważnych dla dzieci.
0: Tak. A ostatnio rozmawiałyśmy kilka lat temu o twoim tomiku poezji.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: No popatrz, a ja najrzadsze rozmowy. Nie lubię rozmawiać o swoich wierszach. Ale bardzo lubię rozmawiać o dzieciakach i o tym, jak świetnie się wychowuje z książką w ręku, z dobrą muzyką. No nie chcę powiedzieć w słuchawkach, ale w domu, z teatrem, do którego się biega z małym dzieckiem. Dla was to jeszcze jest niewyobrażalne, dla tych, którzy są mali, ale że nawet jak się jest dorosłym, a chodziło się do teatru w dzieciństwie, to się nadal lubi na przykład teatr lalek. Bo tak jest.
0: Tak jest, to prawda.
1: Bo to magia.
0: Ja w ogóle nie chodzę do dorosłych teatrów, na dorosłe sztuki. Biegam tylko na dziecięce.
1: Tylko na dziecięce?
0: Tak. I cały czas mam niedosyt, a jest tyle dobrych sztuk dla dzieci, że naprawdę doba ma za mało godzin.
1: Ale tak też jest bardzo dużo dobrych książek dla dzieci. Doba ma za mało godzin. No najcudniej jest z tą muzyką, bo ona nam najprościej towarzyszy. Chociaż ja lubię słuchać skupiona. Nie wiem jak ty, nie wiem jak wy, którzy jesteście teraz z nami. Ale często zauważyłam, że muzykę tak się włącza po prostu. Ale jak się tak prawdziwie słucha, to nie można jednocześnie prawie nic zrobić. No może sweter na drutach, jak to takie prościutkie. Chyba, że trzeba liczyć oczka, to już nie.
0: To już nie, ale to zależy, jaka muzyka, prawda? Jak nam tak dobrze towarzyszy, nie jest przeszkadzająca, jest tak angażująca, ale w taki sposób uruchamiający wszystkie zmysły, to dobrze nam się tworzy też
1: to
0: przy
1: prawda.
0: Muzyce.
1: A powiedz mi, czy ty chodzisz do kina też tylko na filmy dla dzieci, czy jednak dla dorosłych też?
0: Dla dorosłych też.
1: Ale lubisz kino familijne, bo ja bardzo.
0: Lubię kino familijne i lubię polskie kino. I mam też dużo zaległości filmowych.
1: W ogóle, a masz taką półkę z zaległościami, bo ja mam i boję się, że się zawali, a przecież czytam na okrągło.
0: Oczywiście, że mam. Książki mam wszędzie.

0: Od niedawna mam nowy regał, ogromny, na którym książki się nie zmieściły, więc znowu są na parapetach, obok łóżka, na stolikach, na stole. Na stole w kuchni, na stole w pokoju. No, są tak naprawdę wszędzie.
1: Któregoś dnia znajdziemy w lodówce.
0: Może tak być. Może tak być. W lodówce jeszcze mi się nie zdarzyło zostawić przez na przykład roztargnienie, ale chyba już jestem blisko.
1: Ale przez roztargnienie po długim czytaniu zostawiłam kiedyś okulary w lodówce i naprawdę to była taka odmiana, wiesz, gdzie jest całe moje życie, tak? Pan Hilary wstał o świcie, gdzie jest całe moje życie, czyli gdzie są moje okulary, pyta pan Hilary. I w momencie, kiedy już się poddałam, otworzyłam lodówkę i zobaczyłam leżące tam okulary, to stwierdziłam, że czasem trzeba też spać, ale rzeczywiście ja w ogóle bardzo często rozmawiając, wiesz, o książce słyszę, że książka świetnie usypia. No mnie akurat właśnie książka nie usypia, ponieważ ja bardzo chcę zawsze wiedzieć, co będzie dalej. I od dzieciństwa miałam tak, że musiałam budzić tego, kto mi czyta. Bo dorośli już by zasypiali. Ja ewentualnie mogłam jeszcze wziąć książkę pod pachę i pójść do babci do drugiego pokoju i powiedzieć, czytaj mi. Tak dalej, więc...
0: Ale to jest dobry test na dorosłych. A propos konkretnych książek i tego zasypiania, to Grzegorz Kazdepkę często o tym mówi, że trzeba pisać takie książki, przy których dorośli nie zasypiają, tak żeby się dobrze bawili razem z dziećmi.
1: To prawda, ale to Wanda Chocącka cudnie mówiła, że najpiękniejsze dla dzieci są te książki, przy których bawi się cała rodzina. Dlatego, że wtedy nikt nie musi odrabiać takiej pańszczyzny, czytając taką książką. Takich książek jest mnóstwo, ale przede wszystkim, wiesz, i te książki, które są klasyczne, są dla nas dorosłych interesujące, bo cofamy się w czasie i nagle widzimy, że odczytujemy inne treści niż wtedy, kiedy byliśmy mali, prawda?
0: Bo tak, mamy miewam tak coraz częściej. Nie tylko z muminkami, nie tylko.
1: No nie, zdecydowanie nie tylko z muminkami. Ile treści jest pochowanych między wersami. I to jest, nie mówię tutaj, wiesz, o takim puszczaniu oka ponad głową dziecka, bo za tym nie przepadam, kiedy dziecko się nudzi, a dorosły mówi, ho, ho, ho, ile tutaj przemycono. Troszkę jak z tekstem kabaretowym, tak? Mówimy jedno, czytamy drugie. Tylko mówię teraz o tym, że my... to pewnie o tym samym mówisz, nosimy swoje doświadczenia, a poza tym widzimy już wtedy różne gry literackie, już jesteśmy dużo bardziej oczytani, wiemy i wiesz, ja teraz to przerabiam po raz kolejny, bo ja mam teraz małego wnuczka. I mały wnuczek, co prawda na razie wszystko, co czytamy, jest o pociągach, więc jeszcze niedługo przyjdę tutaj i pomyślę, że zwariowałam, będę miała gwizdek na przykład i czapkę konduktora. Że tak. Ale wiesz, ale to jest świetne, a świetne jest to, że on też różne rzeczy kojarzy i myślałam, że tak czytam mu te muminki, on jeszcze taki malutki, po czym przyniosłam mu takie wielkie puzzle, wiesz, nie żadne 1000, tylko takie duże, dla małych łapek muszą być duże puzzle. A on tak sobie siedzi i mówi mi, i to była mi. I wiesz, jak zaczął pokazywać mamę, tatę i wszystko dobrze, to myślę sobie, nie no, naprawdę, porozmawialiśmy o literaturze. Że nie ma takiego czasu, w którym to się zaczyna, wiesz?
0: Nie
1: mam wrażenie, że kiedy to się stało, że on już tak po prostu bierze mamę muminka, bo wiadomo, że musi mieć torebkę, prawda?
0: No oczywiście.
1: No, to jest oczywista oczywistość.
0: Oczywista oczywistość i cudownie, że są takie programy, jak na przykład ten Instytutu Książki, że maluszki nie wychodzą ze szpitala z książką, ale mama może wyjść już z książką dla maluszka.
1: No tak, kiedyś tak. To jest piękny pomysł. I wiesz, ach, szpitale i dzieci to jest już zupełnie jeszcze inna historia, wiesz? Kiedyś jak miałam syna w szpitalu, to zabierałam książki, żeby dobrze mu czas mijał w tym szpitalu. A potem było tak śmiesznie, bo było coraz więcej dzieci. Jak przychodziłam, to było takie, o, idzie pani
0: idzie
1: z książkami.
0: Pani od książek.
1: Tak. I to były dzieci na reumatologii, więc dzieci, które często były na wózkach, wiesz, takiego... Był 18-latek niemal, bo wychodził, kiedy wychodził, to trzymaliśmy za niego kciuki, żeby maturę zdał dobrze, bo on tak miał nie dużo czasu do tej matury. Tam się leży bardzo długo, więc tworzą się automatycznie takie grupy towarzyskie i słuchaj, niezależnie od tego, oni się po prostu schodzili i czasem wpadałam z książką akurat, nie wiem, czy redagowaną,

0: rzeczy czytaną. Pracowałam wtedy w Państwowym Instytucie Wydawniczym. Przyszłam kiedyś, obsługiwałam Angielskiego Króla, też im się podobało. Także w pewnym momencie tylko zaczęłam się zastanawiać, że muszę skończyć, bo dalej jest już bardzo poważnie. Ale to było przepiękne. Ja myślę, że to była taka magia słuchania po prostu, wiesz, razem. Przecież no, trudno, żeby była książka od 3 do 18.
1: No właśnie. Czy jest taka granica? I czy są książki za trudne dla dzieci?
0: Znaczy, ze swojej perspektywy to myślę, że niektóre książki przeczytałam za wcześnie, bo świat przedstawiony w tych książkach był tak smutny, że ja tym smutkiem przerastałam. I wiesz, dziecko jest, ale nie byłam, nie mówię teraz o wieku dziecięcym. W dziecięcym chyba nie było czegoś takiego, ale mówię o takich wczesnej nastolatce, wiesz. Ja miałam starszych znajomych od siebie, o te parę lat najczęściej. I oni czytali takie książki, które już, no ja też chciałam czytać te książki. No i w momencie, kiedy je czytałam, to myślę, że się zaczęłam garbić z lekka, tak przynajmniej psychicznie. I myślę, że ten moment, w którym miałam potem synka i zaczęłam tak dużo czytać książek dla dzieci i dla młodzieży, bo zawsze myślałam, że to jest, myślałam i myślę, że to jest genialny temat do rozmów, żeby nie pytać tylko, co jadłeś, co było na obiad w szkole, albo co dostałeś. I jeszcze słuchać bardzo odpowiedzi, bardzo mocno w takich rozmowach, wiesz, z wychodzących z książki, z filmu właśnie, z teatru. Bo my tego, my teraz zapominamy to robić, my dorośli też. Bo wychodzimy, już nie rozmawiamy o tym filmie, bo za 15 minut to już mamy zupełnie inne życie. A z dzieckiem jest najpiękniejszy ten moment, że się możemy zatrzymać. Więc jeśli są z nami też dzisiaj rodzice, to sobie ufundujmy te minuty zatrzymania i rozmowy z dzieckiem.
1: No myślę, że coraz częściej czujemy, jak to jest potrzebne i jakie to jest dobrodziejstwo i jak bardzo nam tego brakuje. Ale wiesz, że mam takie doświadczenia z kolei z moimi córkami, czytania i powrotów do czytania, bo one teraz już są naprawdę całkiem duże. I nawet jeżeli miały takie momenty odłożenia książki na wiele miesięcy, bo taki okres też był w ich życiu, to jednak to, co dostały, to czym się obdarowałyśmy nawzajem przez te pierwsze lata, owocuje tym powrotem właśnie w nastoletnim życiu.
0: Że ten bunt trwał kilka miesięcy.
1: Tak, kilka miesięcy może trwał, ale jakby to, co się zawiązało przez pierwsze lata życia, było tak fundamentalne, że jest do czego wracać. I one już po pewnym czasie wróciły. Zaczęły szukać swojej literatury, pojawiają się rozmowy, pojawiają się dyskusje. Może nie zawsze mi się podoba to, co czytają, ale to też jest ciekawe.
0: Ale one przynoszą ci i mówią, przeczytaj, mamo?
1: Tak.
0: I wtedy jest to, no i wtedy to jest, nie o to chodzi, żebyśmy mieli takie samo zdanie.
1: Oczywiście to podobnie jest z muzyką, podobnie jest ze sztuką, podobnie jest z teatrem.
0: Z językiem. Z językiem, kiedy mówicie nagle dwoma językami. Wczoraj, wiesz, szłam sobie z tak zwaną młodszą, nawet nie młodszą nastolatką, bo 13-latką. I ona mi mówiła różne słowa, niewiele zapamiętałam. Ale wiesz co, mówiła to z taką przekorą, że tak, ona wie, ale tak naprawdę musi najpierw komuś powiedzieć, co chciała powiedzieć. Bo to jednak, no nie wiem, bo zadałam jej pytanie, czy to są takie powszechnie znane słowa. Ona mi, wiesz, no nie, to które wygrało, to dwie osoby znały z tego. Jeden to był mój tata, bo mu powiedziałam. To bardzo mi się podobało w ogóle.
1: Tak, ale moje dzieci też były zaskoczone tym, jakie słowa zostają słowami rok. Mówią, że to wcale nieprawda, że to są tak popularne słowa akurat
0: w
1: ich kręgach.
0: W związku z tym zastanawia mnie, wiesz, bo przecież czytając mamy nie tylko to, że nasze dzieci potem pięknie mówią, bo no nie da się czytając nie przesiąkać językiem, prawda? Nie mówię, że trzeba naśladować, nie daj Bóg, żeby mówić językiem, naśladując język literacki, bo język mówiony, pisany jest, język mówiony
1: jest inny. Nie wytrzymalibyśmy tego.
0: Tak, nie wytrzymalibyśmy tego, albo byśmy myśleli, że to jakaś pani z innych czasów tak się przeniosła i mówi.
1: Jak w godzinie pąsowej róży.
0: Tak, tak. Natomiast zastanawia mnie, wiesz, właśnie to,

0: że jest tyle zmian językowych i na przykład i dość częsty temat mój rozmów z młodzieżą, z dzieciakami, bo one czasem używają jakichś słów, czasem przekręcają i uwielbiam to obserwować. Uwielbiam obserwować, jak one dorastają do coraz dłuższych zdań, wiesz, do własnego zdania. No wczoraj właśnie wysłuchałam własnego zdania, bardzo podobnego do, bo ja mówię, wiesz, no, ogłaszają. Ja, to nie jest moje środowisko, ja tego języka nie znam, ale z przyjemnością posłucham. Natomiast kiedy jako redaktor rozmawiam z pisarzami, którzy używają, to mówię, uważaj, bo za rok już
1: to
0: nikt
1: już
0: nie będzie...
1: To już się zdezaktualizuje.
0: Tak. I dokładnie. Przez to będziesz miała już książkę, która będzie ramotą dla nich, ponieważ ten język nasz codzienny, który też bardzo się zmienia, ale jeśli chcemy bardzo być tacy aktualni w tym języku i używamy młodzieżowego języka, to znaczy, że ten język już prawdopodobnie jest parę kroków dalej. No i naprawdę napisze się od razu ramotka.
1: Tak, ale to twoi autorzy, autorki, których teksty redagujesz, mają wielkie szczęście, że mają ciebie.
0: Tak myślisz?
1: Takiego podpowiadacza, tak.
0: Wiesz co, no,
1: ja myślę,
0: że podpowiadacz ze mnie, wiesz, ja się sama kiedyś samozwańczo, bo bardzo nie lubimy dzieciaki, które chodzą do szkoły, na pewno wiedzą, jak działa czerwony długopis. To nic miłego, w związku z tym ja nie używam czerwonego długopisu, ale taki zielony, pełen nadziei, ponieważ uważam, że każdy tekst, wiesz, który się samemu pisze, to opowiem wam może, na czym taka praca polega, bo jak piszemy sami, to nie widzimy swoich błędów, bo gdybyśmy, i nie mówimy o ortografii czy czymś takim, ale nie widzimy swojego błędu, nie widzimy swojego na przykład myślenia, które jest nagle nielogiczne, albo właśnie, nie wiem, powtórek słów, takich rzeczy nie widzimy, bo gdybyśmy widzieli, to byśmy przecież tak nie napisali, prawda? Być może po jakimś czasie zauważylibyśmy to. Natomiast jeśli się ma redaktora, to ma się takiego najlepszego przyjaciela tego tekstu i siebie. I myślę, że ci ludzie, którzy ze mną latami pracują, wiesz, i robisz z kimś siódmy tom, dziewiąty tom, albo wiesz, albo nowe książki kolejne, no to wiedzą, że jeśli ja już biorę ten zielony długopis i sobie zaznaczam i to znaczy, że będzie lepiej. Albo
1: macie,
0: że
1: do siebie
0: możemy
1: zaufanie.
0: To przegadać, bo nie ma się też co upierać. Chyba, że na 400% coś, czegoś jesteś pewna, ale to nie ze mną. Ja się nie upieram. Ja nie lubię upartych. Lubię uparte osoby w sensie charakteru takiego, że wiesz, uprę się i coś zrobię, ale ja się nie upieram, bo to jest książka autora, nie moja. Ale to się prawie nie zdarza. Naprawdę, tak. Nie pamiętam, żebyśmy...
1: Z dobrych autorów pod skrzydłami.
0: Właśnie, ja mam dobrych autorów. Mam szczęście.
1: Już nie ma przypadków, tak siebie przyciągnęliście po prostu.
0: Tak, ale cieszę się, jak te ich książki osiągają, wiesz, przede wszystkim, jeśli trafiają do czytelników, z tego się ogromnie cieszę, bo to jest najważniejsze, żeby książki były czytane. Potem za tym często idą nagrody. Wiesz, no ja się naprawdę tak bardzo cieszę, że ktoś kiedyś powiedział, czy się ze swoich tak cieszę. Ja mówię, że nie.
1: Ale to też takie trochę twoje, no takie trochę twoje dziecko.
0: Takie, wiesz co, bo właśnie tak, wiesz, jak się przyjaciołom coś dobrego zdarza, to prawdziwie w takim momencie jest, nie tylko w biedzie się poznaje przyjaciół, ale też właśnie w wielkiej radości. Czy ktoś jest w stanie udźwignąć tę twoją radość, czy też powie tak, tam wcale tak dobrze nie jest.
1: Nie, no dźwiganie radości, jak to brzmi, ale...
0: Tak, bo trzeba się radością dzielić, prawda?
1: Jest.
0: I trzeba umieść też to, że ktoś frunie i ty patrzysz i podziwiasz. Ła, ale pofrunęła, ale pofrunął, prawda?
1: Tak, ale to jest wyraz takiej oczywiste. Największej przyjaźni i myślę takiego prawdziwego bycia razem, jak się jest w tym sukcesie.
0: To prawda, ale sukces naprawdę czasem kończy się też takim małym murem, który się wokół tego człowieka, takim małym murem zawiści. Wiesz, jesteśmy, to takie ludzkie, bywamy
1: tak
0: zazdrośni. Lepiej, żebyśmy nie byli zawistni, byłoby cudownie, ale świat jest jaki jest. Wiesz, to jest tak, że nie tak łatwo, jeśli o czymś bardzo marzysz, nie wiem, przekładając to na spódniczki na przykład, albo na

0: wymarzoną zabawkę dla chłopaków może. Przełożymy na ulubioną zabawkę. I nagle widzisz, że temu twojemu przyjacielowi się po prostu do nóg ścielą te rzeczy, te zabawki. Mhm. Albo twojej przyjaciółce te spódniczki. To czasem można sobie pomyśleć, a ja... Mhm. No, ale można też pomyśleć, jak jej ślicznie w tej spódnicy. Albo jaki on jest szczęśliwy, prawda?
1: Ale jak ludzie są do tego nieprzyzwyczajeni, do przyjmowania takich komplementów, ja to widzę szczególnie, jak mówię jakiś komplement kobiecie, którą mijam na ulicy, albo wchodzę do sklepu i stoję przy kasie i jest pani kasjerka, która kasuje te moje zakupy i ja sobie na nią patrzę, coś mi się w niej spodoba. Mówię tak, ale ma pani piękny makijaż, ma pani piękną fryzurę, jak pani dzisiaj wygląda obłędnie. I to jest taki moment takiego... Trochę nie wiadomo, co z tym zrobić. Tak czuję, ta pani, że to przyjęcie tego komplementu i to szczególnie od innej kobiety jest trudne.
0: Ewentualnie można jeszcze pomyśleć, może czegoś ode mnie chce?
1: Tak, na pewno czegoś ode mnie chce. To na pewno nie jest bezinteresowne. Tak bywa.
0: Tak, ale my sobie rzadko mówimy komplementy, więc to jest też kwestia wyjątkowości tej sytuacji w życiu tej pani, załóżmy, kasjerki, tak? Tak. Że to jest wyjątkowa dla niej sytuacja, bo najczęściej niestety ona od takich ludzi jak ty słyszy, ale od innych nie. I poza tym rzeczywiście...
1: Jakiś podstęp pewnie.
0: A ty umiesz przyjmować komplementy?
1: Też mam z tym trudność, oczywiście.
0: Właśnie sobie zrobiłam szybki rachunek sumienia, że wiesz, nie wiem, a szczególnie nie wiem, co zrobić z komplementem, na który tego dnia z pewnością, jeśli już jesteśmy przy, nie wiem, na przykład dobrze zrobionych włosach albo makijażu, na pewno tego dnia tak się nie czuję, nie wyglądam i słyszę komplement, to tak nie wiem, co z tym zrobić, bo no co mam powiedzieć, no nie mogę dobrze wyglądać po 2:30.
1: A daj spokój.
0: Właśnie.
1: Moi
0: albo
1: drodzy,
0: chciałaś coś?
1: Tak. Moi drodzy, powiem wam, że bardzo ciekawie zaczęłyśmy temat, do którego chciałam dzisiaj nawiązać, tak w ogóle od drugiej strony. Zawaluowałam czytanie Mądrość, Siła i tydzień wspólnego czytania, ogólnopolski tydzień czytania dzieciom. O którym chciałyśmy wam dzisiaj też opowiedzieć, ale tu nie ma przypadków, bo te hasła czytanie, mądrość, siła, to się wszystko zawiera w tym, o czym rozmawiałyśmy. I nawet jak zajrzycie na stronę Cała Polska czyta dzieciom i poczytacie raporty, czy też jakie są efekty czytania dzieciom, efekty badań, to się okaże, że to wszystko, o czym wspomniałyśmy kilka minut temu, składa się na tę całość.
0: Tak.
1: Więc pozwól, Dorotko, że wrócimy do tych wątków zaraz po krótkiej piosence. Gdybyście chcieli przyłączyć się do naszej rozmowy, o coś zapytać, może jakiś wątek was zatrzymał, zainteresował,
0: na przykład,
1: może wzbudził jakąś refleksję.
0: Jaka to siła
1: o jaką
0: płynie?
1: To siłę chodzi? Siła, która płynie z czytania. Może macie jakiś pomysł, swoją refleksję, to zapraszamy. 22 645 20 55.

0: To była Dorota Miśkiewicz i Spóźniony Słowik. Wysłuchaliście tej interpretacji, a my troszkę rozmawiałyśmy o Dorocie Miśkiewicz i o jej wielkim talencie. Troszkę o literaturze oczywiście i o tym, że w przyszłym tygodniu zaczyna się tydzień czytania, moi drodzy. Ogólnopolski tydzień czytania dzieciom.
1: 25 już.
0: 25 już,
1: tak.
0: A zacznie się 26 maja. Można sobie wymarzyć lepszą datę.
1: Zaczyna się w dzień matki, mamy, a kończy się w dzień dziecka.
0: Tak, 1 czerwca.
1: Tak to było wymyślone, bo przecież można było zacząć od poniedziałku, prawda?
0: Można, ale to by było takie pospolite. Od... Zaczynanie od poniedziałku.
1: Dużo lepiej zacząć od wtorku, jeśli właśnie we wtorek jest dzień matki, a mamy czytają, tatowie czytają, babcie tak. Czytają, dziadkowie
0: tata też czytają. Mamy piękną akcję, oczywiście.
1: Wiesz, no tak. I teraz jak sobie pomyślisz, w naszej piosence ze słowami Jacka Cygana o jak cała Polska czyta dzieciom, jest takie zdanie, bo Polska to mama. Ale wydaje mi się, że minęło te 25 lat i Polska to mama czytająca, tata czytający. Jest dużo rodzin, które czytają, a do tych, które nie czytają, my też byśmy bardzo chcieli dotrzeć, bo te dzieciaki, które mają mało czytane, mają po prostu dużo gorszy start w życiu. I to, wiesz, nie ma się co zastanawiać, tak po prostu jest, bo badania badaniami, one to potwierdzają oczywiście, ale to, czego nam bardzo często brakuje, to właśnie osłuchanie z językiem, to prowadzenie rozmowy, to umiejętność opowiadania. Kiedy ja byłam mała, to uwielbiałam, jak mi opowiadał dziadek. Co prawda zawsze o wojnie opowiadał, ale no, wojnę przeżył. No to o niej opowiadał, tak? I o kotach, które do niego do pracy przychodzą. I ja codziennie pytałam, ja nie wiem, czy mój dziadek już w pewnym momencie nie musiał wymyślać tych kolejnych kotów, bo ja ciągle pytałam, a masz dziadku w pracy nowego kota? No i nasłuchiwałam, jak to jest. Natomiast teraz bardzo często komunikujemy sobie poszczególnymi zdaniami, bardzo często używamy wszelkich rozkaźników, w tym sensie, że wiesz, biegnij, dojdź, każdy, tak? Dojdź, pamiętasz, zabierz, spakuj. Ja sama, jak kiedyś taki wiersz sobie dla mojego syna napisałam, to jeszcze były czasy opowieści, ale jednak posłuchałam sama siebie i mówię, jej, cały czas spakuj tornister, wziąłeś

0: tak, wziąłeś, dołóż kapcie, dołóż tam, nie wiem, kostium gimnastyczny, tak, no, taka jest nasza codzienność. Jest bardzo mało czasu na opowiadanie i dzieciaki często nie potrafią, wiesz, obejrzały coś fajnego, ale nie mogą opowiedzieć, już nie mówię od początku do końca, ale gubią się.
1: Brakuje im słów.
0: Tak, brakuje słów, ale też brakuje tej ciągłości myśli. Po prostu nie, a kiedy mówimy, kiedy opowiadamy sobie, tak jak my choćby przed chwilą, tak, jesteśmy z pokolenia, które jeszcze słuchało opowieści, no to to się tak plecie. Tak. Czy gaduli.
1: I gaduli się, tak pogadulimy tak sobie się, dzisiaj. Takie tak piękne słowo usłyszałam od małej dziewczynki, żebyśmy sobie tak pogaduliły. Tak, i to jest cudne, bo każdy ma swój temp, moi drodzy.
0: Ale to jest bardzo ważne. Ale to jest bardzo, bardzo ważne, bo kiedy mówimy, to poznajemy drugiego człowieka. Nawet i kiedy słuchamy, poznajemy jeszcze bardziej. A co może być piękniejsze niż móc komuś coś ważnego dla nas opowiedzieć, nawet jeśli to są drobiazgi, ale to są nasze drobiazgi, one są ważne. I poznać kogoś właśnie przez jego opowieści, jego drobiazgi, jego historię. Jego koty, które przyszły albo nie przyszły, tak, albo o czym się marzy. Jakie to fajne. Usiąść i opowiedzieć sobie, o czym się marzy. Tak po kolei, nie wymienić, co trzeba kupić, tylko czy się ma psa, czy się nie ma psa, czy się o nim marzy, czy się nie marzy, bo się na przykład psa boi. I nagle zaczynają się opowieści dzięki temu, że mamy słowa.
1: Tak. No wiesz, o liście zakupów też można opowiedzieć w sposób ciekawy. Tak. Może poetycki, może abstrakcyjny, może śmieszny. Na różne sposoby można.
0: Ale wiesz, listę zakupów mamy wszyscy jakoś w jakiejś części opanowaną. Natomiast miałam wrażenie, że coraz rzadziej mówimy o uczuciach, o emocjach. Coraz trudniej jest dzieciom nazywać swoje emocje, ale to, że one nie mają nazwy w ich głowie, to nie znaczy, że one tego nie przeżywają, ale nawet nie mają nam jak opowiedzieć, bo jeśli tylko na pytanie, jak było w szkole, dobrze, to nie znaczy, że było tylko dobrze, bo może było coś, bo może gdzieś się możesz się czegoś przestraszyć, z czegoś ucieszyć, wiesz, mogłaś się czegoś wstydzić, coś mogło cię przerastać. Jest tyle uczuć i właśnie o uczuciach, o naszym odczuwaniu bardzo chcielibyśmy jak najwięcej rozmawiać, a to jest trudne.
1: Więc, to jest trudne.
0: Ale książki to przynoszą, prawda?
1: Tak. Tak, zdecydowanie. Ale wiesz, teraz przypomniałaś mi o takim cyklu audycji, które prowadziłam w innym radiu dla dzieci wiele lat temu. Wymyśliłam sobie takie czwartki z emocjami i to była długa audycja, czterogodzinna. I to były najtrudniejsze audycje, dlatego że w czasie tych czterech godzin dzwoniło najmniej dzieci, które chciały o emocjach rozmawiać. Emocja była jakby bohaterką jednego ze spotkań, każdego z tych czterogodzinnych spotkań i starałam się na temat tej emocji, tę emocję rysować, my sobie ją wyobrażaliśmy, jaki ma kolor, jaki ma smak, jakby patrzyliśmy tak szeroko, ale to było bardzo trudne dla dzieci i to był też dowód, właśnie takie potwierdzenie twoich słów, jak to jest trudne, że dzieci na ten temat nie rozmawiają często z dorosłymi, gdzieś tam się zamykają, boją się, że źle o tym powiedzą, że źle coś
0: wyartykułują,
1: brakuje im słów.
0: Brakuje im może porównania, bo jeżeli czytasz, to się porównujesz z kimś i myślisz, tak, ja przecież też to przeżywam, prawda? Jest taki śliczny, już oczywiście jest Brąba i emocje Macieja Wojtyszki, to wiemy, prawda? I jak które, i a propos kolorów, to i kolory mogą mieć. Ale wiesz, jest taki na przykład dla takich najmniejszych dzieciaczków wiersz o myszce, która jak się boi, to tam uszy, to się trzęsie jej ogonek i rączki, tak, i nóżki, a jak się smuci, to jej uszka opadają i tak dalej. I nagle dzieci się, słuchaj, tę książkę uwielbiają równie bardzo mamy, babcie, dzieci, dlatego że no, te emocje co stronę jest nowa emocja opisana kilkoma słowami, ale dziecko w tym momencie ma szansę powiedzieć tak się czuję, prawda? I zapamiętać, bo jeszcze wiesz, niesie to w sobie tak dobry wiersz,
1: jak Dorothy
0: Gellner.

0: tutaj w tym wypadku niesie w sobie rytm i łatwość zapamiętania dzięki rytmowi, melodii, wersów. Jeszcze właśnie łatwiej się go zapamiętuje. I w tym momencie, wiesz, bo kiedy Meszka się cieszy, tak, to cieszy się aż do samego sufitu. Przecież znamy to, jak fruwamy aż ze szczęścia, prawda? Mhm. Bo jesteśmy ucieszeni. A teraz, jeśli nie masz tych słów, jeśli nie wiesz, jak to nazwać, to jak zadzwonić do pani z radia i powiedzieć, że czasem jednego dnia, szczególnie im się jest młodszym, chociaż ja jestem dorosła i też potrafię jednego dnia raz fruwać pod sufitem i skakać ze szczęścia, a za chwilę ona tak mnie fartuszek w pewnym momencie łapką. Czyli już nie ma skakania ze szczęścia, tylko jest takie, o Jezu, co teraz zrobić, tak? No, ja uwielbiam w ogóle ten gest. Wiesz, wczoraj byłam jurorką w konkursie recytatorskim przecudnym i patrzyłam właśnie, jak te maluszki sobie wychodzą i skubią ten fartuszek i pomyślałam, no świat się nie zmienia. No tak, pomyślałam wtedy, wiesz, o myszce zresztą, że jak to było świetnie zaobserwowane, bo żeby taki wiersz powstał, taka książeczka powstała z tymi króciutkimi, znaczy króciutko opisanymi emocjami, to trzeba najpierw się przyglądać, żeby dzieciom opowiedzieć o tych emocjach dla nich podstawowych właśnie. Bo się wstydzisz. A jest cała osobna książeczka o wstydzie, gdzie w pewnym momencie przychodzi drugi i mówi, nie wstydź się, ja jestem z tobą, prawda? I to się może przenieść do żłobka, do przedszkola. Mhm. Jestem z tobą. Razem jesteśmy silni właśnie, a propos tej siły.
1: Tak. Czytania, no, myślę, mądrości to jest i siły, bo to właśnie hasło tego 35 już.
0: 25
1: tak, tygodnia. Czytania. Piękna akcja promująca codzienne czytanie dzieciom. No chcielibyśmy, żeby to było chociaż 20 minut dziennie, codziennie.
0: Te 20 minut, to wiesz, też jest wyliczone badaniami. Mhm. To jest ciekawe, ale pani prezes fundacji, będąc w Stanach, czytała dużo, była zachwycona przede wszystkim tym, co przeczytała o roli czytania i jako takiego, można powiedzieć, nie to w ogóle zresztą, cóż to za argument najtańszego, jak się już kocha książki, to przestaje być tanio. I jeszcze trzeba mieszkanie. Jeszcze trzeba mieszkanie powiększać, bo się z żadną nie można rozstać. Ale tak, jest to forma takiego naprawdę, no, możemy zawsze pójść do biblioteki, wypożyczyć dobre książki, czytać dzieciom. I to kosztuje, i teraz zrobiłam taki znak cudzysłowu, kosztuje nasz czas, ale ten czas to będzie najpiękniejszy czas we wspomnieniach rodziców, ale też we wspomnieniach dzieci. I no ja akurat urodziłam się mnóstwo lat przed tym, jak powstała fundacja, ale u mnie w domu było to naturalne, że się czytało. Moja babcia kochała czytać, mój dziadek potrafił płakać nad książką i to też mnie bardzo poruszało, jak płakał, że taki duży i płacze. Moja babcia mi czytała książki, czasem mi czytała książki jak gdyby nie na mój wiek, ale były tak piękne. Moja babcia mi czytała nad Niemnem, jak byłam mała kiedyś, bo już wszystkie książki na wakacjach się skończyły, które zabrałyśmy ze sobą. Babcia miała swoje takie wyczytane nad Niemnem. Wiesz, takie wyczytane to też jest
1: znak. Ja wiem, a do nad Niemnem mam sentyment, bo to był jeden z pierwszych filmów, na którym moja mama zabrała mnie do kina.
0: A, do kina z kolei.
1: Do kina,
0: no,
1: to znaczy książkę też czytałyśmy. Jasne. Ale pamiętam kino Havana, ale którego już nie ma. I nad Niemnem.
0: I te sceny tam, no dobrze, to teraz pamiętasz kino, ja pamiętam książkę i babcia mi czyta, jak idą. A my też jesteśmy, wiesz, na wsi, pojechałyśmy gdzieś na wieś. Co prawda na tej wsi był głównie tytoń, bo to było pod Kazimierzem, tam głównie rósł tytoń i chmiel. Bardzo takie używkowe tereny. Natomiast no, babcia mi to czytała i to było tak piękne. I pamiętam, jak pojechałam już jako dorosła ze swoją książką, kiedy mi ją przetłumaczono na białoruski, pojechałam i byłam nad Niemnem i usiadłam tam, wiesz, nad tym prawdziwym Niemnem. Tak usiadłam i przyszła mi do głowy piosenka tam śpiewana i pomyślałam sobie, jak my to głęboko nosimy w głowie. Minęły dziesiątki lat, a ja pamiętam, bo babcia jak mi czytała i tam śpiewała bohaterka, to moja babcia też mi podśpiewywała i potem już śpiewałyśmy, mogłyśmy nawet nie kończyć tego rozdziału.

0: Wtedy babcia zaczyna opowiadać, wiesz, o, no właśnie, jak się uprawia, te, jak się te pola, że na przykład nam się podobają maki, a dlatego kto zbiera, to ten mak, to jest jak chwast, ale przecież maki są piękne, bo są piękne i że wszystko ma wiele stron. I tak sobie z babcią, wiesz, nikt, babcia sobie tak filozofowała, ja sobie słuchałam i dla mnie to było oczywiste. Jeżeli to zanika, jeżeli się o tym zapomina i nie damy tego swoim dzieciom, powiedziałaś o kinie, to ja wam, dzieciaki, opowiem o dentyście. Taka gaduła jak ja siedzi u dentysty, a moja dentystka widzi mu napis u mnie, bo ja jestem tą ambasadorką i widzi ten znaczuszek z napisem Cała Polska czyta dzieciom i zaczyna do mnie mówić, a ja z tą paszczą otwartą mówię, nic nie było takie piękne, jak patrzę z perspektywy, jak to, jak czytałam swojej córce. No i ja oczywiście chciałabym jej odpowiedzieć,
1: i
0: pokazać.
1: Nie, i to jest ten moment, w którym nie mogę.
0: Nic nie mogę, ja nie mogę nawet drgnąć. No i tak jak normalnie, no oczywiście po jakimś czasie, jak już tę paszczę zamknęłam, powiedziałam, jakie to było piękne, jak pani to cudownie opowiadała, bo im bardziej moje oczy robiły się wielkie i było takie wielkie zainteresowanie, bo wiecie, znacie to na pewno. O, ty na pewno też znasz, że rozmawiamy wszystkim, prawda?
1: Tak.
0: Jak ta myszka, co jej się uszki unoszą, tak samo jak jesteśmy naprawdę kimś zainteresowani w rozmowie.
1: No tak, i ta oczy, rozmowa, ciało, mimika.
0: Widzisz, czy
1: wszystko.
0: Kogoś nudzisz.
1: Oczywiście.
0: Czy nawzajem chcecie sobie coś powiedzieć. Więc ta pani też widziała, mimo braku prawie wszystkiego z mojej strony, jakiejkolwiek mimiki prawie, że... I ona potem tak wyszła i mówi, jak to dobrze, że się przypomina, że trzeba dzieciom czytać. To jest taka pani, no po czterdziestce. I ona mówi, tak bym czasem chciała, żeby ta moja córka była znowu taka malutka. A ja tak spojrzałam, jeszcze wtedy nie byłam babcią, ale powiedziałam, spokojnie, kiedyś doczekamy wnuków i znowu będzie jeszcze fajniej. Mhm. Zdecydowanie, jeszcze fajniej, bo teraz już możemy czytać. Nie. Tak. A rodzice to naprawdę muszą.
1: Rodzice muszą.
0: Musicie czytać.
1: Rodzice, no szukajcie tych momentów na książkę. Książek mamy mnóstwo fantastycznych.
0: A my mamy złotą listę książek.
1: Jest złota lista, tak. Fundacji Cała Polska czyta dzieciom.
0: Ma 600 tytułów. No nie, tak, ma możliwości, żeby nie znaleźć. Podzielonych na grupy wiekowe, bo to jest czasem problem, prawda? Dla jakiego wieku ta książka.
1: Tak, a tu dzielimy, eksperci tak podzielili. Wszystko jest przygotowane, podane, więc tylko brać, tylko czerpać z tego dobra.
0: Tak, odszukiwać to, co znamy, odszukiwać to, czego nie znamy. Bo ja na przykład, kiedy mój syn już był troszkę starszy, to czytałam czasem przed nim nowe książki, żeby sprawdzić, albo żeby czasem coś poprawić, żeby wiedział, że nie mówi się zakładać buta, tylko zakładać but. To jeszcze wtedy nie byłam redaktorką książek, naprawdę. Byłam tylko zwykłym takim sobie mamusią, filologiem i poprawiałam i myślałam, że tak będzie łatwiej, bo wiedziałam, że będziemy tę książkę czytać wielokrotnie. Ale wiesz co, powiedziałaś o córkach, które przeszły przez bunt i wróciły. To powiem ci o następnym etapie. Potem jest tak, mamo, jak mi brak czasu, jak jestem nieszczęśliwy, że nie mam czasu. Bo kiedy mój wnuczek był bardzo mały, to mu na głos czytał swoją książkę. No, a teraz ma ten czas dla dziecka, ale mówi, tak mi brakuje czytania. Jeszcze tego swojego. Wiesz co, i to jest taki moment, w którym ja myślę, udało się.
1: Zrobiłam dobrą robotę.
0: Zrobiłam, tak mimo woli, powiedziałabym. Znaczy wola była, tylko mimo tak, mimochodem w tych naszych czytaniach, w tym wszystkim, wiesz.
1: Bez presji, bez jakiegoś takiego konkretnego planu, to, tylko bardziej
0: jest czucia. Wystarczy w szkole i tak, odpytywania, wiesz.
1: I tych czerwonych długopisów.
0: No. I tych czerwonych długopisów, to wystarczy. Bo ja na przykład nie odpowiedziałam na pytanie, na które moje dziecko też nie odpowiedziało, chociaż tyle razy oglądałam sztukę i spytałam panią aktorkę, jak ona ma tam na imię. Ona bardzo długo myślała i powiedziała, że ma na imię Hanna, bo tam on raz do mnie mówi Hanno, ale wiesz, to jest taka chęć złapania na czymś, że ktoś czegoś nie wie. Fajni nauczyciele, dobrzy nauczyciele tego nie mają. Przepraszam za słowo fajni, ale moi nauczyciele jeszcze mówili, że to nie jest dobre słowo, ale ono było jeszcze we Lwowie starym, przedwojennym. Było słowo fajne. Ja nie wiem, czemu potem tak strasznie niszczone. Ale ja się do tej pory przyjaźnię z moją panią od polskiego, z liceum, która była przyjaciółką mojej pani od polskiego, która już nie żyje, z podstawówki, wyobrażacie sobie? I ja się z nią przyjaźnię. Ona jest starsza.

0: pierwsza od mojej mamy. A ja po prostu wiem, ile jej zawdzięczam, uwielbiam ją i no tak, w jakimś momencie przeszłyśmy na ty i zaczęłyśmy się śmiać, że jesteśmy prawie w jednym wieku. Ale naprawdę to się potem zaciera, bo tak, ale do tej pory rozmawiamy, albo ja, ona mówi, wiesz co, ostatnio odkryłam, że coś jest nie tak, że coś się zmieniło w ortografii. Ja mówię, no tak. Ona mówi, no i co? No to już bym cię nawet za ortografię nie mogła pogonić. Tak, ponieważ ona mi kiedyś powiedziała, wiesz, że świetnie, tylko chciałaby zwrócić uwagę, że na pewno pisze się osobno i nadal pisze się osobno. Uwaga, to nie o tym
1: rozumiem. To się nie zmieniło.
0: To się nie zmieniło. A ja kiedyś, kiedy byłam osobno z kimś, z kim bardzo chciałam blisko być, to napisałam ty i ja na pewno pisze się osobno. Wróciło do mnie nagle zdanie mojej nauczycielki, wyobrażasz sobie? I jak to nosimy? Gdzie? W którym miejscu? No właśnie. I jak mimochodem
1: nosimy i z nas
0: kulturą na co
1: wypływa,
0: dzień, prawda?
1: Tak. Ach, zbliża się godzina 20, ale muszę jeszcze taką malutką dygresję, bo nie tak dawno rozmawiałam z Elą Wasiuczyńską, która zilustrowała pięknie wiersze Gałczyńskiego w Kronice Olsztyńskiej. I jak tylko usiadła w studiu przy mikrofonie, a ja wyjęłam egzemplarz, który od niej dostałam w prezencie Kroniki i i tam była taka adnotacja do Wysp Szczęśliwych. Jak ja tylko przeczytałam o Wyspach Szczęśliwych, dedykację od Eli, to od razu przypomniał mi się cały wiersz, który recytowałam w 5. klasie szkoły podstawowej Gałczyńskiego, Prośby o Wyspy Szczęśliwe. Tak mi się to odpaliło momentalnie. Cały wiersz, który mogłabym wyrecytować o każdej porze dnia i nocy, bo moja polonistka zaszczepiła właśnie we mnie miłość do Gałczyńskiego.
0: No i myślę, że do mówienia pięknego również, prawda? Tak. Bo ktoś kiedyś na ten konkurs wyśle pierwszy raz, potem pójdziesz drugi, piąty, a potem okaże się, że już 40 lat siedzisz w konkursach, tak? Tylko po drugiej stronie w jury, jak ja wczoraj.
1: Bywa i tak.
0: Natomiast to, że teraz tu jesteś, że teraz tu pracujesz, że nie odczuwasz na przykład takiej niemobilizującej tremy, bo czym innym jest trema, takie przygotowanie naszego organizmu do tego, że to jest też siła.
1: Miewam, oczywiście.
0: Ale chodzi mi o to, że potrafisz stanąć w drugą, odwrócić się przy dużej publiczności i poprowadzić. Potrafisz poprowadzić tutaj rozmowę znakomicie, jedną, drugą, 50 i tak dalej. My to wynosimy z domu, nasi nauczyciele z teatru, z kina, z kultury wokół nas obrastamy. A jeśli jej nie mamy, to jak żyć, powiedz? Ja nie wiem.
1: Ja też nie wiem, ale na pewno to, o czym rozmawiamy, jest dobrym drogowskazem.
0: Oby było.
1: Oby było.
0: Oby było.
1: Dorota Koman.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dzisiaj w audycji Kultura nie śpi. Mam nadzieję, że wy też tak szybciutko nie zaśniecie. Może to jest dobry moment, żeby pobiec po książkę, a potem wskoczyć mamie albo tacie na kolana i razem coś wybrać, a może poczytać na głosy, może poczytać na rolę, bo to też jest fantastyczna zabawa. Zajrzyjcie koniecznie na stronę Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom i poczytajcie o akcji Czytanie Mądrość Siła. Startujemy 26 maja do 1 czerwca. Tydzień czytania, ogólnopolski tydzień
0: cała
1: czytania.
0: Polska
1: cała Polska czyta. Tak. I życzymy wam, żeby to były piękne chwile. No i żeby to był taki dobrze spędzony czas. I żebyście szybciutko połknęli bakcyla czytania, jeżeli jeszcze się to w waszym życiu nie zadziało, bo przecież najtrudniej przekonać nieprzekonanych.
0: Tak jest.
1: Tak. Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo
1: raz
0: dziękuję.
1: Jeszcze i do zobaczenia. Mam nadzieję, że sobie jeszcze pogadulimy nieraz.
0: No właśnie,
1: nie tylko
0: to gadulenie dzisiaj wynoszę.
1: Nie tylko w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Temp.
1: Pięknego wieczoru wam życzymy. Każdy ma swój temp, tak? No i jak to w radiu bywa, audycje też się zaczynają i kończą o konkretnej godzinie. Martyna Chuderska, Daria Brzezińska, dziękujemy wam pięknie i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Za tydzień. Pa, pa.
2: Autopromocja.
3: Czemu w studni woda dudni?
4: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
5: A burczy bas na pewno burczy basem?

0: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
1: A co jeszcze w audycji?
2: Ciekawe wydarzenia.
0: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
0: Posłuchamy też opowieści.
1: Usłyszymy dawne melodie.
0: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
2: I z wami.
4: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
0: Jolanta Kossakowska,
1: Monika Gigier,
0: Patrycja Cisz,
2: Mateusz Dobrowolski
4: i Piotr Piszczatowski.
5: Autopromocja.

Smogadaś i moja zniszczona księga bajkowych opowieści. Dzisiaj moje spotkanie z bajką zacznę od sprawdzenia, czy bajka, którą bardzo chcę odwiedzić, jest w mojej księdze dostępna. Tak, tak, bo dzisiaj tak się składa, że spotkanie z bajkowymi opowieściami, jakby to powiedzieć, zaczęło się nie w moim pokoju, gdy strony księgi zacząłem przeglądać, ale w innym miejscu. W kuchni, gdy pomagałem Wojtkowi robić naleśniki. Miało ich być bardzo dużo, bo na kolację Wojtek zaprosił Leszka i misia Michasia, ale szybko musiał kolację odwołać, bo stwierdził, że przez moje łakomstwo naleśnikami, które jest w stanie zrobić, nie da się obdzielić dwóch dorosłych mężczyzn, niedźwiedzia i smoka. Prawdą jest, że trochę mnie poniosło, no. Bo zjadłem prawie cały dżem, nie mówiąc o przepysznych konfiturach, które sprezentowała nam któregoś dnia babcia Janeczka. A te drugie naleśniki, które bardzo lubi miś Michaś, no wiecie, takie ze słodkim serem, też sporo sera dzięki mnie straciły. No miałem wejście na słodkości, co tu dużo mówić. A Wojtek niepotrzebnie na moment wyszedł z kuchni, o. Gdy wrócił i zobaczył to, co zobaczył, najpierw złapał się za głowę, potem wyprosił mnie z kuchni, a gdy już z niej wychodziłem, powiedział, że zachowałem się jak bohater pewnej rosyjskiej bajki, którego wszyscy nazywali glinianym chłopczykiem. Skoro ostatnio zainteresowany jestem twórczością rosyjskich bajkopisarzy, ostatnio przecież odwiedzałem bajkę o koniku Garbusku, postanowiłem zajrzeć do mojej zniszczonej księgi bajkowych opowieści i przekonać się, czy owego glinianego chłopczyka gdzieś na jej stronach nie znajdę. O, proszę bardzo, jest. Bajka o glinianym chłopczyku. Co tu jest napisane? Byli raz sobie gospodarz i gospodyni. I dzieci nie mieli. Pewnego razu gospodyni odzywa się do męża w te słowa. Ulep z gliny chłopczyka, niech synkiem nam będzie. Fajnie. Gospodarz ulepił z gliny chłopaka i ułożył na piecu, żeby wysechł. Gliniany chłopak wysechł i zaczął prosić, żeby mu dali jeść. Daj mi, matko, mleka dzbanek, bo trudno, żeby był chleb w dzbanku. Daj mi, matko, mleka dzbanek, a do tego obważanek. Starzy dali mu mleka i obważanek, a on zjadł i znowu prosi. Jeść. Co tu robić? Gospodarze dali mu, co mieli, a on nadal wołał, że chce jeść. Starzy nie mieli już nic do jedzenia. Gliniany chłopiec zeskoczył z pieca i zjadł. Nie, no to nie może być prawda. Nie, ja nie mogę dopuścić do takich okropności. Ja muszę powstrzymać glinianego żarłoka. Gotów mi od środka całą moją zniszczoną księgę bajkowych opowieści pożreć. No, gdzie jest magiczna pozytywka? O, całe szczęście jest na miejscu. Szybko przekręcę kluczyk, a potem niech się dzieje, co chce. Aha. Jeszcze do was mam słów parę. Czekajcie na mnie, a ci, którzy potrafią, niech trzymają za mnie kciuki. Każde wsparcie może mi się przydać.

Jestem. I możecie mi pogratulować, bo uratowałem świat baśni przed glinianym obżarstwem. Ten gliniany chłopak pochłaniał wszystko, co na swojej drodze spotkał. Jego nienasycony głód sprawił, że wszystko, co stanęło na jego drodze, nie mogło czuć się bezpieczne. Kogo połknął jego gliniany brzuch? Nie będę wymieniał, chociaż może na końcu mojej opowieści skuszę się na taką ewentualność. Ale moją opowieść o wizycie w świecie bajki o glinianym chłopczyku zacznę od tego, że od samego początku jej glinianego bohatera próbowałem dogonić. Cały czas był przede mną i cały czas na swej drodze zostawiał ślady swojego niepohamowanego obżarstwa. Dogoniłem go dopiero w momencie, gdy gliniany chłopczyk spotkał się z kozłem. Ten kozioł akurat, to był kozioł wyjątkowy. Był przykładem dla swojego gatunku. Był rezolutny, inteligentny i bardzo przebiegły. Stąd nie ma się co dziwić, że wszystkie kozy z okolicy wybrały go na przywódcę stada. I gdy stanął oko w oko z glinianym chłopczykiem, usłyszał od niego, że za chwilę ten go pożre, bo znów nieposkromiony głód trawi jego wnętrze. Byłem schowany za krzakiem, gdy przyglądałem się tej sytuacji, ale mimo iż pozornie byłem bezpieczny, czułem grozę, patrząc na tę scenę. Kozioł z słowami chłopca o dziwo się nie przejął. Mało tego, zaproponował pomoc. Powiedział do glinianego chłopca, że po co ma się napracowywać. Powiedział tak: stań chłopczyku pod górką, a ja pobiegnę na górkę, rozpędzę się i do twoich ust prędko skoczę. Tak będzie o wiele łatwiej mnie zjeść, prawda? Gliniany chłopiec stanął pod górką, a kozioł popędził na górkę i wtedy doznałem olśnienia. Tak. W ułamku sekundy rozszyfrowałem plan, jaki wymyślił sobie kozioł, by nie zostać połkniętym. On chciał, zbiegając z górki, nabrać rozpędu i nie wskakiwać do ust chłopczyka, a uderzyć rogami w jego gliniany brzuch. Zakrzyknąłem: stójcie! Obaj spojrzeli na mnie nieco zdziwieni. Naprawdę chcesz zniszczyć chłopca? Zwróciłem się do kozła. A mam inne wyjście? Odparł mi na to koziołek. Chyba tak, powiedziałem. Uczyń z glinianego chłopca opiekuna stada, którego jesteś przywódcą. Niech doi kozy, niech z mleka, które wydoi, robi sery. Wam ulży w koziej doli, a sam chodził głodny nie będzie. Masz rację. Poza tym kozie sery są bardzo zdrowe i smaczne, dodał kozioł. Na takiej współpracy zyskamy. Nie da się zaprzeczyć, ale czy gliniany chłopiec zgodzi się nam pomagać? Zobaczyłem kątem oka, że gliniany chłopiec przytakuje. Widocznie dieta, którą stosował do tej pory, nie za bardzo mu jednak odpowiadała. Zajadanie się kozimi serami było bardziej zachęcające, bo przecież nie tylko ilość w jedzeniu się liczy, ale przede wszystkim smak. I wtedy stało się coś, o czym nie chciałem mówić wcześniej, uważając, że to zbyt drastyczny wątek tej opowieści. Ale mimo wszystko o tym opowiem, bo świadczy to o tym, że bajka o glinianym chłopczyku zapisana na kartach mojej zniszczonej księgi bajkowych opowieści skończyła się szczęśliwie. A jak? A tak. Z rozwartych jak wrota ust glinianego chłopczyka zaczęli wychodzić ci wszyscy, których do tej pory nasz obżartuch połknął, a byli to w kolejności: gospodyni z kądziołeczką, gospodarz z laseczką, byk z rogami, drwal z siekierami, chłop z grabiami i dziewczyna z warkoczami.

0: są sny wielkie, jak planety.
1: Są i małe, jak omlety.
0: Są też długie, jak bagietki.
1: Są i krótkie, jak skarpetki.
0: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści. Drogie słuchaczki,
2: drodzy słuchacze,
0: przenieście się teraz do tej niezwykłej krainy.
2: Do krainy pomiędzy?
0: Pomiędzy jawą a snem. Zamknijcie swoje oczy. O tak. Delikatnie, bez pośpiechu. Nie myślcie już o tym, co było. Nie myślcie o tym, co będzie. Nie planujcie. Bądźcie w tej chwili, trwajcie w tej chwili teraz. Dajcie odpocząć swoim myślom, aby nabrać sił na kolejne zabawy. Wsłuchajcie się w muzykę, która was otacza. Muzykę spokojnych, cichych kroków. Po leśnej ścieżce, prastarego lasu, w którym właśnie jesteśmy. Otacza nas muzyka delikatnego wiatru, który szumi

0: między młodymi liśćmi starych drzew. Wiatr ten dzieli się swoimi wietrznymi opowieściami, szczęśliwy, że liście powróciły. Już zapomniał, że sam późną jesienią porwał je do tańca i w tym tańcu opuścił, a one opadły na ziemię. Teraz cieszy się, że powróciły i śpiewa im wietrzne piosenki z dalekich krain. Z dalekich krain.
1: Posłuchajcie. Wow. Cóż ten wiatr mógł widzieć? Co słyszeć? Czego był świadkiem? Czy przywiało go z dalekiej pustyni? Z niekończących się upałów? Czy przywiało go z gór, ze szczytów najwyższych tego świata? Czy może gdzieś z nad oceanów? Mórz, a być może urwał się z jakiejś jaskini, w której zdrzemnął się na chwilę i przywiało go do nas, do tego prastarego lasu.
0: Muzyka lasu, muzyka wiatru, śpiew ptaków.
1: Ptaki śpiewają o wiośnie, o maju, śpiewają o radości, śpiewają o miłości. O tym, że wszystko budzi się do życia. Śpiewają o tym, że wszystko będzie dobrze.
0: Teraz niech ten prastary las stanie się oazą, na której ostatnio skończyły się nasze przygody. Oazą, w której kolory żyją, pachną, smakują. Oazą, w której wspomnienia ożywają. Na której, kiedy kropla deszczu na nas spada, staje się tą pierwszą kroplą, jaką poczuliśmy w naszym życiu na sobie. Kolory mieszają się. Łączą, tworzą pejzaże bez końca i od początku. Tamto znaleźliśmy małą cebulkę, której poszukiwaliśmy. Cebulka zaklęta była w małym kwiatku niezapominajki. I my nie zapomnieliśmy zachwycić się tym kwiatem. Kiedy rozchyliliśmy jeden z kwiatuszków,
1: w środku była cebulka czosnku. Pamiętacie, jaki jest cel naszej misji? Wiatr nam opowiedział o historii miłości pewnego czosnku, który został rozłączony. Dwa kwiaty, dwie cebulki. My poszukujemy tych cebulek i pierwszą udało nam się odnaleźć. Mamy ją przy sobie. Kiedy na nią spoglądam, to wydaje się być taka zwyczajna. Ale kiedy wiatr przypomina mi jej historię, to zaczynam zdawać sobie sprawę, że coś, co na pierwszy rzut oka może wydawać się zwyczajne, takie codzienne, może okazać

0: okazać się jednak czymś wyjątkowym. Tak jak każdy z was jest wyjątkowy, niepowtarzalny. Nie ma drugiej takiej samej osoby na świecie jak ty, ty i ty. I nie ma drugiej takiej cebulki, czosnku ozdobnego, bo przecież pomyślcie o tym. To ma znaczenie, w jakiej ziemi wyląduje, w jakim ogrodzie. Kto będzie się tym kwiatem później zachwycał? Kto później po latach będzie ten kwiat wspominał? To wszystko jest takie niezwykłe. Te historie łączą się. Łączą się historie roślin, zwierząt, ludzi. O tak, natura, ziemia, nasz wspólny dom. Jak fajnie tutaj być.
1: Kiedy już odnaleźliśmy pierwszą cebulkę, czas ruszyć dalej, aby odnaleźć drugą, ostatnią.
0: Bój wietrze, kochany, podziel się z nami swą wietrzną nowiną. W którą stronę mamy iść? W którą stronę? Pokaż to, jak tylko ty potrafisz. Wskaż nam drogę.
1: I wtedy wiatr zawiał. A zawiał w ten sposób, że brzoza, przy której jesteśmy, pochyliła się w jedną stronę. Pochyliła się w stronę słońca. Zatem ruszajmy ku słońcu.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata.

0: Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja.

rodzinne.

0: Autopromocja.
1: Polskie Radio Dzieciom poleca dla rodziców.
2: Są takie historie, które dzieją się po cichu, między kolejnymi próbami, między nadzieją a stratą. Już jest nowy sezon podcastu N97 Niepłodność bez tabu. Jak długie starania wpływają na macierzyństwo? Co zrobić, gdy trudno o kolejną ciążę? Jak i czy mówić o in vitro w domu? Uważnie, prawdziwie, bez uproszczeń. Rozmawiam z pacjentkami, lekarzami, ekspertami i rodzicami. Słuchaj na polskieradio.pl i na platformach podcastowych. Zapraszam, Karina Terconi.
0: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
4: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi, a to pierwszy odcinek nowego sezonu podcastu Mama do kwadratu, a ten sezon nazywa się Emocje. A już teraz ze mną w studiu gościni Marta Kosakowska, Marika, wokalistka, autorka tekstów, artystka, dziennikarka, ale dzisiaj w roli mamy bliźniąt. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry.
4: W jednym z wywiadów powiedziałaś, że takim fajnym sposobem na to, żeby radzić sobie z nadmiarem emocji, myśli, czasami być może też z taką artystyczną tremą, jest napisanie listu do samej siebie jako artystki. Nie wiem, czy to była taka przenośnia, czy rzeczywiście takie listy czasami piszesz, ale chciałam zapytać, co byś napisała w takim liście do siebie jako mamy, gdy następuje ten moment przesilenia.
5: To nie była przenośnia, to było dosłowne. Wydaje mi się, że taka króciutka forma, serdeczna i czuła do samego siebie, samej siebie. W takich momentach kryzysu, kiedy jesteśmy w stanie zapalnym, emocjonalnym i duchowym, i psychicznym, to jest taki balsam, który pomaga nam ten stan zapalny ukoić. I nikt nas lepiej nie zna niż my sami siebie, więc jakby taki list ode mnie do mnie jest najlepszą komunikacją. Natomiast co bym powiedziała sobie mamie, co bym napisała w takim liście?
4: Wiesz, taka karteczka w portfelu i gdy jest naprawdę ciężko, to Marika ją otwiera i to jest twój zastrzyk spokoju albo energii.
5: Wiesz co... Ja byłam w kilkuletniej terapii. Na początku byłam w takiej trzyletniej terapii grupowej i pamiętam, że coś, co mnie olśniło któregoś dnia, co powiedziała pani superwajzorka, to, że ty oczekujesz od siebie, że będziesz cały czas super, ekstra, mega, giga i w ogóle weź sobie przyklej karteczkę na lodówce, na którą spoglądnij codziennie. Jestem okej. Okay. Jestem okej, bo to stawianie sobie tak wysoko poprzeczki bardzo często doprowadza cię do frustracji, bo nie jesteś w stanie sprostać swoim własnym oczekiwaniom wobec siebie samej, bo często je windujemy nie wiadomo gdzie. Bo patrzymy też na inne matki i w ogóle na innych ludzi i nam się wydaje, że trawka jest tam zieleńsza, a jak wiadomo, co chatka to zagadka i w każdym domu są jakieś problemy i każdy rodzic ma jakieś swoje problemy. Więc nie porównuj.

0: porównując się z zewnętrzem, samej sobie powiedz, że jesteś okej, że ja może bym napisała, wszechświat i Bóg powierzyły ci te dwie istoty w charakterze matki, a one nie są głupie i widocznie zasługujesz na to i masz narzędzia, żeby sprostać temu zadaniu, skoro powierzono ci to zadanie. Nawet kiedy się złościsz i kiedy coś cię przekracza, tam w środku jest miłość i pragnienie tych dzieci, czekanie na nie, ogromna wdzięczność z powodu ich pojawienia się w tobie i potem na zewnątrz. I z tego poziomu zawsze będziesz dobrą matką, wystarczająco dobrą, ale też dobrą, bo kochającą, bo jakby modus operandi jest wywiedziony z miłości. I to bym chyba sobie napisała, że może dzisiaj poszło nie tak coś, albo dzisiaj jesteś niezadowolona z tego, jak matkujesz, ale jesteś cykliczna, nieszalona. Jutro będzie zupełnie inny dzień, inny układ wszystkiego, inne nastroje będą miały dzieci, inny nastrój będziesz miała ty, twój mąż, będzie inna pogoda, będziesz w innym momencie w swoim cyklu miesięcznym, będziesz miała inny moment hormonalny i tak dalej, i tak dalej. I jakby każdy dzień jest początkiem, kocham jak nigdy wcześniej, pierwszy raz cię całuję, czuję skórę i mięśnie, widzę niebo, jak nigdy pierwszy raz widzę siebie, dzień to nowy początek. Jak ci to powiedzieć? Ja sama to napisałam, pisząc piosenkę Niebieski Ptak i mogłabym w gruncie rzeczy to zawrzeć w tym liście, bo w zasadzie wszystkie piosenki, które ja piszę, to są listy też do mnie samej, jakaś forma spotkania ze sobą i autoterapii, więc chyba tak, no każdy dzień to początek.
1: Często powtarzam, że nikt cię tak dobrze nie zrozumie jak drugi rodzic bliźniąt. No i czuję to porozumienie, bo właśnie moje kolejne pytanie dotyczy tego cyklu. Bo mam takie wrażenie i też w kontekście twojej płyty, ten cykl, ten rytm, to jest coś, co towarzyszy macierzyństwu i ze względu na jakiś rytm rozwoju dzieci i taki rytm pór roku, menstruacyjny. No i właśnie, chciałam się dowiedzieć, w jakim momencie tego rytmu rodzicielskiego jesteś teraz.
0: Jest dużo spokojniej niż dawniej, ponieważ dzieci przestały tak chorować. I od pewnego czasu odpukać jest jakaś taka sytuacja bardzo stabilna, bezpieczna i taka komfortowa dla mnie, bo ja mogę planować swoje działania zawodowe. Czuję w tym zakresie dużo więcej przestrzeni, wolności i samostanowienia, co sprawia, że po prostu jako osoba czuję się no, lepiej. Czuję, że jestem też autorką mojego życia, współautorką, ale im bardziej sięgam wstecz ku początkom mojej przygody rodzicielskiej i ku momentom, kiedy dzieci były naprawdę małe, to wydaje mi się, że tam właśnie to poczucie sprawczości w moim życiu było tak znikome, że czułam, że to one władają moim życiem i zajęło mi trochę czasu i energii, żeby się na to w ogóle zgodzić, że nie ja rządzę i długo nie będę rządzić. I teraz mam chyba taki powrót na tron, że rzeczywiście, że mogę zaplanować jakieś wyjście, nawet nasze dzisiejsze tu spotkanie. Oczywiście w każdej chwili może zadzwonić telefon z przedszkola, że ktoś sobie coś rozbił, albo zadrapał, albo ma wysypkę, albo ma ciepłą głowę, albo jest taki jakiś przelewający się przez ręce i tak dalej, i tak dalej. To się może wydarzyć, ale odpukać zdarza się bardzo rzadko. Myślę tak od 2 lat. I ja mam poczucie sprawczości, więcej bywam na scenie i w sytuacjach zawodowych, co też mnie bardzo buduje i nie tylko dodaje mi pewności siebie, też jakby pomnaża powiększa nasz budżet domowy. Mam poczucie właśnie, że wnoszę do naszego gospodarstwa domowego nie tylko jakby te walory matczyno-gospodarskie, kobiece, ale też jestem, biorę udział w finansowaniu naszych wszystkich życiowych spraw. Znaczy mi

0: zawsze bardzo zależało. Ja bardzo sobie ceniłam swoją niezależność finansową i ten moment, kiedy dzieci się pojawiły, to był moment też, w którym straciłam tę niezależność, bo po prostu całkowicie przestałam pracować. I w tej chwili jestem w momencie cyklu chyba takim, takiej satysfakcji, że mam wszystko, czego pragnęłam. Bo pragnęłam być na scenie, mieć karierę w muzyce i tak dalej. I mam to. I pragnęłam zostać matką i mieć dom, mieć rodzinę. I te obie rzeczywistości się udały i teraz koegzystują całkiem sprawnie. I to sprawia, że ja jestem bardzo szczęśliwa, czuję dużą satysfakcję i ten moment w cyklu jest bardzo przyjemny.
1: Wydaje mi się, że to jest niesamowitą sztuką, żeby sobie te wszystkie elementy tak poukładać, żeby one współistniały, ale żeby nie latać wszędzie z wywieszonym językiem i nie mieć wrażenia, że po prostu wszędzie jesteśmy spóźnione.
0: Ja trochę latam i trochę jestem
1: spóźniona. Tylko żeby mieć ten spokój, no przynajmniej taki w głowie. Wiadomo, że te telefony ze żłobka, przedszkola się pojawiają, ale osiągnięcie tego stanu, kiedy możesz sobie pozwolić na picie gorącej kawy czy herbaty i ten spokój w sercu, myślę, że to jest bardzo ważne, bo macierzyństwo, myślę, że w ogóle, ale podwójne, no to już konkretnie jest sytuacją przekraczającą w różnych momentach. Na początku to właściwie non-stop.
0: Ale jesteśmy już w takim momencie, kiedy nie wiem na ile ty, ale ja już odcinam kupony od tej pracy, którą wykonaliśmy jako rodzina.
1: Powolutku tak, ale jeszcze u mnie, wiesz, są pożary, no bo jednak żłobek i brak możliwości takiej swobodnej komunikacji werbalnej, myślę, że jeszcze jestem trudnym etapem. Czekam na ten przełom, kiedy będę mogła swobodnie rozmawiać z dziewczynami i sądzę, że to będzie takie uwalniające, ale chciałam cię zapytać, jakie ty jako mama, jako artystka masz sposoby na to, żeby regulować sobie emocje? Może właśnie twoja praca jest takim katalizatorem?
0: Bez wątpienia, dlatego że ja pracuję na emocjach i po pierwsze koncerty są takim momentem terapeutycznym, kiedy ja idę. Po pierwsze w ich trakcie dostaję ogrom akceptacji. Podczas koncertu publiczność reaguje na to, co się dzieje, oklaskuje i tak dalej. To są głaski, to jest wlewanie we mnie poczucia, że jestem okej i miłości i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, ja przez cały koncert wyśpiewuję swoje teksty, bardzo często, tak jak wspomniałam, autoterapeutyczne i wykrzykuję je czasem, bo śpiew to bywa piękny krzyk, więc jest w tym ogrom takiego, wiesz, uwalniania, poza siebie wyrzucania nagromadzonych
1: afektów. Afirmujesz to, co dobre i chciane, a oczyszczasz to, co trudne.
0: Tak, bo wyskakuję z siebie, wykrzykuję z siebie jakieś stłumione gniewy, złości, strachy, wstydy. Z wielką przyjemnością wyśpiewuję i pozwalam, żeby ten dźwięk się we mnie rozlewał wręcz. Miłość, nadzieję, przyjemność, wdzięczność, radość. Także to jest dla mnie bardzo kojące i z jednej strony mnie to energetyzuje, bo ja po koncercie jestem zawsze, wiesz, 30 centymetrów ponad chodnikiem, taka wibrująca, bardzo rozemocjonowana, a z drugiej strony, no właśnie, ja pamiętam takie sesje terapeutyczne, to nie w tym trybie, o którym wspomniałam, grupowym, tylko już solo. Szczególnie to jest chyba w tych terapiach związanych z ciałem praktykowane, żeby właśnie ciału pozwolić na... No właśnie, wyrzucenie z siebie na zewnątrz, wyprowadzenie emocji, które są często zakleszczone w tym ciele, jakoś spięte w formie spiętych mięśni, spiętych powięzi, spiętych czasem jelit gdzieś tam. I krzyczy się, i wali się w coś, i się wrzeszczy, skacze, tupie i tak dalej, i tak dalej. No to ja mam to na koncercie. Wszystko. Sesja terapeutyczna trwa, a ze mną moja publiczność, którą do tego zapraszam, która też może zrobić wszystko to, co ja. Krzyczeć, wrzeszczeć, piszczeć, płakać, śmiać się, tupać, skakać. No wiesz, jak dzieci. Ale jest to żywcze. Oprócz koncertów, samo pisanie to jest przychodzenie do siebie samej i komunikacja. Ale czasami jak mi jest ciężko w macierzyństwie, to ja się też muszę odciąć i

0: I wtedy rzucam hasło do mojego męża: słuchaj, jestem na granicy. Odcinam się i się zamykam w swoim pokoju, zakładam słuchawki i nie ma mnie, bo mogę być matką wrzeszczącą, a tego bym nie chciała. Chociaż to nie jest tak, że czasami nie bywam, bywam.
1: No tak, no bo nasze wyobrażenie macierzyństwa, rodzicielstwa i to, jakimi chciałybyśmy być kompetentnymi mamami, trochę ekspertkami, bo czytamy mnóstwo mądrych książek i chciałybyśmy, żeby to wszystko było takie z szacunkiem, z wolnością, inaczej w dużej mierze niż wyglądało nasze dzieciństwo i sposób, w jaki nasze pokolenie było wychowywane. No ale czasami przychodzi do takich sytuacji, że po prostu się nie da. Mm-hmm. I to też trzeba zaakceptować.
0: Ja wrzeszczę z bezsilności. Na przykład wczoraj wieczorem wrzeszczałam w łazience, dzieci były w pokoju, a ja wrzeszczałam w łazience, że już siódmy raz prosiłam, żebyśmy zrobili siusiu i umyli zęby i już szli spać, bo jest bardzo późno i jutro będziecie mieć kłopot ze wstaniem do przedszkola i będziecie płakać ze zmęczenia, będziecie marudni, będę musiała was ubierać ja i wszystko robić, bo wy będziecie ledwo ze zmęczenia po prostu. I wrzeszczałam w tej łazience, dlaczego nikt mnie w tym domu nie słucha? I tak dalej. Natomiast nie wchodzi w grę w mojej rodzinie wrzeszczenie na dziecko, bo raz spróbowałam tego i łzy, które napłynęły do oczu Janeczka i taki wzrok, ja zobaczyłam w jego oczach po prostu przestrach. I to było dla mnie bardzo przykre, bo wiem, że jestem tą istotą, która jest no, pierwszą instancją zapewniającą, mają za zadanie zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa. I w momencie, kiedy nie tylko nie zapewniam bezpieczeństwa, ale sama generuję jakby zagrożenie, które się odmalowało w oczach mojego dziecka, to było dla mnie mrożące, krew w żyłach. Pewnie jeszcze nie raz mi się zdarzy zrobić coś takiego, podnieść głos, ale może z czasem już nie będzie to robić takiego wrażenia na Janku, ale w tej chwili po prostu no, mnie to zmiażdżyło i nie wolno mi krzyczeć na dzieci, nie chcę krzyczeć na dzieci, nie krzyczę na dzieci. Ale czasem krzyczę z bezsilności, tak w ścianę, w podłogę.
1: Tak sobie myślę, że to może być fajny pomysł dla mam, które siedzą z dziećmi w domu, są na macierzyńskim i są u kresu wytrzymałości i wszystkie emocje po prostu już się wylewają, żeby odpalić sobie twoją muzę, potańczyć, pośpiewać, potupać. Taka domowa terapia pewnie, mało przestrzeni na bywanie na koncertach jest w tym momencie, ale... W domu
0: bardzo
1: też
0: polecam,
1: można.
0: Bardzo polecam. Płyta Marta Kosakowska, czyli ta poprzednia, to jest płyta, kiedy ja się przygotowywałam do roli matki. Wyciszałam się, koiłam. Ja kilka lat nie mogłam zajść w ciążę i szukałam i przyczyny, i drogi wyjścia. I też był to czas, kiedy ja byłam w terapii. I dużo zmian się we mnie dokonywało. Ta płyta jest najbardziej taka stonowana, delikatna, dużo szeptów tam jest, ale jest też Niebieski ptak, dużo o relacjach, a jeśli to ja. A z kolei ta ostatnia płyta, o, tutaj
1: to jest szaleństwo.
0: To jest niewiele z mojego macierzyństwa, bo ona jest tak naprawdę w kontrze do macierzyństwa, w tym znaczeniu, że ona jest dzika i tam jest dużo takiej krytycznej oceny świata i właśnie buntu, ale też momenty są terapeutyczne, takie jak kurtyny. Z jakiejś przyczyny istnienia cud chciał się objawić w tobie, więc się pokochaj wreszcie, nim kurtyny spadną powiek. To jest coś, co ja wyniosłam z terapii też i coś, co muszę sobie mówić też każdego dnia, bo z jednej strony kochamy siebie samego, siebie samą najbardziej na świecie, a z drugiej też potrafimy siebie nie lubić, bo znamy wszystkie swoje strony.
1: I najgorzej siebie traktować.
0: Więc... A jeśli się traktujemy źle, to nie ma szans, że będziemy dobrze traktować swoich bliskich, swoje dzieci i dalej resztę świata. Więc ja muszę sobie też każdego dnia powiedzieć, że jesteś dobra, jesteś okej i jesteś wystarczająco dobra. Masz prawo tu być na tym świecie. Masz prawo być taka, jaka jesteś. Oczywiście z aspiracjami do rozwoju i z rozwojem, wiadomo.

0: wiadomo, jak ktoś się nie rozwija, to się zwija. Ale taka, jaka jesteś, jesteś też wystarczająco dobra i masz prawo tu być. Masz prawo tu być, masz swoje miejsce na świecie, przestrzeń i widocznie jesteś światu do czegoś potrzebna, skoro tu jesteś. I masz prawo mieć taki konstrukt emocjonalny, masz prawo czasami nie dawać rady, masz prawo sobie popłakać, masz prawo wrzeszczeć do podłogi albo do ściany. I masz prawo czasami upiec za kalec i tyle, no. I jak ja sobie dam prawo do tego, żeby nie być zawsze na sztywniutko perfekcyjną i żeby wszystko było dowiezione, to dam też prawo do tego moim synkom, mojemu mężowi i reszcie świata. I tak chcę.
1: Dzisiaj, gdy się spotykamy, pojawia się premiera remiksu twojego utworu Głowa Stop. I ja tak sobie myślę, że ten proces bycia mamą, który od narodzin dziecka jest już nieprzerwalny do ostatnich naszych dni, no to są takie nieustające premiery remiksów. No bo my się zmieniamy, nasze dzieci się zmieniają, cały czas się uczymy.
0: Tak, tak, tak. To są takie jakieś upgrade'y systemu ciągłe, że coś nam się przydarza albo coś w ciągu snu czasami jaśnie raczej bez fabuł, ale przyśniwają, śnią mi się olśnienia czasami, takie w jakichś kwestiach, o jakich myślę, na jawie i nie wiem, czemu jest tak, jak jest i potem budzę się rano i już wiem, czemu jest tak, jak jest, albo jakie znaleźć rozwiązanie z sytuacji, chociaż nie było jakby fabuły, która mnie do tego doprowadziła, tylko śni mi się rozwiązanie. I to są takie upgrade'y, że idę w życie z czymś nowym, albo coś się wydarza, coś, co mi pokazuje jakąś kolejną granicę, albo przestrzeń we mnie, z której sobie nie zdawałam sprawy, albo przestrzeń w moich domownikach. I to też zmusza mnie i ich do właśnie upgrade'u systemu. I tak, te upgrade'y będą pewnie do końca.
1: W jednej z piosenek śpiewasz o tym, że odrzucasz przekonania, które nie są dla ciebie wspierające. Chciałam się dowiedzieć, co odrzucasz w macierzyństwie, może takiego stereotypowego, może właśnie jakieś oczekiwania, co dla ciebie było niewspierające?
0: Odrzucam taki tekst, że nie jestem twoją koleżanką i że rodzicom przede wszystkim należy się szacunek. Ja nie chcę tak. Ja chcę, żeby moje dzieci miały we mnie przyjaciółkę i żeby przed tym szacunkiem jednak była miłość i bliskość i wolność. A szacunek gdzieś tam też. Czasami jak właśnie krzyczę w tą podłogę, to dlatego, że wiesz, gdzieś tam to przekonanie wywiedzione z domu, że szacunek jest taki ważny, że w ogóle rodzice są w takiej zaklęci w takiej roli rodzica. I że ta rola ma pewne wymogi, prawidła, a dzieci są zaklęte.
1: I że nam się
0: zaklęci
1: coś należy, tak, tylko dlatego, dzieci, że jesteśmy rodzicami.
0: Tak, a dzieci są zaklęte w funkcji dziecka i że tańczymy jakiś taniec, wiesz, jak jesteśmy w rolach już napisanych, z góry założonych. Ja właśnie to odrzucam. Ja chciałabym jednak, nawet wyobrażam sobie, że w pewnym momencie moglibyśmy z dziećmi przejść na ty, w znaczeniu, że mogliby używać mojego imienia. Zresztą czasami im się zdarza, ale rzadko. Raczej mama jestem i mamusia, ale nie widzę problemu w tym, że w pewnym momencie miałabym być mamą, Martą. Zwłaszcza kiedy oni będą dorośli i będziemy siadać do stołu jak równy z równym. Wydaje mi się, że takie pełne koleżeństwo nie jest możliwe, bo jednak wywiodłam ich ze swojego ciała, a potem zmieniałam im pieluszki i myłam dupki. Zresztą nadal to robię, ale chciałabym być możliwie blisko takiego poczucia, że kurde, możemy pogadać o wszystkim i to, że jesteś moją matką, nie znaczy, że muszę mieć przed tobą jakiegoś takiego wstydziocha, rezerwę, właśnie, nie wiem, że muszę grać rolę jakiegoś takiego syna, którym chciałabyś mnie widzieć. Bardzo bym chciała, żeby mi się udało tak funkcjonować w tej relacji z dziećmi, żeby nie bali się przy mnie myśleć i mówić naprawdę jakby prawdy.
1: Kilka dni

temu miałam przyjemność poznać twoich synków i to są tak otwarte księgi, że po kilku minutach od razu można coś o nich powiedzieć. To się nieczęsto zdarza, no zwłaszcza w dorosłym życiu, że ktoś tak cię dopuszcza do siebie i są totalnie różni. I chciałam, żebyś ty jako mama, jako osoba, która najlepiej

0: przy czym Janek ssał moją pierś, a Karol był karmiony mlekiem, moim mlekiem, ale z butelki, bo miał trudność w złapaniu piersi i no i mimo różnych pomocy, po które sięgnęłam i wzywania specjalistek, tak już zostało. W sposobie, w jaki jedli, w jaki zasypiali, do dziś jak zasypiają różnie, bo Karol się usypia sam i zasypia w ciągu pół minuty. Jankowi trzeba masować stopy, albo trzymać za rączkę, albo głaskać głowę, albo drapać plecki, albo coś opowiadać, śpiewać Moja mała trusiolisia, czyli naszą wymyśloną kołysankę. Pamiętam, że powiedzieliśmy o nich jako niemowlętach, że jeden jest taki, że będzie poeta, a drugi będzie miał sieć siłowni na Gosławiu. I coś w tym jest, ale...
1: Karol jest od siłowni?
0: Nie, właśnie odwrotnie.
1: Tak?
0: Ale coś w tym jest, w tym znaczeniu myliliśmy się o tyle, że Janek ma ogromne pokłady wrażliwości i to właśnie podniesiony mój głos po Karolu spłynie jak po kaczce. On jest taki, że on umie w ludzi i umie w manipulację lekką, taką dziecięcą, wiesz, sześcioletnią manipulację, ale kombinuje, potrafi ściemniać manipuluje ludźmi dorosłymi i dziećmi tak, że dostaje to, czego chce. I właśnie mój podniesiony głos nie robi na nim wrażenia. Natomiast Janek jest bardzo wrażliwy na to i potrzebuje czułości, ale jest bardziej konkretny w działaniach, skupiony na jednym działaniu, nie rozprasza się, jest zadaniowy w momencie, kiedy ma zadanie i ma do niego jakąś instrukcję, to ściśle się jej trzyma i jest zdenerwowany, kiedy ktoś próbuje zrobić jakieś odstępstwa. Już na etapie, kiedy dostawali swoje pierwsze klocki, to było tak, że Janek składał według instrukcji i osiągał to, co było przewidziane przez producenta, ten kształt, a Karol układał zmyślone kształty i zmyślone postaci. W momencie, kiedy pani z przedszkolami pokazywała ich takie książki ćwiczeń przygotowujące dziecko do pierwszej klasy szkoły podstawowej, bo już we wrześniu pójdą do podstawówki. Teraz są w zerówce, ale jeszcze w przedszkolu, bo uznałam, że dorosłość jest trudna i bolesna i że tak długo...
1: Nie ma co przyspieszać.
0: Tak, nie ma co przyspieszać. Tak długo, jak można się bawić, zamiast mieć obowiązki, to niech oni się bawią. Ale w przedszkolu też jakieś tam obowiązki są. No właśnie te zeszyty ćwiczeń. I pani mi przedszkolanka pokazuje. No, Janek to już jest gotowy. I tutaj są takie pozycje, że jest jakiś rodzaj literka jakaś, albo jakiś szlaczek i on ma cały rządek takich samych zrobić. No to on wszystko robi grzecznie, ładnie, pięknie, wszystko na medal. Otwiera książkę Karola i mówi, Karol też jest gotowy, ale od razu na ASP. I patrzę. A tam zamiast na przykład S jest, tu jest smok, tu jest krokodyl, wąż, zamek jakiś, pałac, kwiatki, roślinki, zmyślone postaci, potwory i tak dalej, i tak dalej. I w każdym rządku nie ma żadnej powtarzającej się sekwencji, wszystko, jego wyobraźnia mu na to nie pozwala po prostu. Jest kipiąca.
1: Szkoda
0: i
1: życia na nudę.
0: Tak, on musi to wylać. I w ich obrazkach też to widać i tak dalej, i tak dalej. Więc są bardzo różni, ale to, co zauważyłaś, co mnie bardzo cieszy, że są otwarci, to wydaje mi się, że jest i ich immanentna cecha, ale też to, w jakim domu są wychowywani. My jesteśmy otwarci, my dwoje, rodzice. I nie ma tematów tabu, odpowiadamy im na wszystkie pytania. Staramy się mówić takim językiem, żeby był komunikatywny dla sześciolatka. Niemniej jednak odpowiadamy prawdę. Zawsze. Bo chociaż nie zawsze, bo przecież chcemy, żeby wierzyli we Wróżkę, Zębuszkę, Mikołaja i tak dalej, i tak dalej. I wierzą, więc jakby w tym zakresie ja powiedziałam im, że dzieciom Mikołaj przynosi prezenty, a dorośli kupują sobie nawzajem. Taki znalazłam sposób na to, żeby...
1: Ściągnę.
0: No bo tak jest bezpieczniej. No bo potem widzą nas, wiesz, z jakimiś papierami, pudłami i trochę lipa, nie?
1: A główka pracuje.
0: A główka pracuje. Więc ja ukrywam ich ząbki w kopercie, te, które już stracili. Wróżka Zębuszka przychodzi, ale pozostałe tematy, jakby abstrahując od takiej magii dzieciństwa, którą chcemy, żeby mieli tak długo, jak to możliwe, no to mówimy im prawdę. Oni

0: W zasadzie o cokolwiek nas nie zapytają, to odpowiadamy zgodnie z prawdą. Nawet, wiesz, kwestie związane teraz z Bożym Narodzeniem, co my właściwie świętujemy, jak to jest z tym Jezusem i tak dalej. Kwestie wiary uważane słusznie za jedne z najbardziej wrażliwych, delikatnych i trudnych do omawiania kwestii, zwłaszcza w domu, w którym jest tak jak u nas. Czyli ja jestem osobą wierzącą, a mój mąż no nie bardzo. I my prezentujemy dwie narracje i dzieci w tych narracjach się jakoś muszą odnaleźć i w zasadzie same wybrać, czyja wersja bardziej im odpowiada, ku której ich...
1: Może lepiej, bo mają od razu dostęp do różnych dróg.
0: Tak, więc jakie są moje dzieci? No są otwarte, są odważne, są cyklistami, ponieważ jeździmy na rowerze codziennie, niezależnie od pogody, w deszczu też i w śniegu też. I są wrażliwe. Dla mnie są najsłodsze na świecie, są bardzo dobre, mają cudowne pomysły. I o ile nie popadają w rywalizację, w którą popadają często, ale to myślę, że z racji po pierwsze bliźniaczości, już z definicji jakby musieli się dopchać do cycka za przeproszeniem i do rodzica, w tym samym czasie potrzebując tego samego od rodziców, którzy mają nadal tylko parę rąk i parę nóg i parę oczu. O ile w nią nie popadają, to pięknie współpracują, pomagają sobie. Czasami nawet bardzo mnie wzrusza, jak ja próbuję rozliczać któregoś winowajcę za jakąś skuchę, a ten drugi się za nim wstawia i mówi: mamo, przestań, to mój brat. To jest rozbrajające po prostu sytuację od razu. Natomiast są też powodem licznych dywaników i uwag z przedszkola, więc myślę, że będą jaja w szkole, jak już pójdą do niej. Będą, no będą, ale jestem na to gotowa. Uważam, że jakby żyjemy w systemie, ten nasz system szkolny, przedszkolny i szkolny jest systemem pruskim, który ma za zadanie wytrenować idealne trybiki w systemie uprzemysłowionych gospodarek, gdzie ludzie powinni po prostu obej, stosować się do zasad i nie wychylać i nie przejawiać zbyt wiele indywidualizmu, bo to przeszkadza w gruncie rzeczy w sprawnej pracy korporacji czy też fabryki. Natomiast no, świat się zmienia i wkracza też ta mechanizacja coraz bardziej i to, że maszyny nas zastępują. Więc może ten mindset, który towarzyszy szkolnictwu, też się zmieni. Już się zmienia trochę w prywatnych placówkach z pewnością, w publicznych jeszcze nie, a my jesteśmy w publicznych. Więc w związku z tym, że oni lubią po swojemu i inaczej i mają swoje własne pomysły na pewne sprawy, to mogą być z tego powodu kłopoty, ale ja jestem i mój mąż na pozycji totalnego wsparcia wobec tego ich indywidualizmu. Uważamy jako osoby, które też uprawiają takie zawody, jakie uprawiają, że to, że myśmy myśleli w poprzek i mieliśmy fatalne oceny ze sprawowania, a dobre oceny z przedmiotów, które nas interesowały, my wyrośliśmy na dorosłe osoby, które są indywidualistami i które pociągają innych ludzi też za sobą przez to, że myślą nieszablonowo i tworzą nieszablonowe projekty. I że to jest wielka wartość i że nie należy tego tłamsić. Oczywiście należy nauczyć dzieci zasad funkcjonowania w tak zwanej umowie społecznej. Czerwone światło to stop, nie plujemy do rzeki, przeprowadzamy starsze osoby, które potrzebują pomocy, ustępujemy im w kolejce, ustępujemy im w tramwaju, cenimy sobie zbiorką. Nie potrzebujemy 10 samochodów w jednej rodzinie. My mamy jeden i w zupełności nam wystarczy. Istotniejsze są dla nas rowery. Że osoby starsze otoczyć należy szacunkiem ze względu na ich życiowe doświadczenie i często już problemy zdrowotne. Że to, żeś może, owo. Że nie należy kraść, że nie
1: Czyli
0: należy kłamać.
1: Wiesz, jakby chcesz, żeby byli dobrymi ludźmi.
0: Chcę, żeby ta zasada też, że przede wszystkim bądź człowiekiem przyzwoitym. Żeby ta przyzwoitość, to decency, żeby to w nich zagrało, żeby oni to dostali od nas. Natomiast żebyśmy też nie usiłowali ich sformatować do takiej, do funkcji dzieci grzecznych.
1: Bo i dzieci rozwiązujących wszystkie testy na jakichś sprawdzianach.
0: Tak. Z mojego doświadczenia, percepcji, biografii wybitnych postaci, które mnie inspirują, poetów, naukowców, artystów, wynika, że oni najczęściej byli dobrzy w czymś, w czym byli dobrzy i byli dobrzy całe życie. Natomiast na przykład, nie wiem, poeci z matmy byli totalnie do bani

0: Ja byłam totalnie do bani z matmy i z chemii i z fizyki i to mnie nie definiuje po prostu. I chciałabym, żeby tak było, żeby dzieciaki dostały od nas taki sygnał, że słuchajcie, nie musicie być we wszystkim dobrzy, naprawdę nie. Bądźcie dobrzy w tym, w czym czujecie, że jesteście dobrzy, rozwijajcie to, a resztę jakoś odbębnijcie.
1: To ja jeszcze na zakończenie naszej rozmowy chciałam nawiązać do tego, że wszyscy pokochaliśmy Marikę za serce pełne miłości, a ja chciałabym wiedzieć, co dzisiaj Marika ma w sercu.
0: Miłość jest, oczywiście, ale
1: jestem... Nie zakładam inaczej.
0: Jestem kim innym, to zdecydowanie. Jestem kim innym, wiesz, w związku z tym, że żyję 44 lata, niedawno skończyłam te 44 lata i obserwuję świat i z każdym rokiem mam wrażenie, że trochę więcej rozumiem oraz trochę mniej rozumiem, jak funkcjonuje świat, bo... Są pewne jego obszary i rzeczywistości, na przykład te wszystkie konflikty zbrojne, które wciąż są. I ta świadomość, że jak świat długo funkcjonuje, to cały czas toczy się jakiś konflikt zbrojny. Cały czas w zasadzie, nieprzerwanie. Nie ma przerw. Gdzieś jest ognisko zapalne, gdzieś ludzie skaczą sobie do gardła, gdzieś umierają kobiety i dzieci. I na mnie dokładnie rok temu jakby percepcja, bo zaczęłam się przyglądać Strefie Gazy i oglądać wszystkie materiały, które tam rejestrowano i to mnie, powiem ci, ścięło z nóg totalnie i zmieniło mnie w tym znaczeniu, że najpierw mój zszokowany umysł pomyślał, że to, co robię w życiu, jest absurdem wobec tego, co się tam dzieje, że w zasadzie wszyscy powinni porzucić swoje stanowiska pracy i zająć stanowisko wobec tej kaźni i nie wrócić do swoich działań normalnych, codziennych, dopóki się nie zatrzyma tego, co tam się dzieje. Akurat ja oglądam po prostu materiały, w których były dzieciaczki i to dzieciaczki, matki pokładające się nad ciałami swoich dzieci i powiem ci, że poczułam jakiś taki rodzaj współodczuwania z nimi. Zamknęłam się w domu, nie puszczałam dzieci do przedszkola. Sprawdzałam tylko, czy są ciepłe i czy są blisko, czy są bezpieczne. Stwierdziłam, odwołałam wywiady, jakieś miałam. Odwołałam to, bo stwierdziłam, o czym miałam mówić, o jakichś piosenkach w ogóle, jakie to ma znaczenie. To jest absurd. I co, ja mam teraz pisać jakieś piosenki? W ogóle jakby wszystko, z czym się zajmowałam, wydało mi się w tym momencie absurdalne. I żeby z tego wyjść, po pierwsze poszłam po pomoc, dostałam leki przeciwlękowe, a po drugie, jak już przestałam je brać, to przyjęłam taką strategię, słuchaj, świat jest jaki jest, nie zbawisz go, nie naprawisz go. Natomiast jak się będziesz przyglądać temu złu, to będzie miało bezpośredni wpływ na twoją rodzinę, na twoje malutkie pole, na twój mikroświat. To, co możesz zrobić, to możesz się opiekować swoim mikroświatem. I w tym mikrowycinku będziesz mieć wpływ na świat i będziesz tworzyć swoją małą zieloną wyspę, w której takie rzeczy nie, jakby taka rzeczywistość nie ma racji bytu. I skupiłam się na swoich dzieciach, na swoim stadzie, jak to ja mówię, na tym, że ja się teraz zbiorę do pracy i będę znowu pracować. I ruszyłam z kopyta z pracą moją, która już mi się przestała wydawać absurdalna. To znaczy w tym makrokontekście nadal jest, ale w tym mikrokontekście nie jest. Jest istotna, zapewnia nam pieniądze w domu, zapewnia nam mi dobrostan psychiczny, bo robię to, co kocham, to, do czego jestem predysponowana. Dzieci widzą szczęśliwą matkę pracującą i usatysfakcjonowaną, która jest dla nich inspiracją, żeby też iść i robić to, co się chce, kocha i umie. I wszystko zaczyna wracać do normy. I tak też się stało, ale mnie to zmieniło. I tu odpowiadam na twoje pytanie. Byłam dziewczyną, której serce było pełne miłości, a w tej chwili moje serce też jest pełne miłości, ale już nie do wszystkich.
1: I to postawimy kropkę, bo już nie ma właściwie nic do dodania. Marika dzisiaj była gościnią pierwszego odcinka sezonu Mama do kwadratu Emocje. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu Emocje.